0: Minęła 23. CBA zatrzymało posła z Jaworzna Wojciecha Króla. Sprawa dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych. 8 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy mieli wczoraj doprowadzić do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła z Jaworzna Wojciecha Króla. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: O zatrzymaniu jaworznieckiego posła poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do zatrzymania parlamentarzysty doszło dzisiaj w Warszawie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, a samą zgodę wyraził Sejm. Prowadzący obrady marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że wniosek europejskiego prokuratora generalnego z lipca dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe aresztowanie posła Króla. Marszałek dodał też, że sam Król złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku. Sejm głosował wyłącznie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
0: Według Prokuratury Europejskiej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć poseł Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odparł, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem na kolei. Opóźnionych zostało ponad 220 pociągów, kilkadziesiąt kursów odwołano. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn mających z nią związek. To obywatele Polski w wieku 50 i 55 lat, poinformował prokurator Dawid Szulik.
3: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora tutejszej prokuratury udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
0: Czynności z zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Za ponad 30 milionów złotych przy ulicy Kombajnistów w Sosnowcu powstaje nowa siedziba miejscowej placówki Straży Granicznej. Budynek ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku. Nowa siedziba powstaje w czasie, gdy placówka zwiększa skalę działań związanych chociażby z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców. Budowa jest finansowana m.in. przy wsparciu środków Unii Europejskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Prezydent USA napisał, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczący postęp. Zastrzegł jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła.
4: Wpis pojawił się na portalu Truth Social. Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. W maju zapowiadał wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
0: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Zdaniem meteorologów jutro w regionie słonecznie, o poranku jednak uważajmy na mgłę. Termometry pokażą maksymalnie do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Czy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W najbliższych miesiącach możemy się spodziewać wzmożenia ataków Rosji w pobliżu naszej granicy z Ukrainą, mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Wczoraj na Ukrainie, 4 kilometry od granicy z Polską, spadł dron odrzutowy, co na ponad godzinę uruchomiło

0: Alerty o zagrożeniu z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego.
1: Premier Donald Tusk w niezapowiedzianym wcześniej przemówieniu apelował do posłów o jedność w obronie granicy.
2: Żeby mówić jednym głosem, podejmować wspólne decyzje, nie wahać się i pokazać, że wszyscy jesteśmy niezależnie od poglądów politycznych patriotami w chwili próby.
1: Premier wyjaśnił, że działania Rosji w kolejnych miesiącach mogą prowadzić do zniszczenia infrastruktury wokół przejść granicznych z Ukrainą.
2: Jestem pewien, że wojskowi inżynierowie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby Polska była gotowa do natychmiastowej naprawy i przywrócenia użyteczności infrastruktury drogowej, kolejowej i, jeśli będzie trzeba, energetycznej.
1: Premier zaapelował też o niepodważanie artykułu 5 traktatu NATO. Wiele sił w Europie tylko czeka, żeby powiedzieć: nie będziemy umierać za Polskę, bo Polska nie chce umierać za Litwę, mówił premier. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Mieszkańcy Chełma z jednej strony obawiają się rosnącej liczby rosyjskich bombardowań w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy, a z drugiej strony, jak mówią, częściowo się przyzwyczaili.
3: No powiem panu, że tak się niekoniecznie człowiek bezpiecznie poczuł, bo jednak to odbieram jako zagrożenie. Taki trochę strach się udziela nam, no w każdym razie mi. Odczuwam taki niepokój, a wręcz można powiedzieć strach, no co tu dużo mówić. No.
4: Niepokój na pewno, nie da się wyprzeć naszej psychiki i świadomości, także to w nas jest i no musimy nauczyć się z tym żyć, radzić sobie i zachować ten spokój, bo to jest bardzo ważne.
5: Nie wiem, czy to będzie eskalowało, czy nie, ja raczej myślę, że Rosja do tego się by nie posunęła, żeby uderzyć. Mamy przecież pakt NATO, prawda? Po prostu prowokacje są takie moim zdaniem.
6: No słyszałam, w schronie siedzieliśmy, bo ja jeszcze do szkoły chodzę, to nas ściągali. Tak szczerze, to w sumie nic takiego. Niepokoju żadnego nie było.
0: Dziś na terenie powiatów chełmskiego i opolskiego na Lubelszczyźnie zawyją syreny. Między godziną 10 a 12 odbędzie się tam trening systemu alarmowania. W tej sprawie do mieszkańców tych powiatów został wysłany alert RCB. Służby apelują o zachowanie spokoju. Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Przywódca USA napisał w mediach społecznościowych, że jest w tej sprawie znaczący postęp. Zastrzegł jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła.
7: Wpis pojawił się na portalu Truth Social. Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. W maju zapowiadał wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Dziś narada w wąskim gronie w Pałacu Prezydenckim na temat bezpieczeństwa. W południe zjawią się tam minister obrony narodowej i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Będzie to też okazja do przekazania szczegółowej agendy aktywności prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki w sobotę leci do Nowego Jorku, tam weźmie udział w sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wizyta polskiego prezydenta w USA potrwa do 23 września. Polscy przedsiębiorcy z optymizmem przyjęli zapowiedzi pobudzenia unijnej gospodarki. Teraz czekają na konkrety. W orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła, że unijna gospodarka potrzebuje konkurencyjności. Oczekujemy konkretnych zmian, mówi Luana Żak z przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.
8: Uproszczenia przepisów, bardziej konkurencyjnych cen energii, a także lepszy dostęp do kapitału i pracowników. Problemem nie jest już dzisiaj brak diagnozy. Pytanie raczej brzmi, jak szybko uda się przełożyć te diagnozy na konkretne zmiany.
0: Jeśli Europa będzie tracić inwestycje, to będzie coraz mniej konkurencyjna, a to przełoży się między innymi na miejsca pracy, dodała przedstawicielka Konfederacji Lewiatan. Wznowione poszukiwania polskich ofiar UPA w Późnikach na Ukrainie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Tydzień trwały wrześniowe prace poszukiwawcze na terenie sąsiadującym z cmentarzem, mówi Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja.
9: Bazujemy na relacjach osób, które przeżyły tę zbrodnię, szkicach, zdjęciu lotniczym niemieckim z 1944 roku i już w tym momencie 2 hektary mamy przeszukane. Liczba ofiar jest odtworzona na podstawie zeznań rodzin i tych osób, które przeżyły, to jest ponad 80 osób.
0: Prace mają być wznowione w kolejnych miesiącach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 5 województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i Mazowsza. Widzialność będzie ograniczona do 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. W nocy okresami opady deszczu, a na termometrach od 7 do 11 stopni. Padać będzie też w dzień na zachodzie i północy kraju, a na Pomorzu możliwe burze. Temperatura w dzień od 18 do 22 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż z ośrodkiem 989 hektopaskali z nad Finlandii przemieszcza się na północny wschód. Klin wyżowy z nad Polski i południowej Szwecji przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Zatokę Pomorską i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni. Dni 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali Beauforta. Stan morza 4, temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5, temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 4 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 5 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 4 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, na północy 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, w dzień opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach do 8 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach do 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
10: Jedynka. Polskie Radio.
11: Tu Radio Dźwięk.

pierwszy raz ją zobaczyłeś. Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię. Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce.

straszy stres przed testami, potem maturami. Pierwszy raz jesteś wolny i sam musisz się prowadzić. Dużo pierwszych razy, jeszcze way ahead, ale nie martw się, bo zobacz ile było, a jak dobrze jest.

0: Minęła 23. CBA zatrzymało posła z Jaworzna Wojciecha Króla. Sprawa dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych. 8 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy mieli wczoraj doprowadzić do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła z Jaworzna Wojciecha Króla. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: O zatrzymaniu jaworznickiego posła poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Do zatrzymania parlamentarzysty doszło dzisiaj w Warszawie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, a samą zgodę wyraził Sejm. Prowadzący obrady marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że wniosek europejskiego prokuratora generalnego z lipca dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe aresztowanie posła Króla. Marszałek dodał też, że sam Król złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku. Sejm głosował wyłącznie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
0: Według Prokuratury Europejskiej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć poseł Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odparł, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem na kolei. Opóźnionych zostało ponad 220 pociągów, kilkadziesiąt kursów odwołano. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn mających z nią związek. To obywatele Polski w wieku 50 i 55 lat, poinformował prokurator Dawid Szulik.
3: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora tutejszej prokuratury udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
0: Czynności ze zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Za ponad 30 milionów złotych przy ulicy Kombajnistów w Sosnowcu powstaje nowa siedziba miejscowej placówki Straży Granicznej. Budynek ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku. Nowa siedziba powstaje w czasie, gdy placówka zwiększa skalę działań związanych chociażby z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców. Budowa jest finansowana m.in. przy wsparciu środków Unii Europejskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Prezydent USA napisał, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczący postęp. Zastrzegł jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła.
4: Wpis pojawił się na portalu Truth Social. Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. W maju zapowiadał wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
0: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Zdaniem meteorologów jutro w regionie słonecznie, o poranku jednak uważajmy na mgłę. Termometry pokażą maksymalnie do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rosja może uderzać w państwa NATO i przedstawić te ataki jako przypadkowe, ostrzega premier Donald Tusk. W Sejmie szef rządu mówił o zagrożeniach na najbliższe miesiące.
7: Rosyjskie drony i rakiety mogą zagrażać także Polsce. Donald Tusk mówił, że informacje wywiadowcze o planach Moskwy są coraz bardziej spójne i przekonujące.
8: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlać podlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń.
7: Według premiera przedstawienie takich wydarzeń jako przypadkowych ma osłabić gotowość NATO do wspólnej odpowiedzi. Szef rządu ostrzegł też przed zaostrzeniem sytuacji w Ukrainie.
8: Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
7: Donald Tusk wskazał na coraz szersze wykorzystanie przez Rosję szybkich dronów odrzutowych. Podkreślił, że przygotowanie skutecznej obrony przed nimi jest zadaniem także dla Polski. Jan Oleński, Polskie Radio.
6: Wczoraj na Ukrainie 4 kilometry od granicy z Polską spadł dron odrzutowy, co na ponad godzinę uruchomiło alerty o zagrożeniu z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. A wieczorem Polska poderwała myśliwce w związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na Ukrainę. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie zanotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Słowacja wyśle około 100 żołnierzy oraz sprzęt na misję NATO w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i zdolności rozpoznawczych wschodniego skrzydła sojuszu, zdecydował parlament w Bratysławie. Słowaccy żołnierze będą działać głównie w Polsce i Rumunii. Operację o nazwie Wschodnia Straż NATO rozpoczęło we wrześniu ubiegłego roku. Z kolei Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Przywódca USA napisał w mediach społecznościowych, że jest w tej sprawie znaczący postęp. Zastrzegł jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła. Jest śledztwo w sprawie awarii sterowania ruchem na kolei. Przedwczoraj opóźnionych było ponad 220 pociągów, a kilkadziesiąt kursów odwołano. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy mają mieć związek z tym zdarzeniem. To obywatele polscy w wieku 50 i 55 lat, informuje prokurator Dawid Szulik.
3: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora tutejszej prokuratury udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynionych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
6: Mężczyznom może grozić do 8 lat więzienia. CBA zatrzymało posła Wojciecha Króla, poinformował w serwisie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wcześniej Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka. Prokuratura Europejska zarzuca Wojciechowi Królowi przyjęcie łapówek o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych, między innymi za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na projekt Stara Huta w Chorzowie. Wojciech Król podważa kompetencje unijnych śledczych. Koalicja Obywatelska i Lewica popierają podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że projekt narusza konstytucję, bo obejmuje zyski osiągnięte przed wejściem ustawy w życie. Rozwój Plus proponuje natomiast, żeby pieniądze trafiły bezpośrednio do specjalnego funduszu obniżającego ceny paliw. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk mówi, że podatek ma być źródłem finansowania kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej.
9: Program Ceny Paliw Niżej. Obniżenie stawki VAT do 8%. Obniżenie akcyzy, stawki maksymalne na stacjach benzynowych. No i właśnie, uczciwe źródło finansowania. Bo odpowiedzialnie mówimy, że za kryzys globalny nie mogą płacić kierowcy, polscy podatnicy, przedsiębiorcy, ale również, a może przede wszystkim, tutaj powinny dołożyć się wielkie koncerny paliwowe, które osiągają ponadnormatywne zyski.
6: Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się obecnej konstrukcji ustawy. Henryk Kowalczyk wskazywał przede wszystkim na naliczanie podatku od marca, mimo że przepisy mają wejść w życie dopiero w listopadzie.
10: Prezydent jaki będzie miał wybór, jeśli wrzucacie podobną ustawę, taką samą ustawę tak naprawdę, gdzie podatek nalicza się do tyłu. Od kiedy to ustanawia się podatki za wsteczny czas? Więc podkreślam jedną rzecz. Myśmy złożyli taką poprawkę, ona została na komisji odrzucona, ale jako wniosek mniejszości będzie dyskutowana poprawka, która odchodzi od tego naliczania podatku wstecz.
6: PiS zapowiedział, że w obecnej formie projektu nie poprze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
6: 5 województwach gęsta mgła. Ostrzeżenia wydano dla województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Widzialność ograniczona do 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. W nocy lokalnie opady deszczu, a na termometrach od 7 do 11 stopni. W piątek też przelotnie będzie padać na zachodzie i północy kraju, a na Pomorzu możliwe burze. Temperatura w dzień od 18 do 22 stopni.
11: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

czuł na ten dźwięk.

0: Niesamowici ponad rok. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Minęła 23. CBA zatrzymało posła z Jaworzna Wojciecha Króla. Sprawa dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych. 8 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy mieli wczoraj doprowadzić do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła z Jaworzna Wojciecha Króla. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: O zatrzymaniu jaworznickiego posła poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Do zatrzymania parlamentarzysty doszło dzisiaj w Warszawie. Wnioskowała o to prokuratura europejska, a samą zgodę wyraził Sejm. Prowadzący obrady marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że wniosek europejskiego prokuratora generalnego z lipca dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe aresztowanie posła Króla. Marszałek dodał też, że sam Król złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku. Sejm głosował wyłącznie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
0: Według Prokuratury Europejskiej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć poseł Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odparł, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem na kolei. Opóźnionych zostało ponad 220 pociągów, kilkadziesiąt kursów odwołano. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn mających z nią związek. To obywatele Polski w wieku 50 i 55 lat, poinformował prokurator Dawid Szulik.
3: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora tutejszej prokuratury udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
0: Czynności ze zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Za ponad 30 milionów złotych przy ulicy Kombajnistów w Sosnowcu powstaje nowa siedziba miejscowej placówki Straży Granicznej. Budynek ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku. Nowa siedziba powstaje w czasie, gdy placówka zwiększa skalę działań związanych chociażby z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców. Budowa jest finansowana m.in. przy wsparciu środków Unii Europejskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Prezydent USA napisał, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczący postęp. Zastrzegł jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła.
4: Wpis pojawił się na portalu Truth Social. Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. W maju zapowiadał wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
0: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Zdaniem meteorologów jutro w regionie słonecznie, o poranku jednak uważajmy na mgłę. Termometry pokażą maksymalnie do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Jego radio. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk liczy na wsparcie austriackich władz w negocjacjach nad kolejnym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej. W Warszawie szef rządu spotkał się z kanclerzem Austrii. Polska otrzymuje z budżetu Unii więcej niż do niej wpłaca. Austria jest w grupie płatników netto. Donald Tusk przekonywał jednak, że pieniądze, które trafiają do Polski z unijnego budżetu, są przeznaczone m.in. na bezpieczeństwo całej Europy.
7: Donald Tusk powiedział, że firmy austriackie, które są na polskim rynku, też korzystają ze środków na politykę spójności.

0: i warto o tym pamiętać, zanim na dobre ruszą negocjacje budżetowe.
1: Nie chcę tu negocjować, oczywiście mamy swoje stanowiska, jeśli chodzi o przyszłe ramy finansowe Unii Europejskiej, ale przede wszystkim liczę na zrozumienie, no bo będziemy dyskutować różne aspekty.
0: Kanclerz Austrii Christian Stocker podkreślał, że podobnie jak Warszawa jest za utrzymaniem finansowania w dużym stopniu rolnictwa. Położył nacisk na bezpieczeństwo, mówił jednak też o konieczności cięć. Być może w miarę rozwoju, kiedy Polska stanie się płatnikiem netto, wówczas będziemy mieli więcej wspólnych punktów, ponieważ kwestia rabatu jest dla nas oczywiście sprawą, którą podniesiemy w trakcie negocjacji. Donald Tusk odpowiedział, że skoro Polska dźwiga na swoich barkach ten bezpośredni ciężar związany z bezpieczeństwem Europy, to musi to także znaleźć odzwierciedlenie w negocjacjach finansowych. A na ile przekonał kanclerza Austrii, to się okaże niebawem, gdy negocjacje rozpoczną się na dobre. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Zagrożenie dywersją, szpiegostwem i sabotażem jest duże, ostrzega szef służby kontrwywiadu wojskowego. Jarosław Stróżyk mówił w TVP Info, że służby nie zawsze mówią o wszystkich zagrożeniach i nie zawsze chwalą się sukcesami.
3: Tych sygnałów mamy wiele i codziennie. O pewnych sygnałach jest cisza i bardzo dobrze. Dokładnie o próbach dywersji, o pewnych, powiedziałbym, próbach dywersji różnych zakładów naszych z przemysłu zbrojeniowego. To są działania, które prowadzimy po cichu również z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i oby ciszej czasami. Naprawdę my nie chwalimy się każdym sukcesem, czyli niedopuszczeniem do pewnych zamachów.
2: Szef SKW dodał, że w tym tygodniu i ubiegłym roku było kilka takich udaremnionych zamachów na największe zakłady. Wczoraj na Ukrainie, 4 kilometry od granicy z Polską, spadł dron odrzutowy, co na ponad godzinę uruchomiło alerty o zagrożeniu z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wszystko wskazuje na to, że procedury zadziałały zgodnie z planem, powiedział podczas posiedzenia sztabu kryzysowego wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Decyzje, które dotyczyły przeniesienia możliwości włączenia części syren na poziom Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przeniesienia części aktywności nasłuchowej z powiatowych centrów zarządzania kryzysowego do powiatowych komend i ściślejsza współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego przyniosło dobry efekt. Dzisiaj na terenie naszego województwa uruchomiło się 630 syren. Na terenie każdego powiatu nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione.
2: Wieczorem Polska poderwała kolejny raz myśliwce w związku z uderzeniami Rosji na Ukrainę. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie zanotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami w schronisku w Wojtyszkach pod Sieradzem. W 2023 roku odebrano stamtąd prawie 500 zwierząt.
5: Setki głodnych psów, złe warunki, brak odpowiedniej opieki i leczenia. Tak według prokuratury wyglądała sytuacja w schronisku w Wojtyszkach. Dziś była właścicielka schroniska została skazana na 2 lata więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Dostała też 10-letni zakaz prowadzenia działalności związanej z opieką nad nimi. Na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu skazano też drugą oskarżoną. Pracująca w schronisku weterynarz została uniewinniona. Wyrok jest nieprawomocny, co oznacza, że każda ze stron może się odwołać. Joanna Karp, Radio Łódź.
2: Schronisko w Wojtyszkach nadal działa, ale obecnie prowadzi je Instytut Ochrony Zwierząt. Spółka Meta, czyli właściciel Facebooka, zarobił nawet 760 milionów złotych w ciągu roku na oszukańczych reklamach publikowanych na platformach w Polsce. Sprawie przyjrzała się Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Na jej posiedzenie zostali zaproszeni menadżerowie Mety, ale nie pojawili się w Sejmie. W fałszywych reklamach został wykorzystany wizerunek m.in. przedsiębiorcy Rafała Brzoski. Prawie 40% dochodów polskiego Facebooka pochodzi z przestępstw, mówił biznesmen.
6: Bo to, że wyświetla się, a co więcej ukrywa się te reklamy, ponieważ złapaliśmy ich na gorącym uczynku, że ukrywają te reklamy w swojej bibliotece reklam, co to oznacza? Świadome działanie w przestępstwie to jest współuczestnictwo, na to są paragrafy w kodeksie karnym, nie odpuścimy tego i dzisiaj na Komisji Cyfryzacji przedstawiciele Mety mieli się z tego wszystkiego tłumaczyć, mieli odpowiadać na pytania strony społecznej, posłów, przedstawicieli rządu. Co zrobili? Stchórzyli.
2: Meta krytykuje raport Fundacji Instrat. Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski wystąpił do Komisji Europejskiej o ponad 1 mld złotych kary dla Mety za naruszenie bezpieczeństwa użytkowników platform cyfrowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: Gęsta mgła w 5 województwach na Lubelszczyźnie, Podkarpackim, Świętokrzyskim, Małopolskim i w Mazowieckim. Widzialność ograniczona do 200 metrów. Na termometrach od 7 do 11 stopni, a w dzień od 18 do 22.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA, drogi.

tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła? Gdzieś na Mazury, ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz toć panie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: prawdziwy żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej i...

0: Minęła 23. CBA zatrzymało posła z Jaworzna Wojciecha Króla. Sprawa dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych. 8 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy mieli wczoraj doprowadzić do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła z Jaworzna Wojciecha Króla. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: O zatrzymaniu jaworznieckiego posła poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Do zatrzymania parlamentarzysty doszło dzisiaj w Warszawie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, a samą zgodę wyraził Sejm. Prowadzący obrady marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że wniosek europejskiego prokuratora generalnego z lipca dotyczył wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe aresztowanie posła Króla. Marszałek dodał też, że sam Król złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za czyny określone we wniosku. Sejm głosował wyłącznie nad wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
0: Według Prokuratury Europejskiej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć poseł Król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odparł, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem na kolei. Opóźnionych zostało ponad 220 pociągów, kilkadziesiąt kursów odwołano. Zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn mających z nią związek. To obywatele Polski w wieku 50 i 55 lat, poinformował prokurator Dawid Szulik.
3: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora tutejszej prokuratury udało się zatrzymać dwie osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
0: Czynności z zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Za ponad 30 milionów złotych przy ulicy Kombajnistów w Sosnowcu powstaje nowa siedziba miejscowej placówki Straży Granicznej. Budynek ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku. Nowa siedziba powstaje w czasie, gdy placówka zwiększa skalę działań związanych chociażby z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców. Budowa jest finansowana m.in. przy wsparciu środków Unii Europejskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Prezydent USA napisał, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczący postęp. Zastrzegł jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła.
4: Wpis pojawił się na portalu Truth Social. Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta

0: prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump zaznaczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. W maju zapowiadał wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
1: O czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Zdaniem meteorologów jutro w regionie słonecznie, o poranku jednak uważajmy na mgłę. Termometry pokażą maksymalnie do 22 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rosyjskie ataki na państwa wspierające Ukrainę mają dezintegrować NATO, mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że Rosja może atakować państwa sojuszu i przekonywać, że to przypadkowe zdarzenia.
4: Celem to jest także wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnej integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, i tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny. To znaczy założenie, że nikt nie będzie chciał umierać za Łotwę czy za Litwę, skoro mamy do czynienia z incydentami, a nie wypowiedzeniem wojny.
3: Nie ma paniki, ale jest niepokój. Mieszkańcy Dorohuska mówią, że ostatnie dni są u nich bardzo niespokojne. Słychać syreny, alerty, huk maszyn lotniczych, a nawet wybuchy. Wczoraj na Ukrainie, 4 kilometry od granicy z Polską, spadł dron odrzutowy, co na ponad godzinę uruchomiło alerty o zagrożeniu z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego.
5: Do tej pory to się nie zdawało, że syreny, tam wyją, niech sobie wyją, nie? Myśmy już i szkolenia mieli, szykują tu schrony przecież w Dorohusku.
6: Jakiego schronu? Gdzie ten schron? Dlatego łódź szczęścia, no, czy ktoś zabezpieczył tego schronu, zrobił ten schron?
5: Człowiek ma takie myśli, jest niepokój wielki. Było daleko, teraz coraz bliżej.
6: Jestem z Zanowienia, to także ja mam tutaj do Dorohuska jakieś 8 kilometrów. To właśnie słyszałem. No. Nie pani słyszała, bo było słychać. No, jeden wystrzał taki dosyć potężniejszy.
7: Śmigłowiec latał. A wybuchu to jako tako nie słyszałem, bo tak to poza tym to nie było słychać, bo akurat maszyny pracowały, także...
8: Schodziliście do tych schronów, czy nie?
7: Nie.
3: Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Przywódca USA napisał w mediach społecznościowych, że jest w tej sprawie znaczący postęp. Znakomita informacja dla Polski, tak deklarację Donalda Trumpa skomentował Bogusław Hrabota, publicysta dziennika Rzeczpospolita.
9: Nie można tego lekceważyć, nie można tego ignorować. Te dobre relacje także na poziomie rządu, bo ilekroć rozmawiam z moimi znajomymi ministrami czy wiceministrami na przykład obrony narodowej, to każdy mówi o tym, że te spotkania są konstruktywne na różnych poziomach. Niekoniecznie w Białym Domu, ale w Pentagonie czy w Departamencie Stanu one są pozytywne. Czy Polska zdaje się ma status takiego lojalnego i sprzymierzonego z Ameryką państwa?
3: Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego amerykańsko-polskiego sojuszu, napisał o powstaniu w Polsce stałej amerykańskiej bazy Donald Trump. Dziękuję za zaangażowanie na rzecz partnerstwa polsko-amerykańskiego, odpowiedział z kolei Karol Nawrocki. Atak na synagogę w Niemczech na 3 dni przed najważniejszym żydowskim świętem Jom Kippur. Budynek świątyni w Wuppertalu na zachodzie kraju został obrzucony materiałami łatwopalnymi i podpalony. Policja zatrzymała podejrzanego.
10: Policja w Wuppertalu podała, że prawdopodobny sprawca ma 37 lat i afgańskie obywatelstwo. Miał działać w pojedynkę. Prokuratura sprawdza jednak motywację i powiązania Afgańczyka. Ogień pojawił się przy jednym z wejść, w pobliżu którego działa kawiarnia. Jej pracownicy szybko zareagowali i ugasili płomienie. Nikt nie ucierpiał, straty okazały się niewielkie. Szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech wyraził jednak zaniepokojenie, tym bardziej, że do ataku doszło w środku dnia, co jego zdanie pokazuje postępującą akceptację dla nienawiści wobec Żydów. Józef Schuster, mówiąc o nadchodzącym święcie pojednania, podkreślił, że w najbliższe niedziele i poniedziałek synagogi będą pełne wiernych. Zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa licznej w Niemczech grupie wyznaniowej. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Warszawa upamiętniła 87. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. W uroczystości wziął udział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak mówił, to historia, z której musimy wyciągać wnioski na dziś i na przyszłość.
2: żebyśmy z jednej strony byli silni, silni sojuszami, ale również silni własnymi działaniami i żebyśmy byli w stanie demonstrować to, że nigdy nie pozwolimy, aby historia się powtórzyła.
3: 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła do Polski, łamiąc pakt o nieagresji i realizując tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow. Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Śliza, który zrezygnował z funkcji. Ugrupowanie przekazało w mediach społecznościowych, że Hołownia został wybrany na szefa klubu jednogłośnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
3: Do godziny 10 rano gęsta mgła będzie utrudniać jazdę kierowcom w 5 województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i mazowieckim. Widzialność ograniczona tam do 200 metrów. Okresami też opady deszczu, a na termometrach od 7 do 11 stopni. W dzień również przelotnie będzie padać. Najmocniej na zachodzie i północy kraju, a na Pomorzu przejdą burze. Temperatura w dzień od 18 do 22 stopni.
11: Jedynka. Polskie Radio.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broska, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, da, okej. Trzymajcie się, hej.

0: Jest piątek. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali posła ze Śląska Wojciecha Króla. 38-letni górnik zginął w kopalni Knurów Szczygłowice. 12 osób zasiądzie na ławie oskarżonych w związku z nielegalnym składowaniem odpadów. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Poinformował o tym w serwisie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Prokuratura Europejska zarzuca Wojciechowi Królowi przyjęcie ponad 1 000 000 złotych łapówki za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na projekt Stara Huta w Chorzowie oraz 27 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu pracy w tramwajach śląskich oraz katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad. Wojciech Król podważa kompetencje unijnych śledczych do prowadzenia tej sprawy. O ich zbadanie zwrócił się do prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj nad ranem w kopalni Knurów Szczygłowice. Jak przekazał

0: Zawsze pierwsze w regionie.
1: Śląska policja rozbiła śmieciową mafię. 12 osób odpowie przed sądem za zorganizowanie sieci nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Przestępcy wynajmowali hale magazynowe oraz prywatne tereny, gdzie w nieszczelnych pojemnikach porzucali toksyczne substancje zagrażające życiu ludzi i środowisku. Przestępczy proceder obejmował teren całego kraju, mówi nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Członkowie grupy mieli doprowadzić do powstania 26 nielegalnych składowisk, zlokalizowanych m.in. w Rejkowie, Nowej Piasecznicy, Janowie, Jasieńcu czy Sarnowie, na których znalazły się odpady niebezpieczne. Wśród ujawnionych odpadów znajdowały się bowiem pojemniki wypełnione tak zwanymi stężonymi wodami czerwonymi, będącymi pozostałością po produkcji trotylu.
1: Podejrzani to w większości mieszkańcy województwa mazowieckiego. Połowa z nich trafiła do tymczasowego aresztu. Grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Poznaliśmy laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wręczenie odbyło się w trakcie uroczystej gali w Galerii Sztuczna, w Galerii Sztuki Rzeczna. Indywidualnie uhonorowano 3 osoby, mówi Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu.
3: Nagroda w tym roku wędruje dla pani Anety Gajos za stworzenie i rozwój Międzynarodowego Festiwalu Sztuki, dla Marcina Giby za spektakularne osiągnięcia w dziedzinie fotografii artystycznej i Marka Żyły za wieloletnie twórcze propagowanie teatru lalek oraz budowanie jego znaczenia w życiu kulturalnym miasta.
1: Nagrodę dla zespołu otrzymał chór mieszany Regina Apostolorum, działający przy parafii pod wezwaniem Królowej Apostołów w Rybniku. Dodatkowo nagrodę specjalną otrzymała Galeria Handlowa Fokus za inicjatywę społeczną Rybniczanie. Zdaniem meteorologów w nocy i o poranku w regionie mogą pojawiać się mgły. Dzień będzie słoneczny z najwyżej umiarkowanym zachmurzeniem, a na termometrach do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rosyjskie ataki na państwa wspierające Ukrainę mają dezintegrować NATO, mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że Rosja może atakować państwa sojuszu i przekonywać, że to przypadkowe zdarzenia.
6: Celem to jest także wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnej integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, i tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny. To znaczy założenie, że nikt nie będzie chciał umierać za Łotwę czy za Litwę, skoro mamy do czynienia z incydentami, a nie wypowiedzeniem wojny.
5: Nie ma paniki, ale jest niepokój. Mieszkańcy Dorohuska mówią, że ostatnie dni są u nich bardzo niespokojne. Słychać syreny, alerty, huk maszyn lotniczych, a nawet wybuchy. Wczoraj na Ukrainie, 4 kilometry od granicy z Polską, spadł dron odrzutowy, co na ponad godzinę uruchomiło alerty o zagrożeniu z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego.
7: Do tej pory to się nie zdawało, że syreny, tam wyją, niech sobie wyją, nie? Myśmy już i szkolenia mieli, szykują tu schrony przecież w Dorohusku.
8: Jakiego schronu? Gdzie ten schron? Dlatego łódź szczęścia, no, czy ktoś zabezpieczył tego schronu, zrobił ten schron?
7: Człowiek ma takie myśli, jest niepokój wielki. Było daleko, teraz coraz bliżej.
8: Jestem z Zanowienia, to także ja mam tutaj do Dorohuska jakieś 8 kilometrów. To właśnie słyszałem. No. Nie pani słyszała, bo było słychać. No, jeden wystrzał taki dosyć potężniejszy.
9: Śmigłowiec latał. A wybuchu to jako tako nie słyszałem, bo tak to poza tym to nie było słychać, bo akurat maszyny pracowały, także...
10: A schodziliście do tych schronów, czy nie?
9: Nie.
5: Donald Trump zasugerował, że w Polsce powstanie stała baza wojsk amerykańskich. Przywódca USA napisał w mediach społecznościowych, że jest w tej sprawie znaczący postęp. Znakomita informacja dla Polski, tak deklarację Donalda Trumpa skomentował Bogusław Hrabota, publicysta dziennika Rzeczpospolita.
11: Nie można tego lekceważyć, nie można tego ignorować. Te dobre relacje także na poziomie rządu, bo ilekroć rozmawiam z moimi znajomymi ministrami czy wiceministrami na przykład obrony narodowej, to każdy mówi o tym, że te spotkania są konstruktywne na różnych poziomach. Niekoniecznie w Białym Domu, ale w Pentagonie czy w Departamencie Stanu one są pozytywne. Czy Polska zdaje się ma status takiego lojalnego i sprzymierzonego z Ameryką państwa?
5: Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego amerykańsko-polskiego sojuszu, napisał o powstaniu w Polsce stałej amerykańskiej bazy Donald Trump.

0: Dziękuję za zaangażowanie na rzecz partnerstwa polsko-amerykańskiego, odpowiedział z kolei Karol Nawrocki. Atak na synagogę w Niemczech na 3 dni przed najważniejszym żydowskim świętem Jom Kippur. Budynek świątyni w Wuppertalu na zachodzie kraju został obrzucony materiałami łatwopalnymi i podpalony. Policja zatrzymała podejrzanego.
1: Policja w Wuppertalu podała, że prawdopodobny sprawca ma 37 lat i afgańskie obywatelstwo. Miał działać w pojedynkę. Prokuratura sprawdza jednak motywację i powiązania Afgańczyka. Ogień pojawił się przy jednym z wejść, w pobliżu którego działa kawiarnia. Jej pracownicy szybko zareagowali i ugasili płomienie. Nikt nie ucierpiał, straty okazały się niewielkie. Szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech wyraził jednak zaniepokojenie, tym bardziej, że do ataku doszło w środku dnia, co jego zdanie pokazuje postępującą akceptację dla nienawiści wobec Żydów. Józef Schuster mówi, mówiąc o nadchodzącym święcie pojednania, podkreślił, że w najbliższe niedziele i poniedziałek synagogi będą pełne wiernych. Zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa licznej w Niemczech grupie wyznaniowej. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Warszawa upamiętniła 87. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. W uroczystości wziął udział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak mówił, to historia, z której musimy wyciągać wnioski na dziś i na przyszłość.
2: Żebyśmy z jednej strony byli silni, silni sojuszami, ale również silni własnymi działaniami i żebyśmy byli w stanie demonstrować to, że nigdy nie pozwolimy, aby historia się powtórzyła.
0: 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła do Polski, łamiąc pakt o nieagresji i realizując tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow. Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego Polska 2050. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Śliza, który zrezygnował z funkcji. Ugrupowanie przekazało w mediach społecznościowych, że Hołownia został wybrany na szefa klubu jednogłośnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Do godziny 10 rano gęsta mgła będzie utrudniać jazdę kierowcom w 5 województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i mazowieckim. Widzialność ograniczona tam do 200 metrów. Okresami też opady deszczu, a na termometrach od 7 do 11 stopni. W dzień również przelotnie będzie padać. Najmocniej na zachodzie i północy kraju, a na Pomorzu przejdą burze. Temperatura w dzień od 18 do 22 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tell me what's on your mind.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Minęła 6:30. Czas na informacje w skrócie. Zaprasza Piotr Pagioła.
2: Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Koalicji Obywatelskiej z Jaworzna Wojciecha Króla. Prokuratura zarzuca mu przyjęcie ponad 1 000 000 złotych łapówek. Woda z wodociągu Kamieńszczyzna w gminie Popów nadal nie nadaje się do spożycia. W wodzie dostarczanej do miejscowości Kamieńszczyzna, Zawady i Rębielice Królewskie wykryto bakterie kałowe. Gmina poinformowała, że zakończono już dezynfekcję wodociągu w miejscowościach, w których stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie śladowej awarii sterowania ruchem na kolei. Zatrzymano w tej sprawie 2 mężczyzn. To obywatele polscy w wieku 50 i 55 lat. W przyszłą środę sąd apelacyjny w Katowicach wyda wyrok w sprawie zabójstwa księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Wczoraj odbyło się posiedzenie drugiej instancji, podczas której nie zapadł wyrok w tej sprawie.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: Autoradio, czas na wieści dla kierowców. Dorota Stabik, witamy, dzień dobry.
4: Dzień dobry, a ruch na drogach regionu o poranku spokojny, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, choć więcej samochodów na trasie 52 w Kozach, w miejscu, gdzie pracują panowie w pomarańczowych kamizelkach. Tłoczniej też na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą. Z większym ruchem muszą się liczyć także kierowcy w miejscu prac na autostradzie A4, na wysokości Chechła koło Gliwic i na autostradzie A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Z kłopotami muszą się liczyć także kierowcy na drodze krajowej 91 między Koziegłowami a Markowicami. Trwa przebudowa tego odcinka. Prace prowadzone są etapami. Na początku wprowadzono tymczasową organizację ruchu związaną z wykonaniem 2 przewiązek między jezdniami. Jezdnie w obu kierunkach zostały miejscowo zwężone do 1 pasa ruchu i tak będzie do 29 września. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Izabela Kuczyńska
6: i Andrzej Kocjan. Rosja szykuje kolejne prowokacje i będzie uderzać w jedność NATO, ostrzegał przed tym w Sejmie premier Donald Tusk.
8: Przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny.
6: Rosyjski dron spadł wczoraj 4 km od naszej wschodniej granicy.
7: Poseł Wojciech Król zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według Prokuratury Europejskiej polityk miał przyjąć łapówki w sumie ponad 1 000 000 złotych.
6: Nie będzie ustawy, która miała ułatwić życie Polakom w związkach nieformalnych. Posłowie nie zdołali odrzucić weta prezydenta.
7: Dwa alerty jednego dnia, dwukrotnie poderwane myśliwce.
6: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia wczoraj około południa i wieczorem otrzymali ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu z powietrza.
7: Pierwszy alert ogłoszono w związku ze zbliżaniem się do polskich granic odrzutowego rosyjskiego drona.
6: Bezzałogowiec nie przekroczył naszej granicy. Spadł po stronie ukraińskiej około 4 km od przejścia z Polską.
7: Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, zapewnił, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, a nasze siły były gotowe zestrzelić podejrzane obiekt.
9: Po uzyskaniu informacji od strony ukraińskiej o możliwym zagrożeniu zbliżającym się obiekcie do naszych granic, również nasze systemy obserwowały obiekt, który z dużą prędkością zbliżał się do naszych granic. Zostały podjęte decyzje o aktywacji systemów naziemnych, radiolokacyjnych, obrony przeciwlotniczej, ale także myśliwstwa wojskowego.

0: Wystartowały nasze F-16.
1: Powtarzające się uderzenia Rosji w pobliżu naszych granic to część zamierzonej operacji. Tak krótko po incydencie mówił w Sejmie premier Donald Tusk.
2: Szef rządu zabrał głos w nadzwyczajnym trybie. Miał do przekazania ostrzeżenie.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
1: Premier dodał, że działania Rosji mają na celu zniechęcenie sojuszników Ukrainy do dalszej pomocy.
2: Wskazał, że w Polsce także słychać takie głosy.
3: Wydaje się rzeczą absolutnie niezbędną, żebyśmy wszyscy, tu też zwracam się szczególnie do koleżanek i kolegów z Konfederacji, żeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć w promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom. Szczucie na Unię Europejską, szczucie na naszych sojuszników, szczucie na Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej. Wszyscy to muszą wreszcie zrozumieć.
1: Niedługo po wystąpieniu premiera na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wojsko znów poderwało myśliwce, a mieszkańcy regionu otrzymali alertę RCB.
2: Ryzyko ataku ustało przed 21.
1: A premier jest w drodze na Ukrainę. Donald Tusk weźmie tam udział w spotkaniu 7 krajów w ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej.
2: Na polecenie Prokuratury Europejskiej CBA zatrzymało posła Wojciecha Króla, przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka wcześniej zgodził się Sejm.
1: Śledczy zarzucają Królowi przyjęcie ponad miliona złotych łapówki za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na projekt Stara Huta w Chorzowie.
2: Miał też wziąć 27 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu pracy w tramwajach śląskich i katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Wojciech Król podważa kompetencje unijne śledczych do prowadzenia tej sprawy. Na początku września polityk został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Stracił też funkcję jego wiceprzewodniczącego.
2: Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej.
1: Posłom koalicji rządowej nie udało się zebrać wymaganej większości 3/5 głosów.
2: Głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata.
4: Długa debata pełna była emocji.
5: Panie i panowie posłowie, odrzućmy to haniebne weto. Zbudujmy wreszcie nowoczesną, solidarną Polskę, w której każda rodzina ma zagwarantowaną godność, szacunek i równe prawa.
4: Apelowała Joanna Wicha z Lewicy, ale prezydencki minister Paweł Szefernaker odpowiadał.
6: Ustawa rażąco jest sprzeczna z konstytucją, z artykułem 18 konstytucji. I żadne wasze krzyki, żadne tutaj wasze opowiadanie o tym, o własnym życiu nie zmieni tego.
4: I prawica w głosowaniu prezydenta i jego weto wsparła.
7: Dziękuję panu prezydentowi za zawetowanie.
4: Mówił Michał Wójcik z PiS.
8: Stwierdzam, że wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm nie uchwalił ponownie ustawy.
4: Do odrzucenia weta zabrakło blisko 30 głosów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
1: Awaria urządzeń sterowania ruchem na Śląskiej Kolei 2 dni temu nie była przypadkiem.
2: W związku z tym zdarzeniem zatrzymano 2 mężczyzn. To Polacy w wieku 50 i 55 lat.
1: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Katowicach, mówi jej rzecznik Dawid Szulik.
10: Prokuratura rejonowa Katowice Południe w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w dniu 16 września bieżącego roku w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej, co spowodowało istotne zakłócenie działania linii. W wyniku działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratora tutejszej prokuratury udało się zatrzymać 2 osoby, które według poczynanych ustaleń mają bezpośredni związek z tym zdarzeniem.
1: Z powodu uszkodzeń infrastruktury opóźnionych zostało ponad 220 pociągów, a kilkadziesiąt kursów odwołano.
2: Dziś zatrzymani w tej sprawie mężczyźni będą przesłuchiwani. Grozi im do 8 lat więzienia.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Rafał Broma, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech Poznań podzielił losy Jagiellonii Białystok i również przegrał pierwszy mecz w Lidze Europy. Piłkarze Mistrza Polski ulegli w Londynie zespołowi Crystal Palace aż 0-4. Wcześniej Jagiellonia przegrała z Olympiakosem Pireus. Kolejne mecze w połowie października. Rywalem Lecha będzie Bayer Leverkusen, a białostoczanie zmierzą się z Araratem Armenia. Występująca w grupie B Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych Wisła Płock wygrała u siebie z niemieckim Melsungen 25-24 w drugiej kolejce rundy grupowej. To pierwsza wygrana Podstrzan w tych rozgrywkach. Dzień wcześniej Industria Kielce pokonała na wyjeździe norweski Kolstad. Koszykarze Dzików Warszawa awansowali do półfinału rozgrywanego w bułgarskim Samokowie turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzów FIBA. Brązowi medaliści Mistrzostw Polski w ćwierćfinałowym spotkaniu pokonali WEF Ryga 102-95. O tym, co zdecydowało o zwycięstwie, mówi środkowy stołecznej drużyny Łukasz Frąckiewicz.
12: Wiedzieliśmy, że jedną z naszych przewag jest to, że mamy szerszą ławkę, mam tak naprawdę 11 zawodników do grania. Zespół z Rygi praktycznie grał 8 zawodnikami praktycznie całą drugą połowę, więc wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy grać naszą koszykówkę, to w czwartej kwarcie po prostu przyniesie to, szczególnie ta końcówka mocno przeważyła na naszą korzyść.
11: A rywalem Dzików w półfinale będzie Breogan z Hiszpanii. Polskie piłkarki nożne przegrały w Bielsku-Białej z Kolumbią 0-1 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Tym samym biało-czerwone odpadły z turnieju. Trzeba przyznać, że miały ogromnego pecha. Samobójcze trafienie zaliczyła Martyna Bartczak kilkadziesiąt sekund przed końcem spotkania. Wcześniej Polki wygrały fazę grupową, a Kolumbijki awansowały do 1/8 finału jako najgorszy zespół z trzeciego miejsca.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
15: Pogoda.
1: Dzisiaj przelotne opady deszczu na zachodzie i północy kraju, a na Pomorzu możliwe także burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni. Rano na południu i wschodzie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Klimat.
1: Jakość powietrza jest w całym kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 28% energii elektrycznej. Od 7 do 8 zaleca się oszczędzanie prądu, bo większość energii produkują teraz elektrownie na węgiel i gaz. W zlewni Supraśli obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
15: Jedynka. Polskie Radio.
16: Tu Radio Dźwięk.

0: na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem progów Paderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego...
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Minęła 6:30. Czas na informacje w skrócie. Zaprasza Piotr Pagioła.
2: Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Koalicji Obywatelskiej z Jaworzna Wojciecha Króla. Prokuratura zarzuca mu przyjęcie ponad 1 000 000 złotych łapówek. Woda z wodociągu Kamieńszczyzna w gminie Popów nadal nie nadaje się do spożycia. W wodzie dostarczonej do miejscowości Kamieńszczyzna, Zawady i Rębielice Królewskie wykryto bakterie kałowe. Gmina poinformowała, że zakończono już dezynfekcję wodociągu w miejscowościach, w których stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Prokuratura Rejonowa Katowice Południe wszczęła śledztwo w sprawie środowej awarii sterowania ruchem na kolei. Zatrzymano w tej sprawie 2 mężczyzn. To obywatele polscy w wieku 50 i 55 lat. W przyszłą środę Sąd Apelacyjny w Katowicach wyda wyrok w sprawie zabójstwa księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Wczoraj odbyło się posiedzenie drugiej instancji, podczas której nie zapadł wyrok w tej sprawie.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: To już 7, piątek, 18 dzień września. Michał Nogaś, dzień dobry. Audycja poranna, a w niej serwis. Agnieszka Drost, Artur Ewertowski.
5: Rosyjskie ataki na państwa wspierające Ukrainę mają na celu dezintegrację NATO, mówił w Sejmie premier.
6: W tym serwisie zajrzymy też do Chełma, gdzie wczoraj zawyły syreny w związku z atakiem Rosji przy granicy.
5: Powiemy też o zatrzymaniu przez CBA posła Wojciecha Króla.
6: Premier Donald Tusk ma być dziś w Ukrainie. Wczoraj w Sejmie mówił, że rosyjskie ataki na państwa wspierające Ukrainę mają m.in. na celu dezintegrację NATO.
5: Rosja może dokonywać ataków na państwa NATO i bagatelizować je, przekonując, że były one przypadkowymi wydarzeniami, zwraca uwagę premier.
7: Celem jest także osłabienie generalnej integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, i tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny. To znaczy założenie, że nikt nie będzie chciał umierać za Łotwę czy za Litwę, skoro mamy do czynienia z incydentami, a nie wypowiedzeniem wojny.
5: Szef rządu podkreślał, że późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
6: A wczoraj w związku ze zbliżeniem się do polskiej granicy rosyjskiego drona najpierw ogłoszono, a później odwołano alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Alerty RCBO otrzymali mieszkańcy obu województw. W wielu miejscach zawyły też syreny.
5: Łączymy się z Przemysławem Lisem, który jest w Chełmie. Witaj, Przemku.
8: Dzień dobry.
5: Co dokładnie zagrażało Polsce i jakie były reakcje na kolejny alert?
8: Jak poinformowało Wojsko Polskie, ostrzeżenie wydano ze względu na szybko lecący w kierunku Polski rosyjski dron, który ostatecznie spadł około 4 km od naszej granicy po ukraińskiej stronie.

0: To się każdy do tego przyzwyczaił, już nikogo to nie rusza z moich znajomych.
1: Był to kolejny w ciągu niespełna tygodnia rosyjski atak tuż przy polskiej granicy. Noc minęła spokojnie, ale wczoraj około 19 ze względu na kolejne bombardowanie Ukrainy ponownie poderwano polskie myśliwce.
2: Przemysław Lis, dziękujemy Ci za relację.
3: Jest znaczący postęp w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, ogłosił Donald Trump. Prezydent USA nie podał żadnych szczegółów. Zastrzegł jednocześnie, że decyzja jeszcze nie zapadła. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Wspaniała wiadomość. Tak zaczął swój wpis na portalu Truth Social amerykański prezydent. Następnie stwierdził, że dzięki przywództwu prezydenta Karola Nawrockiego poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia w Polsce bazy amerykańskich sił lądowych. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego, dodał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump nie podał żadnych szczegółów, ani terminu, ani wielkości bazy, ani kosztów. Nie wiadomo też, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Jednocześnie telewizja NBC ujawniła, że Pentagon rozważa wycofanie z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, a według części informatorów liczba ta może sięgnąć 40 tysięcy.
3: Cięcia objęłyby nie tylko żołnierzy, ale też samoloty, okręty i sprzęt. Dotyczyłoby to głównie Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny.
2: Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Jak napisał w serwisie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, zatrzymania dokonano na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu.
3: Prokuratura zarzuca Królowi przyjęcie ponad miliona złotych łapówki za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na projekt Starachuta w Chorzowie oraz 27 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu pracy w tramwajach śląskich i katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: A minister Siemoniak będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
3: Juromania, czyli święto szlaku Orlich Gniazd, rozpoczyna się dzisiaj na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
2: Niemal wszystkie obiekty turystyczne przygotowały mnóstwo atrakcji i aktywności, mówi Robert Nieroda, dyrektor Związku Gmin Jurajskich. Są też nowe miejsca.
5: W tym roku będziemy w gminie Łazy nad Zalewem Mitręga. To bardzo fajny, też nowo zagospodarowany akwen, który myślę, że zaskoczy programem. Czy też na przykład po raz pierwszy zostaje udostępniony dworek Dietla w Kluczach i tam będziemy mieć operę Straszny Dwór.
3: Juromania odbywa się po raz ósmy i potrwa do niedzieli.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 7:05 wbiegł do studia Dawid Urbanowicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Kolejosz nie zawojował Londynu. W pierwszym meczu Ligi Europy Lech Poznań przegrał z Kretesem z Crystal Palace 0-4. Trzy bramki mistrzowie Polski stracili jeszcze w pierwszej połowie spotkania. Co ciekawego w innych meczach? Choćby debiut Kamila Grabary w barwach Juventusu. Dobrze reprezentacyjny bramkarz trafił, bo Juve wygrało 5-0 z nim. Hen Grabara, podkreślam, bramkarz, asystował przy jednej z bramek. Co wcale takie oczywiste nie jest. Polskie piłkarki nożne odpadły z mundialu do lat 20. Polki grały o ćwierćfinał z Kolumbią. Mecz miał wyrównany przebieg. W samej końcówce jednak niefortunna interwencja Martyny Bartczak w obronie spowodowała, że piłka pechowo przelobowała bramkarkę i skończyło się na 0-1. Spotkanie odbyło się w Bielsku-Białej. Na pocieszenie po klęskach piłkarzy nożnych ważne zwycięstwo piłkarzy ręcznych Orlenu Wisły Płock w Lidze Mistrzów. Narciarze po horrorze wygrali z niemieckim MT Melsungen 25-24. Podsumowuje Dawid Dawydzik.
9: Tym razem szczęście po naszej stronie, więc no, najważniejsze są punkty, a ten styl może trochę mniej ważny już teraz. Wydaje mi się, że my sami chyba sobie szukamy tych kłopotów. W obronie gramy na swoim poziomie, ale w ataku no, coś nam nie dojeżdża i musimy jak najszybciej znaleźć przyczynę tego wszystkiego.
8: Liga Mistrzów Szczypiornistów dojedzie za 2 tygodnie. Kurz po US Open opadł, ale sezon tenisowy wciąż trwa, choćby w Guadalajarze, gdzie Magdalena Fręch triumfowała 2 lata temu. Tym razem jednak przegrała w ćwierćfinale i to z tą, która wygrała w Meksyku rok temu, a do tego pokonała też Magdę 2 tygodnie temu w Nowym Jorku, czyli z Amerykanką Iwą Jowicz 2-6 i 1-6. Bez Polaków też w Szczecinie, gdzie Filip Pieczonka odpadł w drugiej rundzie Challengera Invest in Szczecin Open. 22-latek specjalizuje się w grze podwójnej, ale i na kortach singlowych potrafi się odnaleźć, choć tu odpadł po porażce z doświadczonym Argentyńczykiem Marco Trungeliti 7-6, 5-7 i 4-6.
10: W tym meczu w trzecim secie, lecz no niestety taki doświadczony zawodnik domknął ten mecz, no i mogę się tylko cieszyć, że dobrze

0: Jak to wyglądało?
1: Noc zawrażenia artystyczne jednak nie było. I jeszcze to jedno pocieszenie. Pieczonka z Piotrem Matuszewskim wywalczyli awans do półfinału Debla.
2: Dzisiaj w audycji porannej. Przy okazji polecam nasz profil na Facebooku. Tam można zobaczyć zdjęcie, słup w Krakowie, plakat, ogłoszenie poszukiwania pewnej dziewczyny. Otóż my dziś pytamy o to, jak się państwo poznali, by być ze sobą długo. I taka oto historia.
3: Byliśmy ze znajomymi na Kuligu i utknęliśmy w jakiejś zaspie. Znajomy znajomego wydzwonił po dwóch panów, którzy przyjechali po nas czołgiem. To nie był prawdziwy czołg, ale to był taki potężny pojazd gąsienicowy, więc dla nas to był czołg. A następnego dnia panowie przyjechali pod mój dom. Były ogromne zaspy i mój tata nie mógł uwierzyć, że to się naprawdę wydarzyło.
2: Panowie przyjechali we dwóch, jak rozumiem.
1: Ale że czołgiem?
2: Bez po pierwsze, a po drugie, coś się urwało w tej opowieści, bo nie wiemy, który został, a który wrócił czołgiem.
1: No pewnie Grigori był taki przystojny, czarniawy.
2: Od razu w ten sposób zdradziłeś swój wiek. Że ty jesteś z tamtego wieku, bo pamiętasz takie rzeczy. Przypomnę, młodszej części słuchaczek i słuchaczy, kolega odnosił się do serialu Cztery pancerni i pies. A ty jak się poznałeś?
1: Sam siebie?
2: Nie.
1: Z żoną moją? Czy pytasz o miłość?
2: Sam siebie to nie wiem, czy do dziś, ale...
1: Odkrywam się ciągle. Z żoną moją poznałem się przy stole na regatach, na Helu. I ponieważ byłem po imprezie, że tak powiem, to było śniadanie.
2: Zmęczony byłeś.
1: Ja byłem zmęczony i się nie ruszałem podobno. I żona myślała, że ja się śpię na siedząco. Moja ukochana majówka. Ale się bo miałem okulary, więc nie było widać moich oczu. Ale potem się okazało, że nie spałem, tylko się po prostu zapatrzyłem i tak mi zostało do dziś.
2: O, jak pięknie. W Helu dzisiaj 19 stopni i deszcz.
4: Zapraszamy.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. W Katowicach ciasno na Wiślance, na skrzyżowaniu przy centrum handlowym na pasach do Śródmieścia, tłoczniej także na pętli Brynowskiej. Ciasno także na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Ciaśniej także na zjeździe z drogi 86 od Sosnowca na DTS-kę w centrum Katowic. Jadący między Bytomiem a Czeladzią drogą 94 zwalniają w miejscu prac w Piekarach Śląskich. Tłok też w miejscu prac w Tychach na trasie 86 na wysokości Czułowa, gdzie trwa przebudowa wiaduktu. Korek na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami w Tychach zwalnia przejazd drogą 52 w Kozach. Korek też na zjeździe na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą, tłoczniej także na zjeździe z drogi S1 do centrum Żywca. Wolniej idzie także wjazd do tego miasta starą drogą z Bielska i ciasno na trasie 945 w Żywcu. Przy dojeździe do ronda przy hipermarkecie. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
7: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Jest godzina 8. W związku z atakiem Rosji na terenie Ukrainy Polska znów podrywała swoje myśliwce. W informacjach także były minister Jerzy Markowski o odejściu od polskiego węgla. W ten weekend w całej Polsce wielki finał akcji Sprzątanie Świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak głosi komunikat dowództwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jeszcze nie odeszliśmy od węgla, ale możliwe, że będziemy zmieniali punkt widzenia na ten surowiec. Tak mówił w Radiu Katowice Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, ekspert górniczy. Do tej pory węgiel był kojarzony jako zajęcie dla Ślązaków, a nie surowiec energetyczny czy gospodarczy. Odchodzimy od polskiego węgla, a nie od węgla w ogóle, mówił gość Radia Katowice. Polskie kopalnie mają zostać zlikwidowane chociażby z powodu wyczerpania złóż, a reaktywacja polskiego górnictwa, jak mówił, jest abstrakcyjna, chociażby ze względu na procedury koncesyjne, zajmują one dłużej niż sama budowa zakładu. W wielu przypadkach trwa to

0: Potem je wiatr zwieje do wody, wtedy się robią śmieci i mikrośmieci, które są bardzo dla nas niebezpieczne.
1: Ludzie nie rozumieją, żeby wyrzucać je i segregować. Myślą, że jeżeli wyrzucą jedną butelkę, to się nic nie stanie. A jeżeli mnóstwo ludzi wyrzuci jedną butelkę, stanie się już dużo.
2: Z dziećmi rozmawiała Gabriela Kaczyńska. Akcja Sprzątanie Świata odbywa się po raz 33. Dołączyć może do niej każdy. Ekopracownia pod chmurką powstała przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu. Utworzono tam przestrzeń, która połączy naukę z naturą, dzięki której sale lekcyjne będzie można zamienić na świeże powietrze, zapach roślin i śpiew ptaków. Będą tam prowadzone zajęcia m.in. z przyrody, biologii, ekologii czy geografii. W ramach projektu powstała też fontanna solarna, która jest jednocześnie poidełkiem dla owadów i ptaków, w tym m.in. jeżyków. Uczniowie będą mogli w tym miejscu obserwować ptaki i owady za pomocą fotopułapki. W pogodzie dziś pułapek nie ma. Pogodniej bez opadów ma być. Temperatura do 22 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. W Katowicach ciasno na Wiślance, na skrzyżowaniu przy centrum handlowym na pasach do Śródmieścia, tłoczniej także na pętli Brynowskiej. Ciasno także na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Ciaśniej także na zjeździe z drogi 86 od Sosnowca na DTS-kę w centrum Katowic, jadący między Bytomiem a Czeladzią drogą 94 zwalniają w miejscu prac w Piekarach Śląskich. Tłok też w miejscu prac w Tychach na trasie 86 na wysokości Czułowa, gdzie trwa przebudowa wiaduktu. Korek na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami w Tychach zwalnia przejazd drogą 52 w Kozach. Korek też na zjeździe na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą, tłoczniej także na zjeździe z drogi S1 do centrum Żywca. Wolniej idzie także wjazd do tego miasta starą drogą z Bielska i ciasno na trasie 945 w Żywcu przy dojeździe do ronda przy hipermarkecie. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
5: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
7: I tak oto mamy ósmą w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry. Audycja poranna, program trzeci, czas na serwis. Artur Wewiatowski, Agnieszka Drost.
8: Rosyjski atak na Ukrainę. Polska podrywała myśliwce. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze.
9: A w Ukrainie jest dzisiaj premier Donald Tusk. Weźmie udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej.
8: Innej drogi nie ma, mówią psychiatrzy o zapowiadanym przez Brukselę zakazie mediów społecznościowych dla dzieci.
9: Polskie wojsko znowu poderwało myśliwce. Ma to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
8: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że zgodnie z procedurami uruchomiono niezbędne siły i środki. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej.
9: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała z kolei, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze.
8: Premier Donald Tusk na Ukrainie weźmie dziś udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie Ukrainy i przedstawicieli 7 państw regionu Karpat.
9: Zapowiadając swoją podróż, szef rządu podkreślił, że odbywa się ona w czasie wzmożonych rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę. Poszczegóły zwracamy się do naszej reporterki sejmowej Małgorzaty Naukowicz. Witaj.
10: Dzień dobry.
9: Przed czym przestrzegał premier?
10: No przede wszystkim przed możliwymi działaniami Rosji. Jak mówił w Sejmie, w najbliższych miesiącach kraj ten może przeprowadzać uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Donald Tusk mówił, że informacje wywiadowcze o takich planach są coraz bardziej spójne i przekonujące. Szef rządu wskazywał, że Rosja najprawdopodobniej będzie przedstawiać takie działania jako przypadkowe. Ma to utrudniać sojusznikom podjęcie wspólnej odpowiedzi.
11: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem jest także osłabienie generalnie integralności NATO.
10: Oprócz Ukrainy i Polski w Karpackiej Inicjatywie Integracyjnej znalazły się Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Austria i Serbia. Ukraińskie władze w ramach inicjatywy chciałyby poszerzenia współpracy transgranicznej.

0: oraz inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną.
1: A relacjonowała Małgorzata Naukowicz.
2: W powiecie chełmskim i opolskim w województwie lubelskim znów zawyją syreny alarmowe, tym razem ze względu na testy systemu ostrzegania i alarmowania. Wszystko po to, by jeszcze bardziej usprawnić cały system.
1: Prosimy o zachowanie spokoju, mówi Rafał Goliszek z Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.
3: System właśnie ten, który wzbogacamy o kolejne syreny, przy użyciu syren jednostek OSP musimy przetestować na danym terenie, na danym powiecie, więc jedyna możliwość testu to jest właśnie głośny test i musimy to zrobić, aby być pewni, że one zadziałają w rzeczywistości. Takie testy w kolejnych dniach również powiadamiamy społeczeństwo za pośrednictwem SMS-ów.
1: Testy syren alarmowych w powiecie chełmskim i opolskim zaplanowano w godzinach od 10 do 12.
2: Całkowity zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci chce wprowadzić Komisja Europejska. Powód to rosnące uzależnienie od smartfonów i internetu.
1: Według badań już u 15% dzieci występuje silne uzależnienie, dlatego zmagający się z tego rodzaju problemami psychiatrzy mówią wprost. Zakaz będzie bolesny, ale innej drogi nie ma.
4: Bez smartfona i przeglądania rolek coraz więcej dzieci nie wyobraża sobie wolnego czasu. To uzależnienie podobne do patologicznego hazardu, które ma destrukcyjny wpływ na psychikę dzieci i młodzieży, mówi psychiatra dr Marek Mokosa ze Szpitala Szczecin Zdroje.
5: To też ma wpływ na ich wyniki w nauce, na samoocenę, zwiększa ryzyko zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych.
4: Dlatego proponowany przez Komisję Europejską zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci do 13 roku życia to, zdaniem specjalisty, skuteczny środek profilaktyczny, choć początki mogą być trudne.
5: Coś w rodzaju zespołu abstynencyjnego, takiego psychicznego, na pewno będzie udziałem wielu z nich.
4: Według unijnych danych dzieci i młodzież spędzają coraz więcej czasu przed ekranami smartfonów, które zastępują im naturalne relacje społeczne. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: W weekend w całej Polsce wielki finał akcji Sprzątanie Świata, w tym roku pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolne od śmieci.
1: Oprócz akcji terenowych w szkołach prowadzone są prelekcje i zajęcia interaktywne poświęcone tym problemom. Uczestniczą w nich m.in. uczniowie z podstawówki nr 8 w Myszkowie.
6: Skąd się biorą śmieci w wodach?
7: Z wyrzucania przez innych ludzi śmieci, jakiś butelek i po batonikach.
8: Potem je wiatr zbije do wody, to się robią śmieci i mikrośmieci, które są bardzo dla nas niebezpieczne.
9: Ludzie nie rozumieją, żeby wyrzucać je i segregować. Myślą, że jeżeli wyrzucą jedną butelkę, to się nic nie stanie. A jeżeli mnóstwo ludzi wyrzuci jedną butelkę, stanie się już dużo.
2: Akcja Sprzątania Świata odbywa się po raz 33, a dołączyć do niej może każdy.
1: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Kolega Łybanowicz, ponownie w studiu. Dzień dobry, Dawku.
12: Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy od nieudanego początku Ligi Europy w wykonaniu polskich klubów. Najpierw porażka Jagiellonii z Olympiakosem. Wczoraj nie popisał się Lech Poznań, który w Londynie przegrał 0-4 z Crystal Palace, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala. Było kilka dobrych rzeczy, które zrobiliśmy w tym spotkaniu. Wykreowaliśmy też kilka sytuacji. Jednak popełniliśmy kilka błędów, które nie powinny nam się zdarzyć na tym poziomie i za to zostaliśmy ukarani. Pierwszy gol stracony przez nas był po prostu głupi i on wszystko skomplikował. Na pocieszenie Lech i Jagiellonia grają dalej, bo to faza ligowa Ligi Europy. Czekają nas kolejne mecze w ich wykonaniu. Nie tak jak polskie piłkarki do lat 20, które pożegnały się wczoraj w Bielsku Białej z Mundialem. Po pechowej porażce z Kolumbią 0-1 przesądził dość przypadkowy gol w samej końcówce spotkania. Magdalena Fręch nie powtórzy sukcesu sprzed 2 lat i nie wygra turnieju w Guadalajarze. Przed szansą na obronę tytułu pozostaje Iwa Jowicz, która odprawiła z kwitkiem polską tenisistkę w ćwierćfinale w 2 gładkich setach do 2-1. To druga porażka Fręch z tą Amerykanką w ciągu 2 tygodni. Jowicz pozbawiła też łodziankę złudzeń, przypomnę, podczas US Open. Czołowi lekkoatleci świata znów wracają na Stadion Śląski. To poniekąd zrozumiałe. W końcu to lekkoatletyczny stadion narodowy. Jutro tamże odbędzie się memoriał Kusocińskiego. Początek o 17. Na dobry występ liczy najlepszy obecnie polski płotkarz, jeden z najlepszych na świecie, Jakub Szymański.
13: Nie jestem zmęczony ogólnie sezonem, ale wypadałoby zakończyć ten rok fajnym wynikiem, szybkim wynikiem w okolicach rekordu Polski, a może i poniżej. Jestem gotowy w każdym biegu na ten rekord Polski. Prędzej czy później to przyjdzie, także ja sobie spokojnie na to czekam.
12: Rekord kraju to na 110 metrów przez płotki to 13 sekund i 25 setnych. Piłkarze nożni w Lidze Europy przegrywają, a nasi szczypiorniści trzymają się na poziomie. W Lidze Mistrzów Industria wygrała z Kolsztat, a wczoraj Wisła Płock pokonała niemiecką drużynę MT Melsungen jedną bramką, 25 do 24.
11: Zanim pogoda, to kolejna opowieść piękna.
14: Z żoną poznałem się w przedszkolu w Maluchach, więc można powiedzieć, że znamy się od samego początku, ale to jeszcze nic. Całe życie mieszkaliśmy w bloku, ja na pierwszym piętrze, żona na drugim, więc chodziliśmy do siebie w klapkach. Do tej pory jeszcze nikt z naszych znajomych nie pobił tej historii, no bo właściwie odkąd pamiętam, znam żonę, a ona mnie.
11: Tak? Do żony pod górkę, No ale wiesz, można powiedzieć tak, albo niczego pan nie wie o życiu, albo od przedszkola wszystko pan wie o życiu.
12: I to w klapkach.
11: I to w klapkach. Bardzo dziękujemy. Przypomnę, jak się państwo poznali, 22 i 7. To jak my się poznaliśmy na pogodzie, dziś będzie dość ciepło, jak na nadchodzącą jesień, od 17 do 22 stopni. Deszcz, tylko patrzę, to mówię z głowy, już się nauczyłem, nad morzem i na zachodzie. O, jeszcze.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

jestem ptak.

0: Jest godzina 8. W związku z atakiem Rosji na terenie Ukrainy Polska znów podrywała swoje myśliwce. W informacjach także były minister Jerzy Markowski o odejściu od polskiego węgla. W ten weekend w całej Polsce wielki finał akcji Sprzątanie Świata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak głosi komunikat dowództwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jeszcze nie odeszliśmy od węgla, ale możliwe, że będziemy zmieniali punkt widzenia na ten surowiec. Tak mówił w Radiu Katowice Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, ekspert górniczy. Do tej pory węgiel był kojarzony jako zajęcie dla Ślązaków, a nie surowiec energetyczny czy gospodarczy. Odchodzimy od polskiego węgla, a nie od węgla w ogóle, mówił gość Radia Katowice. Polskie kopalnie mają zostać zlikwidowane chociażby z powodu wyczerpania złóż, a reaktywacja polskiego górnictwa, jak mówił, jest abstrakcyjna, chociażby ze względu na procedury koncesyjne. Zajmują one dłużej niż sama budowa zakładu. W wielu przypadkach trwa to od kilkunastu do nawet 20 lat. Ten weekend w całej Polsce wielki finał akcji Sprzątanie Świata. W tym roku sztaby sprzątają pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Oprócz akcji terenowych w szkołach prowadzone są prelekcje i zajęcia interaktywne poświęcone tym problemom. Uczestniczą w nich m.in. uczniowie ze szkoły podstawowej nr 8 w Myszkowie.
2: Skąd się biorą śmieci w wodach?
3: Z wyrzucania przez innych ludzi śmieci, jakichś butelek i po batonikach.
4: Potem je wiatr zwieje do wody, wtedy się robią śmieci i mikrośmieci, które są bardzo dla nas niebezpieczne.
5: Ludzie nie rozumieją, żeby wyrzucać je i segregować. Myślą, że jeżeli wyrzucą jedną butelkę, to się nic nie stanie. A jeżeli mnóstwo ludzi wyrzuci jedną butelkę, stanie się już dużo.
0: Z dziećmi rozmawiała Gabriela Kaczyńska. Akcja Sprzątanie Świata odbywa się po raz 33. Dołączyć może do niej każdy. Ekopracownia pod chmurką powstała przy szkole podstawowej nr 3 w Bytomiu. Utworzono tam przestrzeń.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 września, minęła 9.
4: Agnieszka Drozd
3: i Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki.
4: Rosja zaatakowała Ukrainę, Polska poderwała myśliwce.
3: Nie ma tolerancji dla najmniejszych działań korupcyjnych, mówił w Trójce minister Siemoniak po zatrzymaniu posła KO Wojciecha Króla.
4: W Sejmie dziś głosowanie nad projektem ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
3: Rosja zaatakowała Ukrainę 93 dronami, 72 z nich zneutralizowano. Odnotowano trafienia w 13 miejscach. Poinformowały rano ukraińskie siły zbrojne, podając bilans ataków od wczorajszego wieczora. Od 7 rano trwa kolejny rosyjski nalot dronowy na Ukrainę.
4: W związku z tym atakiem nad polskim niebem operują myśliwce NATO. W Lubelskiem i na Podkarpaciu częściowo zamknięto przestrzeń powietrzną. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze, a przed chwilą te operacje zostały wznowione.
3: Pentagon rozważa wycofanie z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, a według części informatorów liczba ta może sięgnąć nawet 40 tysięcy. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Plan redukcji ujawniła telewizja NBC, powołując się na amerykańskich i zachodnich urzędników. Cięcia objęłyby nie tylko żołnierzy, ale też samoloty, okręty i sprzęt. Dotyczyłyby głównie Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie stacjonuje większość amerykańskich sił. W samych Niemczech jest ich około 35 tysięcy. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Dowódca wojsk amerykańskich i NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma dziś przedstawić szefowi Pentagonu swoją własną analizę. Nakreśli prawdopodobnie cztery warianty, w tym możliwe przesunięcie części sił na wschodnią flankę sojuszu. Ostateczna rekomendacja ma trafić do Pita Hekseta 6 listopada, a potem do prezydenta Donalda Trumpa. Informacja o potencjalnej redukcji pojawiła się tego samego dnia, gdy Donald Trump ogłosił postęp w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
4: Nie ma tolerancji dla najmniejszych działań korupcyjnych w naszym ugrupowaniu, tak minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak skomentował w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce zatrzymanie przez CBA posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla.
3: A wcześniej Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu i zatrzymanie posła.
6: CBA tutaj dobrze wykonuje swoją pracę. To jest trudne, złożone śledztwo. Nie ma najmniejszej tolerancji w naszych szeregach na podejrzenie zachowań korupcyjnych. Jak to odnieść do 8 lat rządów PiS-u, gdzie afera za aferą? I czy ktoś został zatrzymany, aresztowany, osądzony z polityków PiS-u, podejrzewanych o różne rzeczy?
4: CBA działało na zlecenie Prokuratury Europejskiej, która prowadzi śledztwo w sprawie podejrzeń oszustwa i korupcji przy zamówieniach modernizacyjnych infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3: No, cała rozmowa z ministrem koordynatorem służb specjalnych na naszej stronie internetowej na YouTube.
4: Sejm kończy pracę nad projektem ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Chodzi o ponad 4 miliardy złotych. Dzięki temu mają się znaleźć pieniądze na działania osłonowe.
3: Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego powiedział, że podatek ten to rozwiązanie kryzysowe zalecane na przykład przez Międzynarodową Agencję Energii.
7: To sposób na zdjęcie nadwyżki przychodów wynikających z rekordowych cen paliw i przeniesienie ich na rzecz pomocy w czasie kryzysu energetycznego, szczególnie najbardziej potrzebującym. To nie jest reforma, która usuwa kryzys, ale pomaga sobie z nim radzić, zmniejszając na przykład presję inflacyjną.
4: W kontrze do rządowych propozycji prezydent proponuje inne rozwiązania. Według zapowiedzi jego ministra lada dzień do parlamentu trafi projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach. To ustawa PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie.
3: W projekcie zapisano zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej oraz odnowienie możliwości elastycznego obniżania stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów.
4: 60 wystaw z udziałem ponad 130 artystów. W stolicy rozpoczyna się Warsaw Gallery Weekend.
3: To coroczny przegląd sztuki współczesnej, w którym uczestniczą prywatne galerie z Warszawy oraz innych polskich miast, mówi dyrektorka

0: wydarzenia. Joanna Witek-Lipka.
1: Nasze wydarzenie skupia z jednej strony galerie, które pracują na co dzień i mają swoje stałe siedziby w Warszawie, ale nie tylko, bo od 2 lat mamy sekcję WGW+, czyli mamy tam dodatkowe wystawy, które są proponowane przez galerie spoza Warszawy, przez fundacje, ale też na przykład kolektywy artystyczne, a nawet wystawy proponowane przez kolekcjonerów. W trakcie Warsaw Gallery Weekend mamy taki przedłużony kilkudniowy wernisaż.
2: Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie warsawgalleryweekend.pl.
3: Klimat.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 35% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu.
2: W zlewni Supraśli obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia przed bezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w południowej i środkowej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna.
0: Zagrożenie pożarowe w lasach jest małe. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport i Dariusz Urbanowicz.
5: To ja pozwolę sobie teraz przemówić w proteście przeciw złym i przerażającym informacjom. Zaczynam od czegoś optymistycznego. Orlen Wisła Płock wygrała w Lidze Mistrzów. Szczypiorniści z miasta Nafty pokonali niemiecki MT Melsungen 25-24. Jedną bramką, ale nie ma to znaczenia. Liczą się punkty za zwycięstwo, bo to faza zasadnicza rozgrywek.
6: Cały mecz był wyrównany, bramka za bramkę, raz jedna drużyna prowadziła, raz druga. Na koniec wygrywamy, mamy 2 punkty i to jest najważniejsze. Jedną bramką takie mecze najlepiej smakują, bo po walce 60 minut ty schodzisz z boiska jako zwycięzca i to jest najważniejsze.
5: Relacjonował dyrektor sportowy Wisły Adam Wiśniewski. Dziki Warszawa awansowały do półfinału rozgrywanego w bułgarskim Samokowie turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzów FIBA. Brązowi medaliści Mistrzostw Polski w ćwierćfinale pokonali WEF Ryga 102-95. Ich rywalem w kolejnej fazie, w półfinale, będzie hiszpański Breogan. Triumfator imprezy zagra w rundzie zasadniczej Ligi Mistrzów. Jeśli Dziki wygrają w Samokowie, zagrają w rozgrywkach niższej kategorii. Do Bułgarii jeszcze wrócimy w tym serwisie. Z dobrych informacji jeszcze zapowiedzi weekendowe. Dziś rusza 9. kolejka Ekstraklasy. W akcji 2 krakowskie kluby. Widzew podejmie w Łodzi Wieczystą, a Wisła Kraków, współdzieląca z Wieczystą stadion, dziś gra u siebie ze Śląskiem Wrocław. Dziś też 2. kolejka hokejowej Ekstraligi. Ciekawie zapowiada się starcie mistrza i wicemistrza kraju, czyli GKS-u Tyskiego z Katowickim. No dobrze, to czas na wiadomości mało optymistyczne. Pozostajemy przy piłce nożnej. Lech Poznań przegrał na inaugurację Ligi Europy z Crystal Palace 0-4, a nasze młodziutkie piłkarki odpadły z mundialu do lat 20. W Bielsku Białej przegrały z Kolumbią 0-1. Mecz o ćwierćfinał. Ciekawy jestem, czy nasi siatkarze jeszcze są w Sofii. Skończyła się faza grupowa Mistrzostw Europy, więc mogliby pokibicować naszym pięściarzom, bo w stolicy Bułgarii zaczął się czempionat Starego Kontynentu w boksie olimpijskim. Pierwszego dnia turnieju Nikolas Pawlik, Aleksiej Sewostianow i Damian Durkacz powygrywali pojedynki, będą się bili o ćwierćfinały. Siatkarze natomiast przenoszą się do Włoch na ciąg dalszy mistrzostw. Jutro o 15:00 mecz z Łotwą.
2: A dziś sporo chmur, na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze.
0: Całkiem ciepło, od 19 do 22 stopni, miejscami w rejonach podgórskich około 17.
7: Autopromocja. Szykuje się mocno.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 10. Minister Siemoniak mówi, że nie ma zgody na zachowania korupcyjne polityków. Politechnika Śląska ostrzega przed oszustami i informuje, że nie prowadzi darmowych kursów dla seniorów. Jubileuszowy 70. rajd Wisły rozpoczyna się dziś na południu regionu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Nie ma zgody na zachowania korupcyjne. Dotyczy to także polityków partii rządzącej. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak skomentował w ten sposób zatrzymanie przez CBA posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla.
2: Nie ma najmniejszej tolerancji w naszych szeregach na podejrzenie zachowań korupcyjnych. Jak to odnieść do 8 lat rządów PiS-u, gdzie afera za aferą, gdzie podejrzenia za podejrzeniami. I czy ktoś został zatrzymany? Aresztowany, osądzony z polityków PiS-u, podejrzewanych o różne rzeczy.
0: Poseł Wojciech Król został zatrzymany na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu. Śledczy zarzucają mu przyjęcie łapówek o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Politechnika Śląska ostrzega przed oszustami i informuje, że nie prowadzi darmowych kursów dla seniorów. Takie ogłoszenia pojawiły się w mediach społecznościowych. Publikowane reklamy, ogłoszenia i komunikaty tego typu nie pochodzą z Politechniki Śląskiej, a uczelnia nie ma żadnego związku z ich treścią, publikacją ani promocją. Politechnika zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności wobec ofert pojawiających się w internecie, zwłaszcza tych, które zachęcają do szybkiej rejestracji, podawania danych osobowych czy dokonywania wpłat. Jubileuszowy 70. rajd Wisły rozpoczyna się dziś oficjalnie na południu regionu. Odcinki specjalne prowadzą przez gminy Goleszów, Brenna i Stebna oraz Ustroń, a także w Skoczowie zlokalizowany zostanie park serwisowy. Łącznie zawodnicy zmierzą się na 13 odcinkach specjalnych. Bazą jubileuszowej edycji pozostaje Wisła, gdzie w amfiteatrze imienia Stanisława Hadyny odbędą się ceremonie startu i mety. Mimo problemów rajd jest dla nas ważny, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
3: 70 lat tradycji. Teraz chcieliśmy się trochę bardziej włączyć w organizację tego wydarzenia, wspomóc organizatora. Mam nadzieję, że ta edycja jubileuszowa będzie wyjątkowa, że zaskoczymy, że będzie fajna zabawa, ale przede wszystkim też sportowa rywalizacja. Ten ostatni rajd zdecyduje o Mistrzostwie Polski. Jest kilka stref, w których można pooglądać te rajdy.
0: 70. rajd Wisły jest finałową rundą rajdowych samochodowych mistrzostw Polski oraz historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Już po raz 23. odbywają się ogólnopolskie mistrzostwa policji w biegach przełajowych, czyli biegu upamiętniające Grzegorza Załogę, policjanta z Będzina, który w 2003 roku zginął na służbie. Już kolejny raz biegacze zmagają się z wymagającą trasą w Kutkach Kankach w gminie Łazy. W zależności od wieku i płci biegacze mają do pokonania trasy o różnej długości, od 1 do 2 pętli po około 3700 metrów. W regionie dziś pogodnie i bez opadów. Temperatura do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik.

0: kolei korek na obwodnicy centrum miasta, czyli na drodze 935. W Rybniku ciaśniej na wlocie i wylocie z miasta drogą 925 do autostrady A1.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 września, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zakończył się atak Rosjan na Ukrainę, polskie samoloty wróciły do baz. Dwie poprawki do ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Skandal wokół książki o księżnej Dianie, jej przedsprzedaż wzrosła o 650%. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z atakami Rosji na Ukrainie. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej i nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosja stopniuje napięcie w relacjach z krajami Zachodu. Mówiąc o tym, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przytoczył słowa premiera Donalda Tuska o tym, że w relacjach z Moskwą należy liczyć się z kolejnymi napięciami. Tomasz Siemoniak zwrócił uwagę w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że Rosja pozwala sobie na coraz więcej.
4: Proszę zwrócić uwagę, że takie informacje, które by rok temu wstrząsały opinią publiczną polską czy zachodnią, dzisiaj przechodzą. To jest kolejny dron. Dron leży na plaży, zastanawiamy się, bojowy, taki, inny. Jest też dużo przy tym dezinformacji. To jest bardzo świadoma strategia, która zakłada, że Zachód nie chce eskalować sytuacji i po każdym tego rodzaju przypadku raczej będzie minimalizował jego skutki.
3: Premier mówił wczoraj w Sejmie, że późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Donald Tusk poinformował, że informacje wywiadowcze o takich planach są coraz bardziej spójne i przekonujące. Ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych wyjdzie z Sejmu z dwiema poprawkami, zapowiada szef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej. Według rządu większe opodatkowanie firm, które notują rekordowe zyski z powodu kryzysu energetycznego, jest jedynym rozwiązaniem na sfinansowanie obniżki cen paliw. Janusz Cichoń mówi, że to od podpisu prezydenta zależą niższe ceny na stacjach benzynowych.
5: Z poprawką, którą wczoraj przyjęliśmy, która daje szansę na elastyczne reagowanie, jeśli chodzi o akcyzę, w zależności od tego, jak będą się kształtowały ceny. Kwestia druga to jest przedłużenie terminu do 31 marca.
3: Poprzednią taką ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent przygotował również swój projekt przepisów obniżających ceny paliw pod nazwą Paliwo kosztuje normalnie. Jedna z trzech największych na świecie agencji ratingowych oceni dziś stan polskiej gospodarki. Firma Moody's poinformuje o tym, jak ocenia wiarygodność kredytową Polski.
6: Ocena gospodarki przez agencje ratingowe wpływa na to, jak postrzegają ją największe światowe firmy inwestycyjne. Konsekwencją jest to, jak wysokie odsetki Polska będzie musiała płacić, pożyczając od nich pieniądze. Aktualnie firma Moody's utrzymuje polski rating na poziomie A2. Rok temu perspektywa oceny została jednak obniżona ze stabilnej na negatywną. Najważniejszym powodem jest rosnący deficyt budżetowy. Pod koniec sierpnia inna duża agencja ratingowa, Fitch, postanowiła utrzymać ocenę polskiej gospodarki na dotychczasowym poziomie. Firma zwróciła jednak uwagę m.in. na nadchodzące wybory parlamentarne i ryzyko, że politycy będą w tym czasie bardziej skłonni do wydawania pieniędzy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Decyzję agencji Moody's powinniśmy poznać wieczorem. Książka o księżnej Dianie nie trafiła jeszcze na półki, a stała się jednym z najgłośniejszych tytułów na brytyjskim rynku. Po burzy wywołanej ujawnieniem pierwszych fragmentów publikacji hrabiego Charlesa Spencera, jej przedsprzedaż wzrosła o 650%. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, ukaże się 22 września.
7: Pełną skalę zainteresowania najnowszą książką o księżnej Dianie poznamy dopiero po premierze, gdy opublikowane zostaną oficjalne zestawienia sprzedaży. Już teraz wspomnienia hrabiego Spencera o siostrze należą do najgłośniej komentowanych książek na Wyspach, a poświęcone im materiały znalazły się wśród najczęściej czytanych publikacji najważniejszych mediów na Wyspach. Przed premierą brytyjskie media publikują i szeroko omawiają kolejne fragmenty książki. Największe emocje budzi relacja Spencera z rozmów przeprowadzonych po śmierci Diany. Według autora następca tronu mówił z zaskakującym ożywieniem, wręcz uniesieniem. Spencer porównał jego reakcję do zachowania zwycięzcy na loterii. Jeszcze mocniejsze słowa padły podczas sporu o pogrzeb. Spencer sprzeciwiał się temu, aby 15-letni William i 12-letni Harry szli za trumną matki. Karol powiedział wtedy, że świat wkrótce zapomni.

0: Pani Odianie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Dziś pochmurno, ale na więcej słońca można liczyć na Podkarpaciu. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu od 19 do 22 stopni.
3: Sponsorem programu...
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś pyt.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytawcą.

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jestem.

0: Jest 10. Minister Siemoniak mówi, że nie ma zgody na zachowania korupcyjne polityków. Politechnika Śląska ostrzega przed oszustami i informuje, że nie prowadzi darmowych kursów dla seniorów. Jubileuszowy 70. rajd Wisły rozpoczyna się dziś na południu regionu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Nie ma zgody na zachowania korupcyjne. Dotyczy to także polityków partii rządzącej. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak skomentował w ten sposób zatrzymanie przez CBA posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla.
2: Nie ma najmniejszej tolerancji w naszych szeregach na podejrzenie zachowań korupcyjnych. Jak to odnieść do 8 lat rządów PiS-u, gdzie afera za aferą, gdzie podejrzenia za podejrzeniami. I czy ktoś został zatrzymany? Aresztowany, osądzony z polityków PiS-u, podejrzewanych o różne rzeczy.
0: Poseł Wojciech Król został zatrzymany na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu. Śledczy zarzucają mu przyjęcie łapówek o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Politechnika Śląska ostrzega przed oszustami i informuje, że nie prowadzi darmowych kursów dla seniorów. Takie ogłoszenia pojawiły się w mediach społecznościowych. Publikowane reklamy, ogłoszenia i komunikaty tego typu nie pochodzą z Politechniki Śląskiej, a uczelnia nie ma żadnego związku z ich treścią, publikacją ani promocją. Politechnika zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności wobec ofert pojawiających się w internecie, zwłaszcza tych, które zachęcają do szybkiej rejestracji, podawania danych osobowych czy dokonywania wpłat. Jubileuszowy 70. rajd Wisły rozpoczyna się dziś oficjalnie na południu regionu. Odcinki specjalne prowadzą przez gminy Goleszów, Brenna i Stebna oraz Ustroń, a także w Skoczowie zlokalizowany zostanie park serwisowy. Łącznie zawodnicy zmierzą się na 13 odcinkach specjalnych. Bazą jubileuszowej edycji pozostaje Wisła, gdzie w amfiteatrze imienia Stanisława Hadyny odbędą się ceremonie startu i mety. Mimo problemów rajd jest dla nas ważny, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
3: 70 lat tradycji. Teraz chcieliśmy się trochę bardziej włączyć w organizację tego wydarzenia, wspomóc organizatora. Mam nadzieję, że ta edycja jubileuszowa będzie wyjątkowa, że zaskoczymy, że będzie fajna zabawa, ale przede wszystkim też sportowa rywalizacja. Ten ostatni rajd zdecyduje o Mistrzostwie Polski. Jest kilka stref, w których można pooglądać te rajdy.
0: 70. rajd Wisły jest finałową rundą rajdowych samochodowych mistrzostw Polski oraz historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Już po raz 23. odbywają się ogólnopolskie mistrzostwa policji w biegach przełajowych, czyli biegu upamiętniające Grzegorza Załogę, policjanta z Będzina, który w 2003 roku zginął na służbie. Już kolejny raz biegacze zmagają się z wymagającą trasą w Kutkach Kankach w gminie Łazy.

0: Z gazu zdejmują jadący drogą 94 między Bytomiem a Czeladzią. Tłoczno jest w miejscu prac w Piekarach Śląskich. Wzmożony ruch także na trasie 86 w rejonie Będzina, ciaśniej na trasie S1 na wysokości Sosnowca. Ruch zwalnia na pasach do Tychów. Trasa S1 mocno korkuje się także na południu regionu między Żywcem a Przybędzą. Poważnie zakorkowany także zjazd z trasy S1 do centrum Żywca. Wolniej idzie także wjazd do tego miasta starą drogą z Biedzy i ciaśniej na drogach dojazdowych do ronda przy hipermarkecie. W Beskidach zatłoczona także droga między Strumieniem a Chybiem. W Żorach z kolei korek na obwodnicy centrum miasta, czyli na drodze 935. W Rybniku ciaśniej na wlocie i wylocie z miasta drogą 925 do autostrady A1.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Marcin Horała, kandydat klubu Rozwój Plus, jest nowym wicemarszałkiem Sejmu. Coraz bliżej stałej bazy amerykańskiej w Polsce szef MONU o dobrej współpracy prezydentów w tej sprawie. Ulewy we Włoszech, we Florencji woda wdarła się do Galerii Uffizi, w której znajduje się Bacchus Caravaggia. Marcin Horała, nowym wicemarszałkiem Sejmu, polityk zaproponowany przez Rozwój Plus, pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość Marcina Ociepę. W imieniu klubu parlamentarnego Rozwój Plus kandydaturę Marcina Horały przedstawił Łukasz Schreiber.
3: Ma wielkie doświadczenie, zarówno samorządowe, bo był radnym miasta Gdyni przez wiele lat. Ma doświadczenie parlamentarne. Od 11 lat jest posłem tej Izby. Ma doświadczenie społeczne. No i ma wreszcie doświadczenie rządowe, które sprawiło, że przez 4 lata kierował jako pełnomocnik do spraw rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego największym projektem infrastrukturalnym w ostatnim dziesięcioleciu.
2: Horałę poparło 254 posłów, na drugiego kandydata Marcina Ociepę z PiSu zagłosowało 167 posłów. Premier Donald Tusk odwiedza Ukrainę. Szef rządu weźmie udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie Ukrainy i przedstawicieli 7 państw regionu Karpat. Przyjechałem, żeby pokazać polską solidarność dla Ukrainy, powiedział Donald Tusk.
4: Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące i warto pokazać w takiej chwili solidarność, więc szczerze powiedziawszy, bardzo mi zależało na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele
2: w Rumunii i Serbii. Rozmowy w sprawie baz amerykańskich w Polsce wkroczyły w dalszy etap. Donald Trump poinformował, że poczyniono znaczne postępy w rozmowach dotyczących utworzenia stałej bazy wojsk w Polsce i zapowiedział, że jej lokalizacja może zostać wkrótce ogłoszona. Przygotowania idą sprawnie dzięki dobrej relacji prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, skomentował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: W nocy, późnym wieczorem, pan prezydent Trump poinformował o kontynuacji, o dalszych etapach misji ustanowienia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. I tutaj współpraca prezydenta Nawrockiego i prezydenta Trumpa jest niezwykle ważna, ich relacje osobiste. I my jako rząd mamy tego pełną świadomość, dlatego wiemy, jak to jest ważne i będziemy robić wszystko z naszej strony, przygotowując się do tego, żeby zabezpieczyć środki finansowe.
2: Donald Trump podkreślił rolę Karola Nawrockiego, nazywając ewentualne utworzenie bazy historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. Polska miałaby zainwestować w przedsięwzięcie około 15-17 miliardów złotych. Jednocześnie portal NBC News podał, że Stany Zjednoczone planują drastyczne cięcia liczby żołnierzy w Europie. Polska jeszcze niedawno nie była przygotowana, lecz teraz jesteśmy gotowi do ewentualnej obrony granic przed Rosją. Tak mówił w TVP Info komander rezerwy Maksymilian Dura, ekspert Defense 24. Podkreślił, że Polacy poważnie traktują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i stosują się do procedur.
6: W tej chwili półtora miesiąca wystarczyło, żeby te procedury zaczęły działać. Oczywiście one nie działają jeszcze wszędzie tak, jak powinny, ale proszę mi wierzyć, ja jestem w ogóle zachwycony tym działaniem służb oraz to, w jaki sposób się to odbywa, bo naprawdę zaczęto podchodzić do tego bardzo poważnie. Ja już nie mówię tutaj o szkołach, ale mówię tutaj o w ogóle podejściu ludzi. Wcześniej ludzie mówili, po co jest to RCB, po co są te alarmy. Wreszcie zrozumieliśmy, że ta wojna zbliża się do naszych granic i trzeba reagować, także ta reakcja jest dobra.
2: Pod koniec lipca na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta manewrująca. Wczoraj mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB ostrzegające przed zagrożeniem z powietrza. W regionie uruchomiono również syreny alarmowe. Około 4 km od polsko-ukraińskiej granicy spadł albo został zestrzelony dron. Intensywne opady przechodzą nad północną i środkową częścią Włoch.

0: We Florencji w ciągu godziny na metr kwadratowy spadło ponad 45 litrów deszczu. Podczas nawałnicy woda wdarła się m.in. do Galerii Uffizi, do sali, w której znajduje się Bachus Caravaggia.
1: Obraz na szczęście nie ucierpiał. Gablota uchroniła dzieło przed zniszczeniami. Dzisiaj pogoda nadal będzie niespokojna. Obrona cywilna wydała żółty alert dla 12 regionów, m.in. Lombardii, Marche, Umbrii i Latium oraz Sycylii i Sardynii. Najbardziej intensywnych burz synoptycy spodziewają się w centrum Włoch. Możliwe są gwałtowne ulewy, lokalne podtopienia, grad i silny wiatr. W Rzymie żółty alert obowiązuje przez cały dzień. W kolejnych godzinach burze mogą pojawiać się lokalnie, a sytuacja na północy kraju powinna się stopniowo poprawiać. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Dzisiaj pochmurno, ale na więcej słońca można liczyć na Podkarpaciu. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu od 19 do 22 stopni.
2: Sponsorem.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 12. Marcin Horała z Rozwoju Plus został wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Poseł Wojciech Król został dziś doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. W Dąbrowie Górniczej odbywają się zawody najsolidniejszy strażak.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Marcin Horała jest od dziś nowym wicemarszałkiem Sejmu. Kandydaturę posła zgłosił klub Rozwój Plus. Za jego wyborem głosowało 254 posłów, 167 poparło kandydaturę Marcina Ociepy z PiSu. Przed głosowaniem w Sejmie odbyła się burzliwa dyskusja, w której wzięli udział m.in. Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus oraz Maciej Konieczny z partii Razem.
2: To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium. Daje takie objawy, jak pan Matecki, jak pan Ziobro. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
3: 2 lata, 8 miesięcy i 14 dni. Tyle czasu zajęło znalezienie kandydata. Słyszeliśmy, że to jest sprawa kompletnie nieistotna. A teraz to jest sprawa po prostu racji stanu i przyszłości prawicy.
4: Jako Razem jesteśmy przekonani, że właściwym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby po prostu poszerzenie prezydium. Niestety marszałek Czarzasty zdecydował tutaj zorganizować swoiste igrzyska śmierci.
0: Nowy wicemarszałek dołączy do prezydium Sejmu, w którym zasiadają marszałek Włodzimierz Czarzasty oraz wicemarszałkowie Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Dorota Niedziela, Monika Wielichowska i Piotr Zgorzelski.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Poseł Wojciech Król został dziś doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. Parlamentarzysta ma usłyszeć zarzuty korupcyjne i jest teraz przesłuchiwany. O szczegółach Joanna Opas.
5: Poseł Wojciech Król został przywieziony przez CBA po godzinie 10. Wcześniej przyjechała jego obrończyni. Przed przesłuchaniem nie wypowiedział się dla mediów, ale wchodząc zdążył tylko przekazać, że czuje się niewinny. Jak utrzymują śledczy, miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców, a do oszustów i korupcji miało dochodzić podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Poseł wielokrotnie publicznie zaprzeczał, by miało dochodzić do takich sytuacji. Wśród korzyści, które miał przyjąć, miał być wyjazd do Tajlandii i użyczenie samochodu na zagraniczną podróż. Parlamentarzysta oświadczył, że w Tajlandii nigdy nie był, a auto pożyczył od przyjaciela i w wyjeździe uczestniczyło więcej osób.
0: Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. W 2024 został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. ABW zatrzymała 2 szesnastolatków za internetowy ekstremizm. Posiadali materiały z treściami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Chłopcy zostali zatrzymani we współpracy z policją z Będzina i Sosnowca, mówi Dariusz Aleksandrowicz z Departamentu Komunikacji Służb Specjalnych.
6: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 2 szesnastolatków związanych ze środowiskiem propagującym ideologię neonazistowską. Interesowali się oni zamachami terrorystycznymi, tak zwanymi samotnymi strzelcami. ABW ustala obecnie, kto mógł stać za radykalizacją nastolatków.
0: Jeden z nich został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Na koniec Dąbrowa Górnicza, tam odbywają się zawody pod nazwą Najsolidniejszy Strażak. W konkurencji sprawnościowej wzięło udział około 100 zawodników.

0: Mniej bez opadów na termometrach do 22 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Informacje dla kierowców. W Radiu Katowice Marcin Rudzki. Kierowcy na południu regionu muszą się dzisiaj liczyć z utrudnieniami w związku z rajdem Wisły. Start samego rajdu odbędzie się po południu po godzinie 15. Kłopoty z tym związane będą w Goleszowie, Wiśle Parteczniku i na Kubalonce. Jutro załogi pokonają odcinki Brenna-Lipowiec, Wisła Parteczniki i Jaworzynka. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic, na A1 drogowcy także w Woźnikach. 691-400-400, czekamy na zgłoszenia z dróg całego województwa.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
4: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej. Na nowe przepisy czeka około 100 tysięcy ludzi. Premier Tusk jest na Ukrainie, bierze udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Marcin Horała z Rozwoju Plus został nowym wicemarszałkiem Sejmu. Sejm uchwalił ustawę, która gwarantuje osobom z niepełnosprawnościami systemowy dostęp do asystencji osobistej. O wsparcie w 2028 roku będą mogły ubiegać się osoby od 18 do 65 roku życia, od 2030 roku młodzież od 13 roku życia. Z usług asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób. Za ustawą o asystencji osobistej posłowie opowiedzieli się jednogłośnie. Nowe rozwiązanie ma wejść w życie w 2028, a nie jak pierwotnie zakładano w 2027 roku. Sejm przyjął ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Chodzi o ponad 4 miliardy złotych. Środki te mają być przeznaczone na działania osłonowe, czyli obniżenie cen paliw na rynku. Według rządu większe opodatkowanie firm, które notują rekordowe zyski z powodu kryzysu energetycznego, jest jedynym rozwiązaniem na sfinansowanie obniżki cen paliw. Poprzednią taką ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk jest na Ukrainie. Szef polskiego rządu przyjechał, żeby pokazać, że kraj ten nie jest sam. Jak dodał, przed Ukrainą, ale też przed Polską. Obecnie bardzo trudny czas. Szef rządu bierze udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Uczestniczy w nim Ukraina i przedstawiciele 7 państw regionu Karpat.
6: Przywódcy spotykają się w ośrodku ukraińskiego prezydenta w pobliżu Bukowelu w Karpatach. Donald Tusk zaznaczył, że przyjechał, żeby pokazać polską solidarność wobec Ukrainy.
7: Pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
6: Przed wyjazdem na Ukrainę szef rządu zapowiadał, że jedzie także, aby zobaczyć efekt rosyjskich uderzeń powietrznych w ukraińską infrastrukturę.
7: Ta wojna na wyniszczenie gospodarki wydaje się właśnie, że wkracza w decydującą fazę, więc wszyscy byśmy tego bardzo chcieli, żeby doszło do rozejmu. Postawa Rosjan wydaje się jak na razie bardzo taka agresywna i niechętna.
6: W spotkaniu w ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej uczestniczą też prezydent Rumunii i Serbii. Z Huty w obwodzie iwano-frankiwskim Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Marcin Horała, zaproponowany przez Rozwój Plus, jest nowym wicemarszałkiem Sejmu. Pokonał Marcina Ociepę, który był zgłoszony przez PiS. Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości mówił na mównicy sejmowej, że wakat w prezydium Sejmu powinna zapełnić jego partia, bo tak stanowi obyczaj parlamentarny.
8: To głosowanie będzie pokazywało, czy zostanie wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję wobec rządu Donalda Tuska, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
5: Do wypowiedzi Błaszczaka odniósł się Krzysztof Paszyk z PSL-u, podkreślając, że PiS miał kilka lat na obsadzanie stanowiska wicemarszałka.
9: Panie Błaszczak, karma wraca. Dobrze pamiętamy, jakie były standardy w PiS-ie 11 lat temu. Ponad 3 lata minęły, kiedy mieliście przestrzeń, możliwość zgłosić przedstawiciela. Nie słyszał nikt na tej sali, abyście taką inicjatywę wykazali. Teraz budzicie się z pomysłem i kandydaturą na wicemarszałka, jak wasi byli koledzy z waszych list wybrani. Zgłosili swojego przedstawiciela.
5: Marszałek i wicemarszałkowie tworzą sejmowe prezydium, które odpowiada za m.in. ustalanie harmonogramu pracy w izbie.

0: Realizacja jednej z pierwszych obietnic węgierskiego premiera zostanie przesunięta w czasie. Peter Modziar zmienił zapowiadany termin wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów.
1: Wcześniej rząd mówił o możliwości przekazania pierwszej części pieniędzy jesienią tego roku. Teraz węgierski premier poinformował, że decyzja dotycząca tzw. emeryckiej karty SIP zostanie podjęta w ramach budżetu państwa na 2027 rok. Program partii TISO przewiduje roczne świadczenie o równowartości 2,5 tysiąca złotych dla emerytów otrzymujących najniższe emerytury i 1200 zł dla osób z emeryturą wyższą. Pieniądze na specjalnej karcie SIP miały być przeznaczone m.in. na żywność, leki, ochronę zdrowia i wypoczynek. Modior nie podał jednak, kiedy dokładnie świadczenie zostanie wypłacone, ani czy ostatecznie będzie miało właśnie taką formę i wysokość. Decyzje mają zapaść podczas prac nad przyszłorocznym budżetem. Premier podkreśla jednocześnie, że przyszłoroczny budżet musi uwzględniać również inne planowane wydatki, m.in. podwyżki płac, zwiększenie zasiłku rodzinnego i obniżki podatków. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest głównie bardzo dobra albo dobra, ale w Toruniu, Wrocławiu, Warszawie i Mielcu umiarkowana, a w Tarnowie dostateczna. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niecałe 56% energii. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Dziś pochmurno, ale na więcej słońca można liczyć na Podkarpaciu, na północy i zachodzie przelotne opady deszczu od 19 do 22 stopni.
4: Sponsorem audycji.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 12. Marcin Horała z Rozwoju Plus został wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Poseł Wojciech Król został dziś doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. W Dąbrowie Górniczej odbywają się zawody najsolidniejszy strażak.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Marcin Horała jest od dziś nowym wicemarszałkiem Sejmu. Kandydaturę posła zgłosił klub Rozwój Plus. Za jego wyborem głosowało 254 posłów, 167 poparło kandydaturę Marcina Ociepy z PiSu. Przed głosowaniem w Sejmie odbyła się burzliwa dyskusja, w której wzięli udział m.in. Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus oraz Maciej Konieczny z partii Razem.
2: To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium. Daje takie objawy, jak pan Matecki, jak pan Ziobro. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
3: 2 lata, 8 miesięcy i 14 dni. Tyle czasu zajęło znalezienie kandydata. Słyszeliśmy, że to jest sprawa kompletnie nieistotna. A teraz to jest sprawa po prostu racji stanu i przyszłości prawicy.
4: Jako Razem jesteśmy przekonani, że właściwym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby po prostu poszerzenie prezydium. Niestety marszałek Czarzasty zdecydował tutaj zorganizować swoiste igrzyska śmierci.
0: Nowy wicemarszałek dołączy do prezydium Sejmu, w którym zasiadają marszałek Włodzimierz Czarzasty oraz wicemarszałkowie Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Dorota Niedziela, Monika Wielichowska i Piotr Zgorzelski.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Poseł Wojciech Król został dziś doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. Parlamentarzysta ma usłyszeć zarzuty korupcyjne i jest teraz przesłuchiwany. O szczegółach Joanna Opas.
5: Poseł Wojciech Król został przywieziony przez CBA po godzinie 10. Wcześniej przyjechała jego obrończyni. Przed przesłuchaniem nie wypowiedział się dla mediów, ale wchodzący zdążył tylko przekazać, że czuje się niewinny. Jak utrzymują śledczy, miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców, a do oszustów i korupcji miało dochodzić podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Poseł wielokrotnie publicznie zaprzeczał, by miało dochodzić do takich sytuacji. Wśród korzyści, które miał przyjąć, miał być wyjazd do Tajlandii i użyczenie samochodu na zagraniczną podróż. Parlamentarzysta oświadczył, że w Tajlandii nigdy nie był, a auto pożyczył od przyjaciela i w wyjeździe uczestniczyło więcej osób.
0: Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. W 2024 został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. ABW zatrzymała 2 szesnastolatków za internetowy ekstremizm. Posiadali materiały z treściami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Chłopcy zostali zatrzymani we współpracy z policją z Będzina i Sosnowca, mówi Dariusz Aleksandrowicz z Departamentu Komunikacji Służb Specjalnych.
6: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 2 szesnastolatków związanych ze środowiskiem propagującym ideologię neonazistowską. Interesowali się oni zamachami terrorystycznymi, tak zwanymi samotnymi strzelcami. ABW ustala obecnie, kto mógł stać za radykalizacją nastolatków.
0: Jeden z nich został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Na koniec Dąbrowa Górnicza, tam odbywają się zawody pod nazwą Najsolidniejszy Strażak. W konkurencji sprawnościowej wzięło udział około 100 zawodników.
7: Przeżyć. Nie, żartuję. Jak żeśmy zaczęli trenować, to dowiedzieliśmy się, że tutaj jest bardzo duży wysiłek. No i ogólnie to cały tor jest bardzo ciężki. No najtrudniejszy to chyba będzie, mi się wydaje, może manekin. Bo 80 kg, czyli jest cięższy ode mnie, no i trzeba go przeciągnąć na tą odległość, nie?
8: Uważam, że te zawody są świetne, żeby sprawdzić się, żeby pokonać swoje jakieś progi, a także dobra zabawa i zaprzyjaźnić się z innymi strażakami. Najtrudniejszym wyzwaniem jest start indywidualny, a reszta to już zabawa.
0: A zawody odbywają się na Placu Wolności w Dąbrowie Górniczej. Dziś do końca dnia w regionie będzie pogodniej, bez opadów, na termometrach do 22 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk. Informacje dla kierowców. W Radiu Katowice Marcin Rudzki. Kierowcy na południu regionu muszą się dzisiaj liczyć z utrudnieniami w związku z rajdem Wisły. Start samego rajdu odbędzie się po południu po godzinie 15. Kłopoty z tym związane będą w Goleszowie, Wiśle Parteczniku i na Kubalonce. Jutro załogi pokonają odcinki Brenna, Lipowiec, Wisła, Partecznik i Jaworzynka. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. Na A1 drogowcy także w Woźnikach. 691 404.

0: Generalnego Wojska Polskiego. 120 szkół i urzędów w Lubelskiem ewakuowano wczoraj w związku z alarmem o zagrożeniu z powietrza. Dwaj 16-latkowie w rękach ABW publikowali treści neonazistowskie. Zamiast Rady Bezpieczeństwa Narodowego spotkanie w wąskim gronie o zagrożeniu ze wschodu. Po ostatnich rosyjskich atakach blisko polsko-ukraińskiej granicy prezydent Karol Nawrocki zaprosił na spotkanie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukułę. Przed Pałacem Prezydenckim jest Michał Makowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, czego możemy się spodziewać po tym spotkaniu?
1: Z pewnością zostaną omówione informacje od dyrektora CIA dotyczące możliwych scenariuszy rozwoju wojny w Ukrainie w najbliższych miesiącach. Polskie służby nie wykluczają również rzekomo przypadkowych uderzeń rosyjskimi dronami na terytorium Polski i innych sojuszników Ukrainy, tak aby zdezorientować NATO i utrudnić wspólną odpowiedź sojuszu. Kolejna kwestia dotyczy lokalizacji stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce, która według wpisu prezydenta USA Donalda Trumpa jest bliżej niż myślimy. Baza powstanie w zachodniej Polsce. Topowe lokalizacje to okolice Wrocławia lub Poznania. Według różnych scenariuszy po utworzeniu stałej amerykańskiej bazy w Polsce będzie stacjonować od 11 do 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
0: A relacjonował Michał Makowski. 120 szkół i urzędów w województwie lubelskim zostało wczoraj ewakuowanych w związku z alarmem o zagrożeniu z powietrza. Niektóre placówki zachowywały się wzorowo, inne wysłały wiadomości do rodziców o niezwłocznym odebraniu dzieci ze szkoły. W opinii wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego to błąd.
2: Do momentu usłyszenia odpowiedniego komunikatu utrzymujemy dzieci w miejscu bezpiecznego schronienia. Liczymy się z tym, że te błędy przez poszczególne podmioty jeszcze będą popełniane, natomiast my cały czas testujemy i trenujemy i przeprowadzamy treningi cichego alarmu, uruchamiamy te syreny, ciągle edukujemy, niedługo będziemy prowadzili również gry decyzyjne we wszystkich powiatach.
0: Syreny zawyły w Lubelskiem i na Podkarpaciu ze względu na uderzenia Rosji na Ukrainie blisko granicy z Polską. ABW zatrzymało dwóch 16-latków za internetowy ekstremizm. Posiadali materiały z treściami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Nastolatkowie zostali zatrzymani we współpracy z policją z Będzina i Sosnowca, mówi Dariusz Aleksandrowicz z Departamentu Komunikacji Służb Specjalnych.
3: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch 16-latków związanych ze środowiskiem propagującym ideologię neonazistowską. Interesowali się oni zamachami terrorystycznymi, tak zwanymi samotnymi strzelcami. ABW ustala obecnie, kto mógł stać za radykalizacją nastolatków.
0: Jeden z nastolatków został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś na niebie chmury, deszcz na północy i zachodzie, na wybrzeżu możliwe burze od 19 do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 14. Po awarii kolejowej w Katowicach są wnioski o areszt dla dwóch mężczyzn. Trwa właśnie posiedzenie sądu w tej sprawie. Sejm ma nowego wicemarszałka. Został nim poseł Rozwoju Plus, Marcin Chorała. Mija 17 lat od tragedii w kopalni Wujek Śląsk w Rudzie Śląskiej. Na skutek wybuchu metanu zginęło wtedy 20 górników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Po poważnej awarii kolejowej w Katowicach jest wniosek o areszt dla dwóch mężczyzn. Prokurator Dawid Szulik z Prokuratury Rejonowej Katowice Południe mówi, że zatrzymani usłyszeli dziś zarzuty. Dotyczą uszkodzenia kabli odpowiadających za sterowanie ruchem kolejowym i kradzieży ich elementów. Efektem były istotne zakłócenia ruchu na linii kolejowej. Radio Katowice dowiedziało się, że właśnie trwa posiedzenie sądu w sprawie wniosku o areszt. 50- i 55-latek przyznali się do zarzucanych czynów. Im od pół roku do 8 lat więzienia. Z ustaleń śledczych wynika, że nie był to akt dywersji. Sprawcy wskazywali na motyw rabunkowy. Przypomnijmy, że przez środową awarię urządzeń sterowania ruch na stacji w Katowicach był wstrzymany od godziny 3 w nocy do 5. Później przez kilka godzin był znacznie ograniczony. Nowy wicemarszałek Sejmu zapewnia, że będzie służył wszystkim posłom. Funkcję objął poseł Rozwoju Plus Marcin Chorała. Pokonał kandydata PiSu Marcina Ociepę. Prawo i Sprawiedliwość oskarżyło Rozwój Plus o układy z koalicją rządzącą. Marcin Chorała radzi poczekać na opadnięcie emocji.
2: Prawo i Sprawiedliwość jest drugim największym klubem opozycyjnym. Powinno mieć swojego przedstawiciela w prezydium. Dlatego zgłosiliśmy wniosek o poszerzenie prezydium. No niestety PiS się trochę sam zakiwał, nie popierając tego wniosku. Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji.
0: Wicemarszałkami Sejmu są też Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak i Monika Wielichowska. Sezon grypowy powoli się zaczyna. Tylko w ubiegłym roku w województwie śląskim odnotowano ponad 82 tysiące zgłoszonych przypadków tej choroby. Niektóre grupy osób są szczególnie narażone na grypę, podkreśla Tomasz Bojkowski, kierownik oddziału epidemiologii w śląskim sanepidzie.
3: Szczególnie małe dzieci. Widzimy to z danych epidemiologicznych, że tutaj zapadalność jest 5-10-krotnie wyższa w sezonie epidemicznym niż w populacji ogólnej. No i przede wszystkim też osoby starsze. Z wielochorobowością, z obciążeniami, jak i również oczywiście kobiety w ciąży.
0: Eksperci przypominają o profilaktyce, między innymi w formie szczepień. Jednak poziom wyszczepialności w Polsce jest niski. Przeciwko grypie szczepi się około 10% ludzi.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mija 17. rocznica tragedii w kopalni Wujek Śląsk. Zginęło wtedy 20 górników. 18 września 2009 roku w kopalni w Rudzie Śląskiej doszło do wybuchu metanu. Spośród górników będących w rejonie wypadku na powierzchnię samodzielnie wydostało się 29 osób. Kolejnych 9 ewakuowano w ramach akcji ratowniczej. Poszkodowani trafili do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz do szpitali w Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Katowicach Ochojcu, Chorzowie i w Łęcznej. Na miejscu zmarło 12 górników. Kolejnych 8 w szpitalach. Ponad 30 osób było rannych. Do końca dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Miejscami przejściowo duże, ale bez opadów. Temperatura dziś do 22 stopni. W nocy również zachmurzenie zmienne i bez deszczu. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jest 14.30, sprawdzamy co na drogach o tej porze. Marcin Rudzki.
6: Kierowcy na południu regionu muszą się dzisiaj liczyć z utrudnieniami w związku z rajdem Wisły. Przypominamy, start samego rajdu odbędzie się po południu o godzinie 15. Kłopoty z tym związane będą w Goleszowie, Wiśle, Parteczniku i na Kubalonce. Utrudnienia w ruchu w większości potrwają do godziny 20. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, utrudnienia w miejscach prac drogowych, roboty drogowe właśnie na A1 w Dobieszowicach. Na A1 mamy też kolizję w rejonie MOP-u Starcza Zachód. Droga korkuje się w kierunku Częstochowy. Prace drogowe spowalniają ruch też na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczą i Zwartoniem. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil. Autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Biega końca spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Główne tematy rozmów to eskalacja rosyjskich działań wojennych, które mogą dotknąć również kraje NATO oraz stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. Przed Pałacem Prezydenckim jest Michał Makowski. Witaj ponownie.
1: Dzień dobry ponownie.
0: I powiedz, jakie sprawy zostały omówione na tym spotkaniu?
1: Najważniejsza kwestia to ewentualne, rzekomo przypadkowe uderzenia rosyjskich dronów na terytorium Polski i innych państw wspierających Ukrainę. Po ostatnich atakach bardzo blisko naszej granicy na przejściach granicznych wojsko zbudowało schrony dla pograniczników w ramach programu Tarcza Wschód. Tymczasem Stany Zjednoczone są bardzo blisko wyboru lokalizacji dla stałej bazy wojskowej w Polsce, o czym poinformował prezydent Donald Trump. Co prawda, amerykańska armia zamierza wycofać nawet 25 tysięcy żołnierzy z Europy, ale wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja, że Polski to nie dotyczy.
2: Tam są wymieniane chyba Niemcy, Hiszpania, Włochy. Ze spokojem podchodzę, bo czekamy na ostateczne oświadczenie. Trwa proces reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie.
1: Jeden ze scenariuszy zakłada, że część amerykańskich żołnierzy z Niemiec może przenieść się do Polski wraz ze swoimi rodzinami. Jednak to plany na przyszły rok. Tworząc tegoroczny budżet Pentagonu, amerykański kongres zakazał wykorzystywania niektórych funduszy resortu obrony, jeśli liczebność wojsk w Europie spadnie poniżej 76 tysięcy.
0: Relacjonował Michał Makowski. Sejm wykonał pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: Ustawa pokrywa wydatki, jakie poniósł budżet na realizację programu CPN. Rząd uważa, że sprawiedliwe społecznie jest, aby koncerny, które zarabiają krocie, zapłaciły za obniżkę cen paliw. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował rząd za odrzucenie kluczowej jego zdaniem poprawki.
4: Jeżeli już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona.
3: Rząd obiecuje, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to przywrócony zostanie program obniżający ceny paliw na stacjach. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec apeluje więc do prezydenta.
5: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą.
3: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, która trafi teraz do Senatu. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła sama wybrać asystenta. Wsparcie będzie przyznawane indywidualnie w wymiarze zależnym od poziomu potrzeby wsparcia do 240 godzin miesięcznie. Z powodu przedłużających się prac nad projektem ustawy asystencja będzie realizowana od 2028 roku. Pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Monika Sikora podkreśla, że nowe regulacje wpłyną na poprawę jakości życia około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami oraz około 500 000 członków ich rodzin.
6: Celem jest wsparcie środowiska osób z niepełnosprawnościami, zagwarantowanie im możliwości godnego, niezależnego, samodzielnego, podmiotowego funkcjonowania i o to na pewno będę walczyła. Przed nami jeszcze Senat, więc tam też może się wiele wydarzyć i być może będą jakieś zmiany.
0: Prawo do asystencji będzie przyznawane na okres od 1 do 5 lat. Litewscy pogranicznicy zatrzymali obywatela Rosji, który przepłynął z obwodu Królewieckiego na Litwę. Mężczyzna poprosił o azyl polityczny.
7: Rzecznik litewskiej straży granicznej Giedrius Miszucis powiedział portalowi El Eritas, że Rosjanin przedostał się przez granicę płynąc Niemnem. Po zatrzymaniu został przesłuchany. Minister spraw wewnętrznych Martinas Katylinas poinformował, że mężczyzna zwrócił się o azyl polityczny. Twierdził, że w Rosji jest prześladowany z powodu swojej aktywności w mediach społecznościowych. Litewskie władze nie uwzględniły jednak jego wniosku i odesłały do Rosji. Straż graniczna przekazała, że próby przedostania się przez Niemen z obwodu Królewieckiego są rzadkie. Do tego typu zdarzenia doszło m.in. w lutym. Strażnicy zatrzymali 68-latka, który przeszedł z Rosji na Litwę po zamarzniętym Niemnie. Miał obywatelstwo rosyjskie, irlandzkie oraz niemieckie. Zazwyczaj jednak służby wielokrotnie zatrzymywały osoby próbujące przemycać przez rzekę towary. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
0: Dziś na niebie chmury, deszcz na północy i zachodzie, na wybrzeżu możliwe burze. Od 19 do 22 stopni.
9: Sponsorem audycji była...
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Ja mówię, zrobi im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: O tej porze w Radiu Katowice czas na skrót najważniejszych informacji. Paweł Nadrowski.
2: Zarzuty o charakterze korupcyjnym przedstawiła posłowi Wojciechowi Królowi Prokuratura Europejska. Poinformowała o tym jego obrończyni, mecenas Marta Smołka. W Katowicach trwają czynności z udziałem polityka. Niewykluczone, że jeszcze dziś będzie wniosek o tymczasowy areszt. Trzy osoby podejrzane o udział w mafii śmieciowej w województwie śląskim trafiły do aresztu. Prokuratura Krajowa poinformowała, że zatrzymań w tej sprawie dokonano przedwczoraj. Zatrzymano wtedy kolejne sześć osób zajmujących się porzucaniem odpadów między innymi w piekarach śląskich. Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli wejdzie w życie, to będzie mógł obniżyć ceny paliw na stacjach. Teraz ustawę czekają prace w Senacie, a później trafi ona do prezydenta. To druga próba jej uchwalenia. Pierwsza skończyła się skierowaniem ustawy przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Coraz bliżej likwidacji bramek na zachodnim odcinku autostrady A4 w województwie śląskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę prac. W ostatnim kwartale tego roku może dojść do podpisania z nim umowy. Później będzie mieć on rok na uzyskanie pozwoleń i rozbiórkę.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeciwolskiego Radia Piątek, 18 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A już po rozmowach o bezpieczeństwie w Pałacu Prezydenckim podsumowuje je szef MON-u. Potężny pożar po eksplozji zbiorników z gazem w Kujawsko-Pomorskiem. 48 punktów karnych i mandat na 10 tysięcy złotych dla pirata z Nowogardu. A rosyjskie ataki hybrydowe, scenariusze zagrożeń ze wschodu oraz stała baza amerykańskich wojsk w Polsce to najważniejsze tematy spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Spotkanie referuje właśnie w Sejmie szef MON-u, a przysłuchuje mu się Michał Makowski, z którym właśnie się łączymy.
5: Tak jest, dzień dobry. I po tym spotkaniu wiadomo, że wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przed chwilą stwierdził, że rozmowa była bardzo konstruktywna i buduje wspólny polityczny mianownik, jakim jest bezpieczeństwo. Chodzi również o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i działania prezydenta Nawrockiego na rzecz lokalizacji stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Rząd włącza się w ten projekt pod kątem finansowym, angażując miliardy złotych na inwestycje w bazy USA i przygotowanie zaplecza. Wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiać na ten temat z amerykańskim sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Według różnych scenariuszy amerykańska obecność wojskowa nad Wisłą może sięgnąć do 15 tysięcy żołnierzy. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapowiadało, że oprócz sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami, tematem spotkania będzie też współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz wypracowanie działań systemowych, ponieważ Rosja będzie eskalować ataki na zachodzie Ukrainy oraz atakować rakietami i dronami także przejścia graniczne, a nawet obiekty na terytorium Polski.
4: Michał Makowski, dziękujemy za relację. Dwie osoby ranne w pożarze w Osięcinach w województwie kujawsko-pomorskim. Zapaliły się i wybuchły zbiorniki z gazem na terenie miejscowej firmy.
6: Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem. Na tę chwilę pozostały dwa zbiorniki, które nie uległy wybuchowi. Są one intensywnie wchładzane przez strażaków za pomocą działek wodnych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Druga osoba jest przytomna i w kontakcie.
4: Mówi Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej w Radziejowie. Pobliska droga krajowa nr 62 jest całkowicie zablokowana. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Współpraca regionalna to dla Ukrainy najlepsza droga do integracji europejskiej, podkreśla premier. Donald Tusk bierze udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, która jest organizowana u naszych wschodnich sąsiadów. Inicjatywa Karpacka może okazać się niezwykle przydatna na drodze do integracji z Unią Europejską. Współpraca regionalna stanowi jeden z najlepszych sposobów na przyjęcie unijnych zasad, reguł i metod kooperacji. Jako zagorzały zwolennik rozszerzenia Unii Europejskiej podchodzę z pełną powagą do tej inicjatywy. Oprócz Ukrainy i Polski w Karpackiej Inicjatywie Integracyjnej są Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Austria i Serbia. Prokuratura weszła do Ministerstwa Sportu i Turystyki, potwierdza nam rzecznik stołecznych śledczych Piotr Skiba. To ciąg dalszy postępowania dotyczącego raportu Polaków Portret Własny autorstwa Barbary Mróz-Gorgoń, zdymisjonowanej już pełnomocniczki rządu do spraw marki Polska. Wczoraj prokuratura przeszukała jej dom we Wrocławiu. Śledztwo w tej sprawie wszczęto pod koniec sierpnia. Chodzi o wyłudzenie blisko 180 tysięcy złotych dotacji z resortu sportu na utworzenie raportu w sprawie tworzenia marki Polska. Media, które dotarły do dokumentu, podkreślały, że wyglądał jak stworzony przez sztuczną inteligencję. Pociąg do zdrowia jeszcze do 18. Na dworcach kolejowych w 5 miastach można zrobić badania profilaktyczne. Na dworcu zachodnim w Warszawie w specjalnej strefie dyżurują dermatolog, kardiolog i dietetyk. Można wykonać EKG i zbadać krew.
7: Czekam tutaj na kardiologa. Również jest wykonywane badanie, no i wizyta kardiologiczna. Bardzo fajnie, że zostało to zorganizowane.
8: Badania krwi i ogólnie cukrzycy i zdrowia.
9: Są jakieś problemy?
8: Nie, to tylko kolano, ale myślę, że brak snu i regularnego odpoczynku wpłynęły jakoś na serce i na poziom cukru we krwi.
10: Na znamiona do dermatologa. Jestem po czerniaku i chciałam po prostu pozostałe znamiona sprawdzić. To znaczy ja w ogóle przyjechałam sobie bilet kupić na pociąg, no a ponieważ nie na dzisiaj, to nie przeszkadza. 10 minut poczekać.
4: Strefy dla zdrowia są też w Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy i Lublinie. Prawie 10 tysięcy złotych mandatu dla pirata drogowego dostał też 48 punktów karnych. Mieszkaniec Nowogardu w Zachodniopomorskiem dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, ale zamiast zatrzymać się na znak policji, zaczął uciekać.
11: Podczas ucieczki na jednym ze skrzyżowań stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie. Następnie wraz z pasażerką próbowali uciec pieszo, jednak oboje zostali zatrzymani przez policjantów.
4: Relacjonuje Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Mężczyzna nie stracił prawa jazdy, bo miał już cofnięte uprawnienia. Za ucieczkę przed policją i kierowanie autem mimo zakazu stanie przed sądem. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko w Papianicach bardzo zła. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue. Sponsorem programu.

0: Polski. Zaczynamy od Katowic. Droga Krajowa 86 za Burowcem, pasy w stronę Sosnowca. Tam kierowcy zgłaszają kolizję. Droga mocno korkuje się. Stoimy w zasadzie od węzła Murckowska z autostradą A4. Teraz Dąbrowa Górnicza, Gołonóg, S1, pasy w stronę Sosnowca. Tam ekipy drogowej, dodatkowo kolizja i tutaj także mamy korki. Kierowcy na południu regionu z kolei muszą liczyć się dzisiaj z utrudnieniami w związku z rajdem Wisły. Kłopoty z tym związane mamy w Goleszowie, Wiśle, Partyczniku i na Kubalonce. Utrudnienia w ruchu w większości potrwają do godziny 20. Jutro z kolei załogi pokonają odcinki Brenna, Lipowiec, Wisła, Partecznik i Jaworzynka. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych i roboty drogowe mamy na A1 w Dobieszowicach. Na A1 w rejonie właśnie tych prac drogowych mieliśmy też kolizję, no i niestety droga nadal się korkuje. 691-400-400, czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: dziękuję pięknie. Zróbcie wielki hałas, Daria Zawiało!
1: Natalia Schroeder!
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęskni za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni, tak jak 21 Savage.

0: Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie...
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Skrót informacji przedstawi nam Paweł Nadrowski.
4: Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. To historia pisarza Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Zdjęcia do filmu były kręcone m.in. w Bielsku-Białej, Cieszynie i Sławikowie w powiecie raciborskim. W grudniu dowiemy się, które filmy trafiły na krótką oscarową listę. W styczniu poznamy pełną listę nominacji. Sąd okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy decyzję o aresztowaniu dwojga podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o Jaromirę W. i Romana Z. Śledztwo toczy się w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Rozstrzygnięto przetarg na modernizację wiaduktu drogowo-tramwajowego nad Aleją Murckowską w ciągu drogi krajowej 86 w Katowicach-Zawodziu. Właściwe roboty budowlane mają się zacząć w przyszłym roku. Strażacy z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach zajęli pierwsze miejsce w 5. Mistrzostwach Polski Strażaków w piłce nożnej. Do sportowej rywalizacji stanęło 17 drużyn. Wyróżnienia indywidualne otrzymali też śląscy funkcjonariusze Piotr Makowski i Marcin Musioł.
2: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 16, piątek, 18 września. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
6: Prawie 3 godziny o bezpieczeństwie rozmawiali prezydent, minister obrony i szef armii. Polska częścią koalicji antybalistycznej powołanej w Paryżu potwierdza premier. Policyjna obława w Limanowej po kradzieży biżuterii w galerii handlowej. Na początek jednak pilna informacja. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. To historia pisarza Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Rosyjskie ataki hybrydowe, scenariusze zagrożeń ze wschodu i stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. To najważniejsze tematy spotkania prezydenta, szefa MON-u i szefa sztabu generalnego.
7: Wicepremier Kosiniak-Kamysz stwierdził, że rozmowa była bardzo konstruktywna i buduje wspólny polityczny mianownik, jakim jest bezpieczeństwo. Chodzi także o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i działania prezydenta Nawrockiego na rzecz lokalizacji stałej amerykańskiej bazy. Rząd zaangażuje nawet kilkanaście miliardów złotych na budowę bazy wojsk USA nad Wisłą. W tej sprawie Pałac Prezydencki i rząd mówią jednym głosem.
8: Wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy.
7: Według różnych scenariuszy amerykańska obecność wojskowa w Polsce może sięgnąć od 11 do nawet 15 tysięcy żołnierzy. Stała baza prawdopodobnie powstanie w zachodniej części kraju. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: A więcej o tych rozmowach powiemy już za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Polska jest teraz częścią koalicji antybalistycznej, informuje premier Donald Tusk. To inicjatywa obronna powołana w lipcu w Paryżu przez Ukrainę i państwa europejskie. Szef rządu mówił o tym w Hucie podczas spotkania Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Teraz zostało to wyjaśnione. Wiemy, że Polska teraz jest częścią koalicji antybalistycznej i chyba nie muszę tutaj niczego dodawać. Sami państwo wiecie, jak ważne jest to dla Ukrainy, Polski i Europy, żebyśmy mieli coraz skuteczniejsze systemy antybalistyczne. Karpacka Inicjatywa Integracyjna to spotkanie Ukrainy i przedstawicieli 7 państw regionu Karpat, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Austrii i Serbii. Prokuratura postawiła zarzuty korupcyjne posłowi Wojciechowi K. Poseł został zatrzymany wczoraj, po tym jak Sejm zgodził się na uchylenie mu immunitetu i areszt. Mecenas Marta Smołka potwierdza, że śledczy postawili jej klientowi kolejne zarzuty.
9: Zapoznajemy się z aktami w zakresie, w którym zostaną nam udostępnione. Na razie zostały postawione zarzuty, złożył wyjaśnienia. Mogę powiedzieć tyle, że mój klient nie przyznaje się do winy. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
6: Jak przekazała obrończyni Wojciecha K., zarzuty nie mają związku z korupcją podczas modernizacji infrastruktury tramwajów śląskich współfinansowanej ze środków unijnych, chociaż taka informacja wcześniej pojawiała się publicznie. Nie wykluczono, że jeszcze dziś śledczy wystąpią o tymczasowy areszt. Policyjny pościg po kradzieży w sklepie jubilerskim w galerii handlowej w Limanowej. Przed południem sprawca ukradł biżuterię. Obława trwa w całym mieście.
10: Funkcjonariusze kryminalni wykonują szereg działań operacyjnych. Policjanci patrolowo-interwencyjni zabezpieczają monitoringi, ustalają świadków. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego pracują na punktach blokadowych, gdzie sprawdzają kierujących, pasażerów, a także przewożone rzeczy.
6: Mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej. Mężczyzna odjechał z galerii handlowej białym samochodem. Wizerunek złodzieja jest na profilu limanowskiej policji w internecie. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Prawie 4 minuty po 16:00 sport, Norbert Michalak.
12: Dzień dobry, zaczynamy od listy powołań na nadchodzące mecze piłkarskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban dokonał kilku zmian w porównaniu do meczów o awans na Mistrzostwa Świata. Robert Lewandowski na liście jest i będzie dostępny we wszystkich 4 meczach.
13: No z Robertem jest taka sytuacja, że był tematem

0: Otrzymał powołanie od selekcjonera kadry. Portugalczyków czekają w najbliższym czasie 4 mecze Ligi Narodów. Formę szlifują polscy siatkarze. W sobotę biało-czerwoni w 1/8 finału Mistrzostw Europy zagrają z Łotwą, mówi statystyk reprezentacji Polski Kamil Nalepka.
1: Taki zespół charakterystyką podobny do Izraela. Na pewno młody, z dobrymi warunkami fizycznymi. My musimy przede wszystkim skupić się na sobie, wrócić na zwycięską ścieżkę.
0: Początek meczu Polska-Łotwa jutro o 15:00.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Prognoza na dziś mówi, że zachmurzenie umiarkowane i duże. Tymczasem patrzę za oknem przy Myśliwieckiej. Zachmurzenie zdecydowanie zmalało akurat teraz, bo słońce przez chmury wygląda. Na południowym wschodzie i na zachodzie zachmurzenie jest małe. Proszę potwierdzić, jeśli państwo właśnie tam nas słuchają. Jeśli opady, to przelotne. I na północy i na zachodzie, na wybrzeżu możliwe także burze. 19-22 stopnie to ten przedział temperatur, który nam dzisiaj towarzyszy. Tylko w rejonach podgórskich i na północnym zachodzie około 17 stopni.
2: Sponsorem programu.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Katowic. Droga Krajowa 86 za Burowcem, pasy w stronę Sosnowca. Tam kierowcy zgłaszają kolizję. Droga mocno korkuje się. Stoimy w zasadzie od węzła Murckowska z autostradą A4. Teraz Dąbrowa Górnicza, Gołonóg, S1, pasy w stronę Sosnowca. Tam ekipy drogowe i dodatkowo kolizja i tutaj także mamy korki. Kierowcy na południu regionu z kolei muszą liczyć się dzisiaj z utrudnieniami w związku z rajdem Wisły. Kłopoty z tym związane mamy w Goleszowie, Wiśle, Partyczniku i na Kubalonce. Utrudnienia w ruchu w większości potrwają do godziny 20. Jutro z kolei załogi pokonają odcinki Brenna, Lipowiec, Wisła, Partecznik i Jaworzynka. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Utrudnienia mamy w miejscach prac drogowych i roboty drogowe mamy na A1 w Dobieszowicach. Na A1 w rejonie właśnie tych prac drogowych mieliśmy też kolizję, no i niestety droga nadal się korkuje. 691-400-400, czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
6: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Skrót informacji przedstawi nam Paweł Nadrowski.
2: Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. To historia pisarza Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Zdjęcia do filmu były kręcone m.in. w Bielsku Białej, Cieszynie i Sławikowie w powiecie raciborskim. W grudniu dowiemy się, które filmy trafiły na krótką oscarową listę. W styczniu poznamy pełną listę nominacji. Sąd okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy decyzję o aresztowaniu dwojga podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o Jaromirę W. i Romana Rz. Śledztwo toczy się w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Rozstrzygnięto przetarg na modernizację wiaduktu drogowo-tramwajowego nad Aleją Murckowską w ciągu drogi krajowej 86 w Katowicach-Zawodziu. Właściwe roboty budowlane mają się zacząć w przyszłym roku. Strażacy z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach zajęli pierwsze miejsce w piątych Mistrzostwach Polski Strażaków w piłce nożnej. Do sportowej rywalizacji stanęło 17 drużyn. Wyróżnienia indywidualne otrzymali też śląscy funkcjonariusze Piotr Makowski i Marcin Musioł.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Jest 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, po raz drugi, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przed nami, Krzysztof Zyblewski.
5: Premier gotowy do rozmów na trudne tematy w relacjach polsko-ukraińskich. Po Sejmie Senat zajmie się ustawą o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych. Włoska koperta może zaskoczyć. W Wenecji do rachunku kawiarnia dolicza muzykę. Prawda jest lepsza niż kłamstwa, nawet jeśli jest trudna, mówi premier Donald Tusk na Ukrainie. Szef rządu brał udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Donald Tusk wyraził gotowość do rozmów na trudne tematy w relacjach polsko-ukraińskich. Wśród przyjaciół można rozmawiać także o najtrudniejszych kwestiach. Ukraina i Polska mają trudne i bolesne sprawy z przeszłości, ale najważniejsze jest wzajemne zrozumienie. Kłamstwa i błędne interpretacje dzielą ludzi i narody. Prawda jest zawsze lepsza od kłamstwa, nawet jeśli bywa bolesna. Premier zapewnił ukraińskie władze o pełnym wsparciu ze strony Polski. Wizytę w Kijowie nazwał wyrazem solidarności. Sejm przegłosował ustawę, która wprowadza podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. To pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach, mówi Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl.
6: Rząd obecnie argumentuje, że skoro budżet dopłacał do osłon, które sprawiały, że na stacjach Polacy płacili za paliwa, za diesla i benzynę taniej niż groziłoby nam.
5: Młodzi w Krakowie już zdecydowali. Uczniowie 13 szkół średnich zagłosowali w prawyborach na prezydenta miasta. Frekwencja wyniosła nieco poniżej 50%. Gdyby o wynikach decydowali uczniowie, do drugiej tury wszedłby Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i Aleksandra Owca z partii Razem.
7: To jest taka dwójka, która jest faworytami wśród właśnie młodych ludzi i zastanawialiśmy się, dlaczego tymi faworytami są. I tutaj przede wszystkim widzimy jednak to oddźwięk w mediach społecznościowych. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca najbardziej potrafią docierać do młodych ludzi, no ale nie zmienia to faktu, że jednak kandydaci i kandydatki na prezydenta Krakowa zapominają kompletnie o młodych ludziach. Nie proponują nam praktycznie nic, a to, co proponują, to są naprawdę małe propozycje.
5: Mówi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, która razem z Młodzieżową Radą Miasta Krakowa zorganizowała prawybory w szkołach. Na Łukasza Gibałę zagłosowało ponad 27% uczniów, na Aleksandrę Owcę prawie 20%. Na trzecim miejscu z 10% poparciem znalazł się Michał Klimek.
8: Piła dwa drinki, tosta i croissanta. Rachunek opiewał na 72 euro. Największe zdziwienie wywołała jednak osobna pozycja 7 euro za muzykę. W lokalu grała trzyosobowa orkiestra, a informacja o dodatkowej opłacie znajdowała się na ulotce na stoliku. Turystka przyznała, że kiedy zobaczyła rachunek, zaczęła się śmiać. Jak relacjonowała, jeszcze bardziej zaskoczeni byli siedzący obok turyści z Japonii. Już wcześniej w Wenecji zdarzały się podobne przypadki. W 2013 roku w innym lokalu 7 turystom naliczono 42 euro dopłaty za muzykę przy rachunku 100 euro za 4 kawy i 3 kieliszki ziołowego likieru. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: To są chyba te słynne paragony grozy. Sport po raz drugi w popołudniu. Norbert Michał.
9: Trzeba się orientować.
0: Trener piłkarskiej reprezentacji Polski dobrze się orientuje. Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie kadry przed meczami Ligi Narodów. Kibice mogą spać spokojnie, bo na liście znalazł się Robert Lewandowski, wokół którego w ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, jakoby miał odpocząć od kadry. Były reprezentant Polski Roman Kosecki pozytywnie ocenia wybory Urbana.
9: Dobre powołania, są mi nowe twarze. No cieszę się, że Kasper Urbański wrócił, że też Tymoteusz Puchacz zasłużył swoją grą. Mam nadzieję, że wszyscy skoncentrowani, by grać, a nie tylko zapchać dziury. Niektórzy myślą, że tak sobie przyjadą na kadrę.
0: Za tydzień w meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Zostajemy przy piłce nożnej. Dziś początek 9. kolejki Ekstraklasy. W pierwszym spotkaniu Widzew Łódź podejmie wieczystą Kraków. Dla nowego szkoleniowca gospodarza Mateusza Stolarskiego będzie to debiut przed łódzką publicznością.
10: Fajnie będzie tutaj być jako trener Widzewa i poprowadzić zespół na tym stadionie. Spodziewam się tego, jaka tutaj będzie atmosfera i jak kibice potrafią wpłynąć na nasze nastawienie i na naszą ofensywną grę, więc na pewno się cieszę.
0: Początek o 18:00 w innym spotkaniu Wisła Kraków podejmie Śląsk Wrocław. Polscy tenisiści bez Huberta Hurkacza rozpoczną w Brisbane mecz Pucharu Davisa z Australią. W sobotę nad ranem polskiego czasu Max Kaśnikowski zagra z 9. na świecie Alexem de Minorem, a Kamil Majchrzak z Jamesem Duckworthem. W niedzielę do gry wejdzie debel Jan Zieliński i Karol Drzewiecki.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Tej nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale miejscami będzie także duże. Na północy opady deszczu, po północy będą te opady zanikać, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 9 do 11 stopni to najchłodniej, nad morzem miejscami 13 stopni, a w rejonach podgórskich, o przepraszam, tu będzie najchłodniej, około 7 stopni Celsjusza.

0: rejonem Sosnowca. Przypomnijmy, tam mieliśmy kolizję, droga korkowała się. Aktualnie jedziemy bez utrudnień. Kierowcy na południu regionu muszą się dzisiaj liczyć z utrudnieniami w związku z rajdem Wisły. Kłopoty z tym związane mamy w Goleszowie, Wiśle, Parteczniku i na Kubalonce. Utrudnienia w ruchu w większości potrwają do godziny 20. Jutro załogi pokonają odcinki Brenna-Lipowiec, Wisła, Partecznik i Jaworzynka. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: Czas na skrót najważniejszych informacji. Paweł Nadrowski.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch 16-latków. Pomogła im w tym policja z Będzina i Sosnowca. Przez internet utrzymywali kontakty z grupami związanymi z propagandą neonazistowską, przemocą i zainteresowaniem zamachami. Decyzją sosnowieckiego sądu jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Sezon grypowy powoli się rozpoczyna. Tylko w ubiegłym roku w województwie śląskim odnotowano ponad 82 tysiące zachorowań. Śląski Sanepid przypomina o profilaktyce. Zaleca odpowiednią higienę i między innymi szczepienia. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna współpracę z Adamem Sztabą. Obejmie on funkcję dyrygenta projektów specjalnych NOSPR-u. Wiadomo, że wystąpi podczas koncertu sylwestrowego i walentynkowego. Adam Sztaba to dyrygent, kompozytor, aranżer muzyki orkiestrowej, a także pianista i pedagog. Gliwice szukają pomysłów na rewitalizację otoczenia rzeki Kłodnicy. Trwa konkurs na opracowanie koncepcji kształtu jej bulwarów. Autorzy mają czas do 12 listopada na wysłanie prac. Za najlepsze projekty przewidziane są nagrody.

0: To Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my. Za 25 minut będzie godzina 18. W Radiu Katowice czas na kolejną relację reporterską. Gliwice szukają pomysłów na rewitalizację otoczenia Kłodnicy. Miasto deklaruje, że jego celem jest przywrócenie rzeki mieszkańcom, nie tracąc przy tym jej walorów przyrodniczych. Sposobem Gliwic na znalezienie oczekiwanych rozwiązań jest konkurs. Jakie zatem pomysły mają mieszkańcy i kto może zgłosić swój projekt? Sprawdzał to reporter Radia Katowice Adam Kawalec.
1: Jeśli by był bulwar, to mógłby być, przydałby się, bo to po prostu jest niezagospodarowane, bałagan jest i to powinno być zrobione po prostu. No, zrobić ścieżkę rowerową, chodniki ładne położyć, ławki postawić, żeby to wyglądało estetycznie, a przede wszystkim rzekę uporządkować.
2: Myślę, że dobry pomysł. No na pewno miejsca, gdzie ludzie będą chętnie przychodzić, tak? Bo to chyba głównie o to chodzi, tak? Zieleń przede wszystkim, bo mamy, można powiedzieć teraz, co dużo betonu, a tej zieleni brakuje.
3: Bulwar nad Kłodnicą, myślę, że to jest dobry pomysł. Nie znam tego projektu, nie spotkałem się wcześniej z tym pomysłem, natomiast no, warto by było jakieś miejsca zielone, miejsca do siedzenia, tak, na pewno jakaś ścieżka rowerowa, byłoby miło.
4: To jest taka może ciekawostka, ale starsi mieszkańcy Gliwic wspominają te czasy, wracają do takich wspomnień, kiedy Kłodnica była takim miejscem, gdzie można było rozłożyć się z kocem, gdzie łowiono ryby, ale przede wszystkim, gdzie była takim miejscem też do spędzania wolnego czasu, taką przestrzenią, gdzie można się było spotkać. W tym kierunku zmierzamy i do tego chcielibyśmy dążyć.
5: Rzecznik prezydent miasta Gliwice Barbara Szumilak.
4: Celem konkursu organizowanego przez Biuro Urbanisty Miasta jest wyznaczenie kierunku zmian, dzięki którym Kłodnica stanie się po prostu dostępna bardziej dla mieszkańców. Chcemy, aby znów była miejscem, z którego gliwiczanie będą dumni, taką zieloną osią miasta, przestrzenią odpoczynku i spotkań z naturą. Konkurs ma pomóc znaleźć najlepszy pomysł na to, jak odzyskać rzekę dla Gliwic i zrobić to z poszanowaniem dla jej wyjątkowego charakteru. Założenia konkursu zostały przygotowane przez Biuro Urbanisty Miasta w oparciu o analizę Doliny Kłodnicy i wnioski z warsztatów z ekspertami. Nie oczekujemy jednego gotowego projektu, ale różnych wizji, które pokażą, jak przywrócić rzekę miastu, jednocześnie chroniąc jej wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Konkurs ma pomóc nam w tym, żeby wybrać ten najlepszy z możliwych kierunków zmian.
5: Gdzie w Gliwicach takie bulwary można by stworzyć?
3: Część takiego bulwaru istnieje tutaj, kawałek dalej na lewo. Natomiast gdzie? Dobre pytanie, no bo tutaj jest tak ściśle zabudowane, są parkingi, także w centrum Gliwic jest trochę kłopotliwe miejsce moim zdaniem, faktycznie, jak tak nad tym pomyśleć. A czy projekt gdzieś jest, to szczerze mówiąc nie wiem, ktoś musi mieć dobry pomysł faktycznie, bo nie widzę tutaj w centrum ścisłym miejsca, nie. Tam dalej, owszem, tam przy Politechnice bliżej, być może tam.
6: Tego, co się ma zmienić, tak naprawdę chcemy się dowiedzieć od autorów projektów, dlatego nasz konkurs przeprowadzamy w takich dwóch skalach.
5: Miejska urbanistka w Gliwicach Agata Twardoch.
6: Jedna skala to jest taka skala bardzo koncepcyjna, bardzo ogólna, w której chcemy zdobyć taką bardzo szeroką wizję dla rzeki, czyli właśnie odpowiedzieć na to pytanie, co to znaczy odkryć rzekę dla mieszkańców. A druga skala jest już taką skalą punktową, gdzie wiemy, że rzeka przepływa przez samo centrum i wskazaliśmy w ramach tego centrum kilka wybranych przestrzeni, dla których chcielibyśmy uzyskać pomysły, co można z nimi zrobić już tu i teraz.
7: Przede wszystkim należy pamiętać, że rzeka przepływa przez całe miasto i jest podzielona na wiele takich podobszarów, które zupełnie różnią się od siebie.
5: Architekt Michał Gałuszka z Biura Urbanisty Miasta Gliwice.
7: Są tam odcinki śródmiejskie, w przestrzeni mocno zurbanizowanej są odcinki, tak jak między innymi na Sośnicy, takie postindustrialne w rejonach Hałdy Gliwice. Są też odcinki, które mają bardzo dużo walory przyrodnicze. Każdy z uczestników zgodnie z warunkami konkursu powinien opracować 6 plansz projektowych. Na 3 z nich ma być koncepcja dla rzeki w całym mieście. Będzie ona przedstawiona w skali 1 do 5 tysięcy i ma pokazać ogólną koncepcję urbanistyczną na całą rzekę, a następnie każdy z uczestników powinien przedstawić 3 wybrane przez siebie przestrzenie, z czego 2 z tych terenów powinny znajdować się w centrum Gliwic, a 1 może być terenem poza centrum Gliwic, czyli Tośnica, Ligota, Zabrska, Łabędy.
5: Dla kogo jest ten konkurs?
6: To jest konkurs kierowany do profesjonalistów. Zależy nam, żeby w każdym zespole projektowym znalazł się i architekt lub architektka, i architekt, krajobrazu lub architektka krajobrazu.
4: Prace konkursowe można składać do 12 listopada bieżącego roku do godziny 16. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 9 grudnia. Po regulamin wszystkie materiały i odpowiedzi na pytania uczestników odsyłam na stronę internetową konkursu. Ważne też jest chyba, żeby dodać, że autorzy najlepszych koncepcji otrzymają 55 tysięcy złotych za pierwsze miejsce, 35 tysięcy za drugie i 25 tysięcy złotych za trzecie. Przewidziano także dwa wyróżnienia po 10 tysięcy złotych.
6: Docelowo chcielibyśmy, żeby te idee były gdzieś realizowane. Nie wykluczamy dalszej współpracy z autorami projektów, także jest szansa na zmianę świata.
0: To nagranie przygotował Adam Kawalec, a my już za chwilę opowiemy o Stadionie Śląskim, na którym wystawiona zostanie sztuka teatralna. Tego jeszcze nie było.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 18. Sejm przegłosował zmiany w pobieraniu opłat w miejscowościach turystycznych. Gminy nie muszą już wykazywać korzystnych klimatycznych właściwości. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego to polski kandydat do Oscara. Zdjęcia realizowano m.in. w województwie śląskim. Za 2 lata mieszkańcy północnej części Bytomia zyskają centrum przesiadkowe. Powstanie ono na Stroszku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sejm uchwalił zmiany w zasadach pobierania opłaty miejscowej w miejscowościach turystycznych. Gminy nie będą musiały już wykazywać korzystnych właściwości klimatycznych. Nie muszą też spełniać wymogu dotyczącego czystości powietrza. Są za to wymogi dotyczące walorów krajobrazowych i bazy noclegowej. Od przyszłego roku maksymalna stawka ma wynosić 5 zł za noc. Zadowolony z decyzji Sejmu jest burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
2: Mam nadzieję, że ta ustawa również zostanie podpisana przez pana prezydenta. Pół Europy funkcjonuje normalnie. Myśmy mieli z tym niesamowity kłopot. Te aspekty środowiskowe były irracjonalnymi. Inni, którzy truli, nie pozwalali na to, żeby inni mogli pobierać opłatę.
0: Wisła nie planuje podwyżki swojej stawki. Obowiązek jej pobierania mają przejąć podmioty oferujące zakwaterowanie. Ustawą zajmie się teraz Senat. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego to polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ojczyzna to historia pisarza Tomasza Manna i jego córki, wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Werdykt z uzasadnieniem ogłosił przewodniczący Komisji Oscarowej Jan Naszewski.
3: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów, którzy wspólnie z reżyserem odpowiadają za kształt filmu.
0: Zdjęcia do Ojczyzny powstawały m.in. w województwie śląskim. Konkretnie w Bielsku-Białej, Cieszynie i Sławikowie w powiecie raciborskim. W grudniu dowiemy się, które filmy trafiły na krótką oscarową listę. Pełną listę nominacji poznamy w styczniu. Za 2 lata mieszkańcy północnej części Bytomia zyskają centrum przesiadkowe. Powstanie na Stroszku w rejonie wiaduktu kolejowego na ulicy Strzelców Bytomskich. Urząd Miasta podpisał dziś umowę z wykonawcą, mówi Radiu Katowice rzeczniczka bytomskiego magistratu Małgorzata Węgiel-Wnuk.
4: W sąsiedztwie przystanku kolejowego Bytom-Stroszek powstaną m.in. niewielki obiekt przeznaczony na budynek socjalny dla kierowców i toaletę. Przystanki tramwajowe zostaną zadaszone biatami przystankowymi. Dla rowerzystów powstaną wiaty rowerowe oraz stojaki. Powstaną tutaj także miejsca postojowe typu Kiss and Ride.
0: Koszt inwestycji to prawie 7,5 miliona złotych, a prace są możliwe dzięki środkom z Unii Europejskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W poniedziałek zacznie się Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W akcję włącza się Zabrzański Szpital Specjalistyczny. Jakie objawy powinny zaniepokoić i skłonić do badania, wymienia specjalista laryngolog, profesor Maciej Misiołek.
5: Chrypka, ból gardła, problemy przy przełykaniu, wystąpienie odczynu węzłowego na szyi. Jeżeli taka zmiana zostanie potwierdzona, to trzeba wdrażać szybko leczenie. Oczywiście ono może być różne. To może być leczenie operacyjne, to może być radioterapia, może być kombinowane leczenie, ale im wcześniej takie leczenie wdrożymy, tym szanse, prognoza dla pacjenta jest dużo lepsza.
0: Na bezpłatną diagnostykę nie trzeba skierowania, ale należy wcześniej skontaktować się ze szpitalem specjalistycznym w Zabrzu. Numery telefonów są na stronie internetowej placówki i na Facebooku. W nocy minimalnie od 9 do 11 stopni, a do tego zmienne zachmurzenie, choć bez deszczu. Jutro w ciągu dnia nieco więcej słońca niż dziś i również bez opadów. Temperatura do 23 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Oto raport drogowy i Marcin Rudzki.
8: Zaczynamy od autostrady A4, pasy w stronę Krakowa przed Brzęczkowicami. Tam mamy kolizję, droga mocno korkuje się. Teraz droga krajowa 79 za skrzyżowaniem z ulicą Lwowską. Tam kolizja na pasach w stronę Mysłowic, tutaj także spory korek. Teraz Katowice, DK86 za Burowcem, pasy w stronę Sosnowca. Przypomnijmy, tam mieliśmy kolizję, droga korkowała się aktualnie. Jedziemy bez utrudnień. Kierowcy na południu regionu muszą się dzisiaj liczyć z utrudnieniami w związku z rajdem Wisły. Kłopoty z tym związane mamy w Goleszowie, Wiśle, Parteczniku i na Kubalonce. Utrudnienia w ruchu w większości potrwają do godziny 20. Jutro załogi pokonają odcinki Brenna-Lipowiec, Wisła, Partecznik i Jaworzynka. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Czas na skrót najważniejszych informacji. Paweł Nadrowski.
0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch 16-latków. Pomogła im w tym policja z Będzina i Sosnowca. Przez internet utrzymywali kontakty z grupami związanymi z propagandą neonazistowską, przemocą i zainteresowaniem zamachami. Decyzją sosnowieckiego sądu jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Sezon grypowy powoli się rozpoczyna. Tylko w ubiegłym roku w województwie śląskim odnotowano ponad 82 tysiące zachorowań. Śląski Sanepid przypomina o profilaktyce. Zaleca odpowiednią higienę i między innymi szczepienia. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna współpracę z Adamem Sztabą. Obejmie on funkcję dyrygenta projektów specjalnych NOSPR-u. Wiadomo, że wystąpi podczas koncertu sylwestrowego i walentynkowego. Adam Sztaba to dyrygent, kompozytor, aranżer muzyki orkiestrowej, a także pianista i pedagog. Gliwice szukają pomysłów na rewitalizację otoczenia rzeki Kłodnicy. Trwa konkurs na opracowanie koncepcji kształtu jej bulwarów. Autorzy mają czas do 12 listopada na wysłanie prac. Za najlepsze projekty przewidziane są nagrody.

0: To Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my. Za 25 minut będzie godzina 18. W Radiu Katowice czas na kolejną relację reporterską. Gliwice szukają pomysłów na rewitalizację otoczenia Kłodnicy. Miasto deklaruje, że jego celem jest przywrócenie rzeki mieszkańcom, nie tracąc przy tym jej walorów przyrodniczych. Sposobem Gliwic na znalezienie oczekiwanych rozwiązań jest konkurs. Jakie zatem pomysły mają mieszkańcy i kto może zgłosić swój projekt? Sprawdzał to reporter Radia Katowice Adam Kawalec.
1: Jeśli by był bulwar, to mógłby być, przydałby się, bo to po prostu jest niezagospodarowane, bałagan jest i to powinno być zrobione po prostu. To zrobić ścieżkę rowerową, chodniki ładne położyć, ławki postawić, żeby to wyglądało estetycznie, a przede wszystkim rzekę uporządkować.
2: Myślę, że dobry pomysł. No na pewno miejsca, gdzie ludzie będą chętnie przychodzić, tak? Bo to chyba głównie o to chodzi, tak? Zieleń przede wszystkim, bo mamy, można powiedzieć teraz, co dużo betonu, a tej zieleni brakuje.
3: Bulwar nad Kłodnicą, myślę, że to jest dobry pomysł. Nie znam tego projektu, nie spotkałem się wcześniej z tym pomysłem, natomiast no warto by było jakieś miejsca zielone, miejsca do siedzenia, tak, na pewno jakaś ścieżka rowerowa, byłoby miło.
4: To jest taka może ciekawostka, ale starsi mieszkańcy Gliwic wspominają te czasy, wracają do takich wspomnień, kiedy Kłodnica była takim miejscem, gdzie można było rozłożyć się z kocem, gdzie łowiono ryby, ale przede wszystkim, gdzie była takim miejscem też do spędzania wolnego czasu, taką przestrzenią, gdzie można się było spotkać. W tym kierunku zmierzamy i do tego chcielibyśmy dążyć.
5: Rzecznik prezydent miasta Gliwice Barbara Szumilak.
4: Celem konkursu organizowanego przez Biuro Urbanisty Miasta jest wyznaczenie kierunku zmian, dzięki którym Kłodnica stanie się po prostu dostępna bardziej dla mieszkańców. Chcemy, aby znów była miejscem, z którego gliwiczanie będą dumni, taką zieloną osią miasta, przestrzenią odpoczynku i spotkań z naturą. Konkurs ma pomóc znaleźć najlepszy pomysł na to, jak odzyskać rzekę dla Gliwic i zrobić to z poszanowaniem dla jej wyjątkowego charakteru. Założenia konkursu zostały przygotowane przez Biuro Urbanisty Miasta w oparciu o analizę Doliny Kłodnicy i wnioski z warsztatów z ekspertami. Nie oczekujemy jednego gotowego projektu, ale różnych wizji, które pokażą, jak przywrócić rzekę miastu, jednocześnie chroniąc jej wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Konkurs ma pomóc nam w tym, żeby wybrać ten najlepszy z możliwych kierunków zmian.
5: Gdzie w Gliwicach takie bulwary można by stworzyć?
3: Część takiego bulwaru istnieje tutaj kawałek dalej na lewo. Natomiast gdzie? Dobre pytanie, no bo tutaj jest tak ściśle zabudowane, są parkingi, także w centrum Gliwic jest trochę kłopotliwe miejsce moim zdaniem, faktycznie, jak tak nad tym pomyśleć. A czy projekt gdzieś jest, to szczerze mówiąc nie wiem, ktoś musi mieć dobry pomysł faktycznie, bo nie widzę tutaj w centrum ścisłym miejsca, nie. Tam dalej, owszem, tam przy Politechnice bliżej być może tam.
6: Tego, co się ma zmienić, tak naprawdę chcemy się dowiedzieć od autorów projektów, dlatego nasz konkurs przeprowadzamy w takich dwóch skalach.
5: Miejska urbanistka w Gliwicach Agata Twardoch.
6: Jedna skala to jest taka skala bardzo koncepcyjna, bardzo ogólna, w której chcemy zdobyć taką bardzo szeroką wizję dla rzeki, czyli właśnie odpowiedzieć na to pytanie, co to znaczy odkryć rzekę dla mieszkańców. A druga skala jest już taką skalą punktową, gdzie wiemy, że rzeka przepływa przez samo centrum i wskazaliśmy w ramach tego centrum kilka wybranych przestrzeni, dla których chcielibyśmy uzyskać pomysły, co można z nimi zrobić już tu i teraz.
7: Przede wszystkim należy pamiętać, że rzeka przepływa przez całe miasto i jest podzielona na wiele takich podobszarów, które zupełnie różnią się od siebie.

0: architekt Michał Gałuszka z Biura Urbanisty Miasta Gliwice.
1: Są tam odcinki śródmiejskie, w przestrzeni mocno zurbanizowanej są odcinki, tak jak między innymi na Sośnicy, takie postindustrialne w rejonach Hałdy Gliwice. Są też odcinki, które mają bardzo duże walory przyrodnicze. Każdy z uczestników, zgodnie z warunkami konkursu, powinien opracować 6 plansz projektowych. Na 3 z nich ma być koncepcja dla rzeki w całym mieście. Będzie ona przedstawiona w skali 1 do 5 tysięcy i ma pokazać ogólną koncepcję urbanistyczną na całą rzekę, a następnie każdy z uczestników powinien przedstawić 3 wybrane przez siebie przestrzenie, z czego 2 z tych terenów powinny znajdować się w centrum Gliwic, a 1 może być terenem poza centrum Gliwic, czyli Tośnica, Ligota, Zabrska, Łabędy.
0: Dla kogo jest ten konkurs?
2: To jest konkurs kierowany do profesjonalistów. Zależy nam, żeby w każdym zespole projektowym znalazł się i architekt lub architektka, i architekt krajobrazu lub architektka krajobrazu.
3: Prace konkursowe można składać do 12 listopada bieżącego roku do godziny 16. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 9 grudnia. Po regulamin wszystkie materiały i odpowiedzi na pytania uczestników odsyłam na stronę internetową konkursu. Ważne też jest chyba, żeby dodać, że autorzy najlepszych koncepcji otrzymają 55 tysięcy złotych za pierwsze miejsce, 35 tysięcy za drugie i 25 tysięcy złotych za trzecie. Przewidziano także 2 wyróżnienia po 10 tysięcy złotych.
2: Docelowo chcielibyśmy, żeby te idee były gdzieś realizowane. Nie wykluczamy dalszej współpracy z autorami projektów, także jest szansa na zmianę świata.
4: To nagranie przygotował Adam Kawalec. A my już za chwilę opowiemy o Stadionie Śląskim, na którym wystawiona zostanie sztuka teatralna. Tego jeszcze nie było.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Jest 18:00. A więc przed nami serwis Trójki. Krzysztof Zyplewski.
8: Kierowca polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech, pozostanie w areszcie najbliższe 3 miesiące. Szef MON-u o deklaracji w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce.
9: Rząd się bardzo mocno w to angażuje. Dowodem są nasze spotkania, relacje.
8: Na stacjach historycznie wysokie ceny benzyny i diesla.
10: W związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie.
8: A węgierski sąd przedłużył o 3 miesiące areszt dla kierowcy polskiego autokaru, który miał tragiczny wypadek w połowie sierpnia. Zginęło wtedy 12 osób pielgrzymów wracających z bośniackiego Medjugorje.
11: Sąd na Węgrzech przedłużył do dnia 18 grudnia areszt dla polskiego kierowcy autokaru, który uległ katastrofie.
8: Mówi rzeczniczka prowadzącej śledztwo krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk. Postanowienie jest nieprawomocne, obrońcy mogą się od niego odwołać. Z przesłanego przez stronę węgierską protokołu przesłuchania wynika, że polski kierowca odmówił składania wyjaśnień. Polskie władze nie kryją zadowolenia po deklaracji Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiada szybką decyzję w sprawie stałej obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. Wskazanie miejsca pod przyszłą bazę zostanie ogłoszone szybko i, jak stwierdził amerykański przywódca, będzie to możliwe dzięki dobrym relacjom z polskim prezydentem. Szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, mówi, że rząd docenia rolę Karola Nawrockiego w tym procesie.
9: Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje. Myślę, że to działanie rządu związane z przygotowaniem i pełną gotowością do przyjęcia wojsk amerykańskich i zabezpieczeniem finansowym jest jak najbardziej po stronie rządu i rząd się bardzo mocno w to angażuje. Dowodem są nasze spotkania, relacje pomiędzy Departamentem Stanu, Departamentem Wojny, z sekretarzem Pete'em Hegsethem spotkam się w przyszłym tygodniu. Będziemy również o bazach amerykańskich rozmawiać.
8: A w ostatnich dniach w Polsce przybywała amerykańska delegacja. Goście zza oceanu oglądali kilka lokalizacji pod przyszłą bazę i pod centrum serwisowe pocisków do systemu Patriot. Polski rząd rywalizuje na tym polu z Niemcami, Holendrami i Szwedami. Na stacjach historycznie wysokie ceny benzyny i oleju napędowego. Diesel w tym roku po raz trzeci przekroczył rekordowy poziom. Średnia cena to 9 zł za litr. Za popularną 95 trzeba płacić prawie 8 zł. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu mówi, że to odpowiedź na to, co dzieje się na międzynarodowych rynkach.
10: W związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie w tym tygodniu rynki reagowały na wstrzymanie przesyłu ropy naftowej ropociągiem wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej i generalnie zagrożenie atakami Houthi na infrastrukturę naftową w regionie ponownie spowodowało wzrost premii za ryzyko geopolityczne w cenach ropy naftowej.
8: Sejm przegłosował dziś ustawę, która wprowadza podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. To pierwszy krok w stronę obniżenia cen paliw na stacjach. Projektem za tydzień zajmie się Senat. Potem trafi na biurko prezydenta.
6: Klimat.
8: Jakość powietrza przeważnie dobra i bardzo dobra. Ponad 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Susza hydrologiczna utrzymuje się w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: O sporcie po raz trzeci tego popołudnia. Norbert Michalak.
13: Za niespełna pół godziny w Łodzi rozpocznie się pierwszy mecz 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew zagra z Wieczystą Kraków. Po tym spotkaniu z kolei Wisła Kraków podejmie Śląsk Wrocław. W drużynie gości zabraknie kontuzjowanego kapitana Piotra Samca-Talara, ale trener Wisły Mariusz Job podkreśla.
14: To nie jest nasz problem. Tam będą inni piłkarze, którzy będą próbowali go zastąpić. Linetti całkiem przyzwoicie wszedł w jego rolę. Jest to piłkarz doświadczony, który też ma dużo jakości i potrafi regulować tempem spotkania.
13: Początek o 20:30. Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie piłkarskiej kadry przed meczami Ligi Narodów. Na zgrupowanie przyjedzie Robert Lewandowski, który będzie dostępny we wszystkich 4 meczach. Trener kadry podkreśla, że najbliższa eliminacja i ewentualnie występ na Euro 2028 będzie pożegnaniem Lewandowskiego z kadrą.
15: Ja jako trener muszę się liczyć w każdym momencie, że łatwiej w tym wieku jest o kontuzję. Na dzień dzisiejszy Robert tryska zdrowiem, to wiemy, ale tak się może zdarzyć. Musimy być na to przygotowani.
13: Mecz z Bośnią i Hercegowiną Polacy zagrają za tydzień w Warszawie. Polscy siatkarze w sobotę w Sofii zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni grupową fazę zakończyli porażką z Bułgarią 2-3. Wcześniej bez straty seta wygrali 4 spotkania. O atmosferze w drużynie mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
16: My już długo gramy w tą siatkówkę i wiemy o tym, że po prostu musimy grać na swoim poziomie. A jak schodzimy z tego poziomu, to możemy przegrać mecz. Nieraz było tak, że przegrywaliśmy, nieraz, że wygrywaliśmy, więc na razie się skupiamy na meczu z Łotwą.
13: Początek sobotniego meczu Polska-Łotwa o 15:00.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: I to jest właśnie pora na prognozę pogody na sobotę. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północnym zachodzie kraju. Umiarkowane i duże, taki zwrot akcji. Na Pomorzu Zachodnim miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro, w sobotę, 19 września, od 19 do 22 stopni, a w rejonach podgórskich około 18 stopni Celsjusza.
17: Sponsorem programu
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem. Ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: Odrywamy co dzień i nie mijamy się wzrokiem. Za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto. Nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą. Szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność. I swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą. Drap, mazuj, miziaj mnie. Drap, mazuj, miziaj mnie.

0: kąpiele w Bałtyku zmienię w jakieś piękne Bahamy.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpory.

0: Minęła 19. Do Sądu Rejonowego Katowice Wschód trafił wniosek Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Śląscy policjanci upamiętnili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W serwisie powiemy także o najzdrowszym mieście w Polsce.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prokuratura Europejska w Katowicach zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Poinformowała tuż po wyjściu z budynku prokuratury obrończyni polityka mecenas Marta Smołka. Wcześniej śledczy przedstawili parlamentarzyście 4 zarzuty o charakterze korupcyjnym. Nie mogę zdradzić dokładnej treści zarzutów, mówi mecenas Marta Smołka.
2: Naszym zdaniem zarzuty kompletnie nie mają związku ze sprawą, nazwijmy to umownie, afery w tramwajach śląskich. Poza tym mówimy, że część z nich naszym zdaniem nie ma związku z funduszami unijnymi czy też ze środkami unijnymi, a tym samym naszym zdaniem nie powinna być objęta właściwością prokuratury. Na tym etapie jedziemy do sądu i zobaczymy, co tam się wydarzy.
0: Po zakończeniu przesłuchania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego odprowadzili polityka do samochodu. Wojciech Król powiedział jedynie, że nie czuje się winny. Wniosek o areszt trafił do Sądu Rejonowego Katowice Wschód.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Śląscy policjanci upamiętnili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przy grobie policjanta polskiego w Katowicach odbyła się uroczysta odprawa wart. Naród, który nie szanuje przeszłości, nie ma prawa do teraźniejszości, mówił komendant wojewódzki policji w Katowicach, nadinspektor Mariusz Krzystyniak, zwracając uwagę na bohaterstwo, jakim policjanci wykazali się w 1939 roku.
3: Zanim wojna się tak naprawdę zaczęła, oddziały Freikorpsu zaczęły tutaj atakować nasze terytoria. Były to działania dywersyjne. Tutaj jako pierwsi śląscy policjanci ponosili ofiary. Oni się wykazali ogromnym patriotyzmem, ogromną dumą narodową, ogromnym zaangażowaniem w obronę granic i nie tylko. Ofiarowali wszystko na ołtarzu ojczyzny.
0: Wojewoda śląski Marek Wójcik przypomniał z kolei o niedawnej rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę i zwrócił uwagę, że wielu z pomordowanych przez Sowietów w Katyniu należało do polskiej policji.
4: Tu w Katowicach należy pamiętać przede wszystkim o policjantach Policji Województwa Śląskiego, że 1231 policjantów zostało zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej, ale także powinniśmy pamiętać o ostatnim marszałku Sejmu Śląskiego, panu Karolu Grzesiku, który również został zamordowany w ramach zbrodni katyńskiej.
0: Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia, m.in. medale Pro Patria i Pro Bono Poloniae. Zostały nimi uhonorowane osoby, które w szczególny sposób dbają o pamięć o poległych w obronie Polski. Bielsko-Biała jest najzdrowszym miastem w Polsce. Pierwszą nagrodę przywiózł z Kongresu Zdrowe Miasta w Warszawie prezydent Jarosław Klimaszewski. Jest ona przyznawana co roku wśród miast do 300 tysięcy i powyżej. W tej drugiej kategorii palmę pierwszeństwa przyznano Warszawie. W przypadku Bielska-Białej to m.in. zasługa mieszkańców, którzy partycypują w naszych programach, podkreśla prezydent Klimaszewski.
5: Jeżeli mówimy o tym indeksie zdrowych miast, to tam jest około 10 czynników z różnego obszaru. W poszczególnych tych kategoriach byli na pudle albo w czołówce, no ale w sumarycznym efekcie uzyskaliśmy najwięcej punktów. To też jest wieloletnia praca nad tym i też razem z mieszkańcami, bo wiele z tych programów, chociażby dotyczących ograniczenia niskiej emisji, no to też mieszkańcy muszą się w to włączyć, aplikować. Czasami muszą też ze swoich środków coś dołożyć.
0: Prezydent Klimaszewski na tej samej gali otrzymał też drugą nagrodę za budowanie odporności miasta na zmianę klimatu w ramach programu Feniks. W tej kategorii także Bielsko-Biała zostało ocenione najwyżej. W nocy w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo na północy województwa możliwe słabe opady deszczu. Nad ranem z kolei lokalne silne zamglenia, a temperatura minimalna od 8 do 10 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Lamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, piątek, 18 września, minęła już 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minister obrony odpowiada posłowi PiS w sprawie doradców.
8: Mówienie o generałach jako o betonie jest czymś okropnym, ohydnym.
7: Prezydent Francji o scenariuszach rosyjskiej agresji przedstawionych przez polskiego premiera. Nikt nie jest bezpieczny. Znamy polskiego kandydata do Oscara, to ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Fatalna wypowiedź, okropne słowa, tak? Stanowisko Mariusza Błaszczaka komentuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Poseł PiS skrytykował powoływanie na doradców szefa MON-u niektórych emerytowanych wojskowych, nazywając ich betonem. Wicepremier podkreśla, że tacy generałowie jak Bieniek czy Gruszka są skarbnicą wiedzy.
8: Nieczerpanie z ich doświadczenia i w ogóle mówienie o generałach jako o betonie jest czymś okropnym, ohydnym. Miało być murem za polskim mundurem, a tutaj nie ma muru, a jest beton w wykonaniu twardogłowych w PiS-ie. To niech oni swój beton skruszą w swojej głowie, będzie dużo lepiej.
7: No, szef MON-u deklaruje, że jest gotowy współpracować z opozycją w sprawach dotyczących obronności. Tak ma być w sprawie stałej amerykańskiej bazy, co zapowiedział Donald Trump. Z amerykańskim prezydentem będzie o tym rozmawiał za oceanem Karol Nawrocki, który dziś leci do USA. Polski prezydent ma nadzieję na krótką rozmowę z Donaldem Trumpem. Ma do niej dojść w trakcie kolacji, mówi prezydencki minister Marcin Przedacz.
9: Tak jak co roku prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje kolację, na tej kolacji prezydent Karol Nawrocki z małżonką będzie obecny. Mamy tutaj nadzieję na krótką pewnie rozmowę o ważnych sprawach. Ta wizyta nie jest wizytą dwustronną, tylko na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W naturalny sposób będzie pan prezydent także starał się rozmawiać ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.
7: Prezydent USA zapowiedział wczoraj szybką decyzję w sprawie stałej obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. Wskazanie miejsca pod przyszłą bazę zostanie ogłoszone szybko i jak stwierdził Donald Trump, będzie to możliwe dzięki dobrym relacjom z polskim prezydentem. Zagrożenie ze strony Rosji wobec Francji i Europy rośnie, ostrzega Emmanuel Macron. Francuski prezydent mówił o tym po naradzie z liderami partii politycznych i szefami służb wywiadowczych. Pałac Elizejski zwołał spotkanie w reakcji na mnożące się rosyjskie ataki hybrydowe i kryzys paliwowy.
10: Po ponad dwugodzinnej naradzie w sali kryzysowej Pałacu Elizejskiego francuski prezydent przedstawił pesymistyczny obraz sytuacji międzynarodowej. Forma rosyjskiej agresywności i związanych z nią zagrożeń w Europie się zmienia, powiedział Emmanuel Macron.
11: Solid, documenté.
10: Określił jako solidne i udokumentowane scenariusze przedstawione wczoraj przez premiera Donalda Tuska, zakładające możliwość rosyjskich ataków dronowych na państwa wspierające Ukrainę. Nikt nie jest bezpieczny, ostrzegł francuski prezydent. Zapowiedział opracowanie planu wzmocnienia ochrony infrastruktury krytycznej i obronnej przed atakami dronów i cyberatakami. Odnosząc się do rekordowych cen paliw we Francji, które miejscami sięgają 3 euro za litr, Emmanuel Macron zapewnił, że podejmuje działania dyplomatyczne, aby odblokować morskie szlaki handlowe na Bliskim Wschodzie i zapewnić dywersyfikację dostaw. Podkreślił jednak, że nie ma szans na szybką poprawę sytuacji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: Czyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. Radości nie kryje producentka filmu Ewa Puszczyńska.
12: Ogromne emocje, głos mi drży, ale bardzo chciałam podziękować komisji za ten wybór, który może nie był oczywisty. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę się wzruszam. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie ukrywa mi to, nie jest kłamstwo, że cały świat czekał na tą decyzję. Ja otrzymuję pytania i telefony, czy już, czy już, czy już.
7: Ojczyzna to historia pisarza Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę. W styczniu poznamy pełną listę nominacji. Krater większy od rzymskiego Koloseum. Odkryli go na Księżycu naukowcy. Według NASA powstał 2 lata temu.
13: Zdaniem badaczy do tak wielkoskalowych zdarzeń dochodzi raz na 132 lata, co czyni to odkrycie niezwykle cennym źródłem informacji w kontekście przygotowań NASA do budowy bazy dla astronautów na Księżycu. Zdarzenie to stanowi statystycznie rzadką obserwację, w praktyce taką, która zdarza się raz w życiu, napisali naukowcy w jednej z 2 prac na ten temat, opublikowanych w czasopiśmie Science Advances. Sonda NASA dostrzegła krater na widocznej stronie Księżyca w okresie między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku, krótko po jego powstaniu, wskutek uderzenia w powierzchnię fragmentu asteroidy lub komety o rozmiarach budynku liczącego od 3 do 6 pięter. Uderzenie to nie zostało zarejestrowane w czasie rzeczywistym przez teleskopy znajdujące się na Ziemi ani w przestrzeni kosmicznej. Wykonane zdjęcie szerokokątne zostało zidentyfikowane w ogromnym zbiorze danych dopiero w sierpniu 2025 roku z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
7: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jutro sporo słońca, więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim i tam możliwy słaby deszcz. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni, cieplej tylko na Podkarpaciu.

tard?

0: Na zegarach 20. Sąd Rejonowy Katowice Wschód rozpatrzy wniosek Prokuratury Europejskiej o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o korupcję posła Wojciecha Króla. Funkcjonariusze ABW oraz policjanci z Będzina i Sosnowca zatrzymali dwóch nastolatków za internetowy ekstremizm. W regionie trwa Metropolitan Design Week. Dziś swoje prace zaprezentowali młodzi kreatorzy mody.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prokuratura Europejska zawnioskowała o aresztowanie posła Wojciecha Króla, poinformowała mecenas Marta Smołka, która jako obrońca bierze udział w czynnościach z udziałem polityka. Wcześniej Król usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Około godziny 17.30 zakończyło się przesłuchanie parlamentarzysty w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Następnie poseł został wyprowadzony przez funkcjonariuszy CBA do samochodu. Dziennikarzom zdążył jedynie powtórzyć to, co przed przesłuchaniem, czyli że czuje się niewinny. Mecenas Smołka powiedziała z kolei, że prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Katowice Wschód wniosek o aresztowanie posła Króla. Według śledczych miał on przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Parlamentarzysta wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. ABW zatrzymała dwóch 16-latków za internetowy ekstremizm. Posiadali oni materiały z treściami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Chłopcy zostali zatrzymani we współpracy z policją z Będzina i Sosnowca, mówi Dariusz Aleksandrowicz z Departamentu Komunikacji Służb Specjalnych.
2: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch 16-latków związanych ze środowiskiem propagującym ideologię neonazistowską. Interesowali się oni zamachami terrorystycznymi, tak zwanymi samotnymi strzelcami. ABW ustala obecnie, kto mógł stać za radykalizacją nastolatków.
0: Dariusz Aleksandrowicz podkreśla, że radykalizacja nie zaczyna się od zamachu, lecz zdecydowanie wcześniej.
2: Radykalizacja młodych osób coraz częściej przebiega w internecie. Może zaczynać się od fascynacji przemocą, sprawcami masowych zabójstw czy treściami ekstremistycznymi, a następnie prowadzić do przejęcia skrajnej ideologii i podejmowania realnych działań.
0: Jeden z nastolatków został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Prace młodych kreatorów mody zostały zaprezentowane podczas wystawy w ramach Metropolitan Design Week. To pierwsza edycja wydarzenia w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wernisaż zorganizowano w innowacyjnym branżowym centrum mody w Sosnowcu. Uczniowie Technikum nr 7 projektowania i stylizacji ubiorów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przedstawili kolekcję zatytułowaną Z natury. Naszemu reporterowi powiedzieli, że to wydarzenie jest dla nich dużą szansą na rozwój.
3: Dla mnie to jest takie pokazanie siebie.
4: Można pokazać to, co człowiekowi siedzi w głowie i przenieść to w formę fizyczną poprzez stworzenie ubrań.
5: No ja też jestem zawsze usatysfakcjonowana z tego, co stworzyłam.
4: Zawsze można dążyć do perfekcji, ale podczas tego wszystkiego trzeba się nauczyć docenienia tego, co się w życiu osiągnęło.
0: Innowacyjne branżowe centrum mody w Sosnowcu prowadzi także szkolenia dla osób chcących rozwijać się w kierunku projektowania ubrań. Wystawa Bombkowa historia Częstochowy z nagrodą konkursu imienia Antoniego Kaliny. Wydarzenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze odbyło się po raz siódmy. Ekspozycja między innymi prezentowała proces tworzenia bombki, mówi Ewelina Mędrala-Młyńska, pomysłodawczyni i kuratorka wystawy.
6: Potrzeba sztabu ludzi, żeby po pierwsze wymyśleć ten koncept, po drugie, żeby go narysować, przełożyć na formę trójwymiarową, a następnie przygotować formę gipsową, która posłuży do stworzenia formy. Później trzeba tą bombkę dmuchać, pomalować. Biorą ją na tapet panie dekoratorki, które godziny spędzają w brokatach, farbach, żeby ta bombka była przepięknie dekorowana.
0: Wystawa Bombkowa historia Częstochowy prezentowana w Muzeum Częstochowskim była zwieńczeniem 2-letniego projektu. Realizowany był on dzięki dofinansowaniu ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Radio Katowice patronowało projektowi. W pierwszej części nocy w regionie pochmurno, na północy może przelotnie popadać, później już coraz więcej rozpogodzeń. Temperatura minimalna od 8 do 10 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 września, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ustawa o opodatkowaniu koncernów paliwowych przyjęta w Sejmie. Jest wniosek europejskich śledczych o areszt dla posła Wojciecha Króla. Wstrzymany ruch pociągów na odcinku Toporów-Świebodzin w Lubuskiem. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec liczy, że tym razem prezydent podpisze ustawę.
7: Ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
8: Ustawy nie poparła opozycja. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił, że stało się tak, bo Sejm odrzucił poprawkę jego klubu, która gwarantowała, że środki z opodatkowania nadmiarowych zysków zostaną przekazane na obniżenie cen paliw.
9: Jeżeli już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być, można powiedzieć, prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona. Czyli w gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim o to, żeby wesprzeć budżet. Sam cel wsparcia budżetu jest dobry, ale to nie może być robione w ten sposób, że płaci za to społeczeństwo.
8: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat, następnie trafi do prezydenta. To druga próba jej uchwalenia. Prokuratura Europejska wnioskuje o areszt dla posła Wojciecha Króla. Wcześniej polityk usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Późnym popołudniem zakończyło się jego przesłuchanie w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Po wyjściu z niej zdążył jedynie powtórzyć to, co przed przesłuchaniem, że czuje się niewinny.
10: Poseł Wojciech Król, jak utrzymują śledczy, miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców, a do oszustw i korupcji miało dochodzić podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Poseł wielokrotnie publicznie zaprzeczał, by miało dochodzić do takich sytuacji. Wśród korzyści, które miał przyjąć, miał być wyjazd do Tajlandii i użyczenie samochodu na zagraniczną podróż. Parlamentarzysta oświadczył, że w Tajlandii nigdy nie był, a auto pożyczył od przyjaciela i w wyjeździe uczestniczyło więcej osób. Poseł Wojciech Król został zatrzymany wczoraj, po tym jak Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na zatrzymanie i areszt.
8: Relacjonowała Joanna Opas z Radia Katowice. Wstrzymany ruch pociągów między Toporowem i Świebodzinem w województwie lubuskim. Jak informuje w komunikacie PKP PLK, powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i pantograf na pociągu relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Na miejscu działają służby techniczne. Za pociągi dalekobieżne i regionalne wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 zarejestrowano w centralnych rejonach Chile, gdzie leży stolica Santiago. Epicentrum znajdowało się w odległości 5 km na zachód od miejscowości Farellones. To górski ośrodek turystyczny położony w Andach w Chile, popularne miejsce zimowego wypoczynku. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sobota słoneczna, po południu na północnym zachodzie może się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz. Będzie od 18 do 22 stopni, cieplej na Podkarpaciu do 24.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 21. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. 3 miesiące w areszcie spędzą dwaj mężczyźni, którzy w środę w Katowicach ukradli elementy infrastruktury kolejowej. Po raz 8 na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odbywa się Euromania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sejm wykonał pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
2: Ustawa pokrywa wydatki, jakie poniósł budżet na realizację programu CPN. Rząd uważa, że sprawiedliwe społecznie jest, aby koncerny, które zarabiają krocie, zapłaciły za obniżkę cen paliw. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował rząd za odrzucenie kluczowej jego zdaniem poprawki.
3: Jeżeli już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona.
2: Rząd obiecuje, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to przywrócony zostanie program obniżający ceny paliw na stacjach. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec apeluje więc do prezydenta.
4: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą.
2: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
0: O czym informował Michał Fabisiak.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Katowicki sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn, którzy w środę w Katowicach ukradli elementy infrastruktury kolejowej. Doprowadziło to do awarii urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji do poważnych utrudnień w ruchu pociągów. Jak poinformował zastępca szefa prokuratury rejonowej Katowice Południe, prokurator Dawid Szulik, sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na 3 miesiące. Katowiccy śledczy ustalili, że sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji. Euromania, czyli święto szlaku Orlich Gniazd, rozpoczęło się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Jura pełna energii. Niemal wszystkie obiekty turystyczne przygotowały mnóstwo atrakcji i aktywności, mówi Robert Nieroda, dyrektor Związku Gmin Jurajskich.
5: Tych miejsc w tym roku mamy ponad 50 i mamy ponad 200 eventów w tych miejscach, więc nasycenie różnego rodzaju imprezami związanymi z Jurą, czy też ze szlakiem Orli Gniazd, czy no generalnie z zabytkami i krajobrazem Jury będzie bardzo wiele.
0: Juromania, czyli święto szlaku Orlich Gniazd, odbywa się po raz 8 i potrwa do niedzieli. W Bielskim Zamku Książąt Sułkowskich odbyło się dziś spotkanie inaugurujące tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa. To cykl wydarzeń dla wszystkich mieszkańców ceniących zabytki i troszczących się o dorobek przeszłości, powiedziała dyrektor Bielskiego Muzeum Historycznego Iwona Pużycka.
6: Myślę, że to będzie niezwykle ciekawe, bo potem oczywiście tak jak co roku będą jeszcze nasze wykłady, które są w programie i na które Państwa zapraszamy. A to wydarzenie jest jednorazowe, dlatego że jesteśmy polską stolicą kultury i w związku z tym to otwarcie Dni Dziedzictwa organizuje muzeum we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa z Warszawy.
0: Koncerty, wystawy, wykłady, konferencje i warsztaty rozpoczęły się dziś w całej Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach Europy. Europejskie Dni Dziedzictwa potrwają do końca września. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na termometrach maksymalnie od 20 do 22 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 września, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. To była potrzebna rozmowa, mówi minister obrony po spotkaniu z prezydentem. Przywódca USA jeszcze dziś podpisze ustawę o sankcjach wobec Rosji. Polski dokument bez końca też ma szansę znaleźć się na krótkiej oscarowej liście. Rozmowy o bezpieczeństwie na szczycie za zamkniętymi drzwiami. 2 godziny trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Wicepremier mówi, że ta rozmowa była bardzo potrzebna.
9: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy, w rządzie, w parlamencie, u pana prezydenta musi być to i jest to poczucie. Po tej rozmowie mam takie wrażenia i odczucia. Jest to poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne. Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne.
8: Kancelaria prezydenta w mediach społecznościowych zaznaczyła, że spotkanie odbyło się przed wylotem prezydenta do Nowego Jorku, gdzie odbędzie się debata generalna podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmowa dotyczyła oceny aktualnej sytuacji bezpieczeństwa, działań podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami przy granicy oraz planów i ocen NATO, napisano w komunikacie. Donald Trump jeszcze dziś podpisze uchwaloną przez Kongres ustawę o sankcjach wobec Rosji. Informację potwierdził polskiemu radiu Biały Dom. Dzięki niej prezydent USA będzie mógł nałożyć restrykcje na Moskwę, ale też wysokie cła na kraje kupujące najwięcej rosyjskiej ropy i gazu.
10: Mogę potwierdzić, że prezydent zamierza podpisać dzisiaj tę ustawę. Przekazał mi wysoki rangą urzędnik Białego Domu. W tej chwili nie jest jasne, czy ceremonia podpisania będzie otwarta dla mediów. Na razie jest zamknięta dla prasy. Ustawa imienia zmarłego niedawno senatora Lindseya Grahama nakłada obowiązkowe sankcje na rosyjskich urzędników, banki i projekty energetyczne, a także na samego Władimira Putina. Mają one wejść w życie w ciągu 30 dni. Cłami można objąć także kraje, które w ostatnim roku znalazły się w pierwszej piątce importerów rosyjskiej ropy i gazu. Ustawa daje jednak prezydentowi dużą swobodę w udzielaniu zwolnień z sankcji. Tak więc to od Donalda Trumpa będzie zależało, czy i w jaki sposób użyje jej jako narzędzia nacisku na Moskwę. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: Prezydent Ukrainy podziękował Polsce za kolejny pakiet pomocy i podkreślał, że oba kraje mają jednego wroga i do walki z nim potrzebna jest jedność. Wołodymyr Zełenski zamieścił wpis w mediach społecznościowych po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem, które odbyło się podczas szczytu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej z udziałem 8 państw regionu. Sejm zajął się projektem zaostrzenia kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowo-drogowych. Odbyło się pierwsze czytanie. Projekt zakłada odbieranie praw jazdy tym, którzy wjadą na przejazd na czerwonym świetle lub przy zamkniętych rogatkach. Za wprowadzeniem zmian była Koalicja Obywatelska. Są potrzebne, uzasadniała Karolina Pawliczak z KO.
11: Pociąg się nie zatrzyma. Nie da kierowcy drugiej szansy. Nie da się cofnąć czasu. Przejazd kolejowy to nie jest zwykłe skrzyżowanie. Kierowca może nacisnąć hamulec, może próbować ominąć przeszkodę, może podjąć decyzję w ułamku sekundy, ale maszynista prowadzący setki ton rozpędzonego składu często nie ma już żadnej możliwości reakcji.
8: Były wiceminister infrastruktury w rządzie PiS-u, dziś poseł tej partii Rafał Weber, zarzucił rządowi, że chce zmienić przepisy dopiero po serii wypadków.
12: Widać, że to działanie akcyjne, impulsywne, że zostało ono spowodowane tragicznym wypadkiem sprzed kilku tygodni. A statystyka wypadków na przejazdach drogowo-kolejowych wygląda następująco. Wzrost o 12% w porównaniu rok do roku, mówię tutaj o roku 2025 do roku 2024, zarówno liczby wypadków na przejazdach drogowo-kolejowych, liczby zabitych w tych miejscach, liczby rannych.
8: Nowe przepisy we wtorek uchwalił rząd. Nie tylko ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie walczyć o nominację do Oscara. Szansę na pojawienie się na tzw. krótkiej liście oscarowej ma też film Michała Marczaka Bez końca. Dokument zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu w Salonikach. Michał Marczak podkreśla, że w związku z rozpoczęciem rywalizacji oscarowej czuje dużą presję i emocje.
13: Historii Polski żaden pełnometrażowy film dokumentalny nie był nominowany, no więc jest ciekawe wyzwanie. Dla mnie to już jest bardzo nobilitujące, no bo będąc już w tej rozmowie, będąc w tych różnych rankingach filmów, które potencjalnie mogą się dostać na shortlistę czy tam nominacje, no to nam też zwiększa jakby rozpoznawalność tego filmu. A jeżeli jeszcze oprócz tego, no nie wiem, uda się dostać na shortlistę czy w przyszłości tą nominację, no to byłoby pięknie.
8: W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę.
7: Klimat.
8: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: O sporcie Norbert Michalak.
15: Widzew Łódź zremisował z Wieczystą Kraków 2-2 w meczu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczysta kończyła mecz w osłabieniu po tym, jak w doliczonym czasie czerwoną kartkę dostał Żeliko Kopicz. Spotkanie w Łodzi rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem z powodu wodociągowej awarii na stadionie. Od 20.30 w Krakowie Wisła gra ze Śląskiem Wrocław. Wisła prowadzi 1-0. Bośniackie media komentują powołania selekcjonera Jana Urbana do piłkarskiej reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Bośniacy rozpoczną od 2 wyjazdów. Za tydzień zagrają z Polską w Warszawie, a 3 dni później z Rumunią w Bukareszcie. Szczegóły w relacji korespondenta Polskiego Radia na Bałkanach Piotra Piętki.
16: Internetowa wersja dziennika Dnewni Awaz tytułuje artykuł o powołaniach polskiej reprezentacji. Na czele listy stoi wielki Lewandowski. Bośniaccy dziennikarze zwracają szczególną uwagę na napięty kalendarz Ligi Narodów. Według nich to właśnie mecze Polski i Bośni i Hercegowiny będą kluczowe dla naszej grupy. W bośniackiej kadrze doszło natomiast do jednej zmiany. Selekcjoner Sergiej Barbares dodatkowo powołał Aydina Hasicia z Krakowi Kraków. 24-letni zawodnik wcześniej znajdował się na liście rezerwowej, a teraz zastąpi kontuzjowanego Kenana Busuladzicia. Dla Hasicia jest to szansa na debiut w seniorskiej reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Podstawową kadrę Barbares ogłosił już 7 września. W porównaniu z zespołem z Mistrzostw Świata wprowadził kilka zmian. Pierwsze powołania otrzymali Salko Hamzić, Zinedine Smajlowicz, a do reprezentacji wrócił Nail Omerowicz. Barbares tłumaczył, że przy wyborze zawodników musiał uwzględnić kontuzję, brak odpowiedniej liczby minut w klubach oraz zmiany klubowe części piłkarzy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
15: Na koniec boks. W Sofii trwają Mistrzostwa Europy.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Na twarzy całkiem sam rozdarty barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Minęła 21. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. 3 miesiące w areszcie spędzą dwaj mężczyźni, którzy w środę w Katowicach ukradli elementy infrastruktury kolejowej. Po raz 8 na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odbywa się Euromania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sejm wykonał pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
2: Ustawa pokrywa wydatki, jakie poniósł budżet na realizację programu CPN. Rząd uważa, że sprawiedliwe społecznie jest, aby koncerny, które zarabiają krocie, zapłaciły za obniżkę cen paliw. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował rząd za odrzucenie kluczowej jego zdaniem poprawki.
3: Jeżeli już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona.
2: Rząd obiecuje, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to przywrócony zostanie program obniżający ceny paliw na stacjach. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec apeluje więc do prezydenta.
4: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą.
2: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
0: O czym informował Michał Fabisiak.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Katowicki sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn, którzy w środę w Katowicach ukradli elementy infrastruktury kolejowej. Doprowadziło to do awarii urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji do poważnych utrudnień w ruchu pociągów. Jak poinformował zastępca szefa prokuratury rejonowej Katowice Południe, prokurator Dawid Szulik, sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na 3 miesiące. Katowiccy śledczy ustalili, że sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji. Euromania, czyli Święto Szlaku Orlich Gniazd, rozpoczęło się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Jura pełna energii. Niemal wszystkie obiekty turystyczne przygotowały mnóstwo atrakcji i aktywności, mówi Robert Nieroda, dyrektor Związku Gmin Jurajskich.
5: Tych miejsc w tym roku mamy ponad 50 i mamy ponad 200 eventów w tych miejscach, więc nasycenie różnego rodzaju imprezami związanymi z Jurą, czy też ze Szlakiem Orli Gniazd, czy no generalnie z zabytkami i krajobrazem Jury będzie bardzo wiele.
0: Juromania, czyli Święto Szlaku Orlich Gniazd, odbywa się po raz 8 i potrwa do niedzieli. W Bielskim Zamku Książąt Sułkowskich odbyło się dziś spotkanie inaugurujące tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa. To cykl wydarzeń dla wszystkich mieszkańców ceniących zabytki i troszczących się o dorobek przeszłości, powiedziała dyrektor Bielskiego Muzeum Historycznego Iwona Pużycka.
6: Myślę, że to będzie niezwykle ciekawe, bo potem oczywiście tak jak co roku będą jeszcze nasze wykłady, które są w programie i na które Państwa zapraszamy. A to wydarzenie jest jednorazowe, dlatego że jesteśmy polską stolicą kultury i w związku z tym to otwarcie Dni Dziedzictwa organizuje muzeum we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa z Warszawy.
0: Koncerty, wystawy, wykłady, konferencje i warsztaty rozpoczęły się dziś w całej Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach Europy. Europejskie Dni Dziedzictwa potrwają do końca września. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach maksymalnie od 20 do 22 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W sprawie obniżki cen paliw są dwa projekty ustaw, rządowy i prezydencki. To nie był sabotaż, a zwykła kradzież. Mężczyźni, którzy uszkodzili tory w Katowicach, aresztowani. Awaria sieci energetycznej na Kubie, już 7 w tym roku. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun apeluje do prezydenta o podpisanie przyjętej przez Sejm ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. To jest w interesie Polaków, mówił polityk w TVP Info.
9: Państwo to nie jest piaskownica, to nie jest ustawka w lesie, tylko to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za sprawy i bezpieczeństwa, i za sprawy obywateli. Kwestia paliw, kwestia cen paliw jest takim elementem, więc nie wyobrażam sobie, że można działać wbrew interesowi obywateli, a robiąc na złość rządowi.
8: Poprzednią ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W kontrze do rządowych propozycji prezydent złożył dziś w Sejmie własny projekt, poinformował szef gabinetu głowy państwa. Teraz ruch należy do rządzących. Zamiast tłumaczyć Polakom, dlaczego paliwo musi być drogie, mogą poprzeć rozwiązania, które obniżą ceny na stacjach. Wystarczy obniżyć marże koncernów, napisał Paweł Szefernaker w mediach społecznościowych. Zdaniem eksperta, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasza Kozłowskiego, bez pakietów osłonowych paliwa mogą przekroczyć 10 zł na litrze. Dotyczy to zwłaszcza diesla.
10: Ponieważ niedobory tego rodzaju paliwa są największe i także elastyczność cenowa konsumentów jest dużo mniejsza, ponieważ użytkownikami tych paliw jest transport towarów, również osób. W tej kategorii jakby zużycia paliwa po prostu popyt reaguje dużo mniej elastycznie, co powoduje, że niedobory diesla stają się bardziej dotkliwe i w związku z tym ryzyko dalszego wzrostu cen tego paliwa powyżej psychologicznych granic staje się duże.
8: Zdaniem eksperta taka sytuacja może też spowodować większe dysproporcje między cenami oleju napędowego i innych paliw. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn, którzy w środę w Katowicach uszkodzili i ukradli elementy infrastruktury kolejowej. Doprowadziło to do awarii urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji do poważnych, całodniowych utrudnień w ruchu pociągów. Mężczyźni trafią do aresztu na 3 miesiące. Katowiccy śledczy ustalili, że sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji. Cel tej ustawy to wsparcie dla około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Sejm przyjął przepisy o asystencji osobistej. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła sama wybrać asystenta. Wsparcie będzie przyznawane indywidualnie w wymiarze zależnym od poziomu potrzeby wsparcia do 240 godzin miesięcznie. Strona społeczna na etapie prac w komisjach zwracała uwagę na zbyt niskie finansowanie projektu. Pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Monika Sikora odpowiada, że ograniczenia wynikają z kwestii budżetowych.
11: Gdyby oczywiście nie było tych ograniczeń, ten system byłby znacznie pełniejszy, ale musimy też brać to pod uwagę. To są duże koszty przeznaczone na ten projekt. Niemniej pamiętajmy, że za 3 lata będzie ewaluacja, która pozwoli nam poszukać być może nowych środków, poprawić te rozwiązania, które nie będą się sprawdzały w praktyce, a tymczasowo osoby, które nie będą uwzględnione w systemie asystencji tej systemowej, będą wciąż mogły, a czasami na specjalnych zasadach, korzystać z programów resortowych.
8: Z powodu przedłużających się prac nad projektem ustawy asystencja będzie realizowana od 2028 roku. Mieszkańcy Kuby bez prądu. Doszło do awarii krajowego systemu energetycznego, poinformowało kubańskie Ministerstwo Energii. AFP zauważyła, że do awarii o takiej skali doszło 7 raz w tym roku, a od 2024 po raz 12. W styczniu Stany Zjednoczone objęły Kubę blokadą, ograniczając import surowców przez ten kraj, w tym ropę. We Włoszech rozpoczęło się winobranie, w winnicach trwają zbiory, a w miasteczkach zaczynają się święta winogron. W ten weekend można je znaleźć od Wenecji Euganejskiej po Sycylię.
12: W Soave na północy kraju od piątku do niedzieli potrwa 98. edycja Festa dell'Uva. Tutaj winogrona zbiera się także nocą, kiedy jest chłodniej. Z białej garganegi powstanie później słynne białe wino Soave. W Castelvetro koło Modeny bohaterem święta będzie z kolei Lambrusco Grasparossa. Na Sycylii w Petrosino koło Trapani oprócz wina królują lokalne przysmaki i tradycyjna mostarda przygotowywana z winogron. W Latium pod koniec miesiąca odbędzie się święto win w Veletri. Tutaj także odbywa się tradycyjne deptanie winogron. W Castelli Romani winobranie ma swoją nietypową tradycję. Podczas kulminacji zbiorów z niektórych fontan zamiast wody płynie lokalne wino. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jutro sporo słońca, więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim i tam możliwy słaby deszcz. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni, cieplej tylko na Podkarpaciu do 24.
13: Autopromocja.
14: W tym uniwersum wiedzie...
15: Tu Radio Dźwięk.

jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek jest.

0: Minęła 22. Kopalnie na Śląsku będą likwidowane, mimo że wydobywamy za mało węgla energetycznego, mówił w Radiu Katowice były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski. Bielsko-Biała i Warszawa to najzdrowsze miasta w Polsce. Tygodnik katolicki Niedziela świętuje jubileusz stulecia powstania.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Jeszcze nie odeszliśmy od węgla, ale możliwe, że będziemy zmieniali punkt widzenia na ten surowiec, powiedział na antenie Radia Katowice Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki i ekspert górniczy. To przede wszystkim fundament bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na razie nie ma alternatywy, bo na energetykę jądrową jeszcze musimy poczekać. Chociaż Polska wydobywa za mało węgla energetycznego, to nie ma co liczyć na to, że kopalnie na Śląsku nie będą likwidowane, powiedział Jerzy Markowski.
2: Nie da się wrócić do węgla wydobywanego w Polsce w tym okresie czasu. Powiem dlaczego. Kopalnie na Śląsku do tego czasu rzeczywiście przestaną iść, ze względu na szczerpanie się zasobów, brak inwestycji w tych kopalniach, a inwestycje skutkowałyby takimi nakładami, że obciążałoby to koszty wydobycia. To tym bardziej by eliminowało śląski węgiel z polskiego rynku. My odchodzimy od węgla polskiego, ale nie od węgla.
0: Nie można też liczyć na powstanie nowych zakładów w naszym regionie, dodał Jerzy Markowski.
2: Procedury koncesyjne dla uzyskania zgody na wybudowanie i eksploatację kopalni w Polsce dziś realnie trwają dłużej niż sama fizyczna budowa kopalni. To jest ponad 20 lat. Na Bzie Dębina Wiaszczemska Spółka raport środowiskowy uwzględniała 17 lat. Kopalnia Złoczew, węgiel brunatny koło Bełchatowa 15 lat. Bariery formalne spowodują, że żadna realnie kopalnia na Śląsku nie powstanie.
0: W ocenie Jerzego Markowskiego jedynie w Zagłębiu Lubelskim jest szansa na powstanie nowej kopalni. Bielsko-Biała jest najzdrowszym miastem w Polsce. Pierwszą nagrodę przywiózł z Kongresu Zdrowe Miasta w Warszawie prezydent Jarosław Klimaszewski. Jest ona przyznawana co roku wśród miast do 300 tysięcy i powyżej. W tej drugiej kategorii palmę pierwszeństwa przyznano Warszawie. Kapituła analizuje i ocenia 66 miast na prawach powiatu w 8 obszarach wpływających na jakość życia mieszkańców. To m.in. zdrowie, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko czy infrastruktura. Drugim trofeum odebranym podczas tego wydarzenia przez prezydenta Klimaszewskiego była nagroda dla projektu Adaptacja do zmian klimatu na terenie Bielska-Białej Feniks, docenionego za działania związane z przygotowaniem miast na skutki zmian klimatu i poprawą jego odporności.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Tygodnik katolicki Niedziela świętuje jubileusz stulecia powstania. Z tej okazji w częstochowskiej siedzibie tygodnika odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą redaktorom naczelnym Niedzieli. Obecny kształt i istnienie tygodnika zawdzięczamy księdzu Ireneuszowi Skubisiowi, który po 28 latach w 1981 roku reaktywował zamknięte przez komunistów pismo, przypomniała Lidia Dudkiewicz, była redaktor naczelna Niedzieli.
3: Gdy został mianowany redaktorem naczelnym, to Niedzielę wydobył z piwnicy studenckiej, bo to było zaplecze intelektualne dla Niedzieli. Czyli studenci, ludzie należący do Klubu Inteligencji Katolickiej. Proszę wyobrazić, że w Niedzieli, w tej pierwszej odsłonie, mieliśmy nawet Stefana Kisielewskiego, słynnego Kisiela z Tygodnika Powszechnego.
0: Mszę jubileuszową w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze odprawił nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. Na koniec tego serwisu sport. W rewanżowym meczu o 7 miejsce w Ekstralidze Żużlowej Włókniarz Częstochowa rywalizuje w Gorzowie ze Stalą. Po 11 wyścigach mamy remis 33-33. W pierwszym meczu częstochowianie przegrali różnicą 4 punktów. By dziś nie pożegnać się z najwyższą klasą rozgrywkową, muszą odrobić straty z nawiązką. Natomiast w piłkarskiej pierwszej lidze Polonia Bytom podejmuje ruch Chorzów. 51. minuta tej rywalizacji mamy bezbramkowy remis. Wyniki obu tych spotkań w informacjach Radia Katowice o 23:00. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pogodna z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach maksymalnie od 20 do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 września, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Paliwa drogie jak nigdy. Rząd i prezydent mają różne pomysły na obniżki. Bezpieczeństwo wspólnym mianownikiem rozmów w Pałacu Prezydenckim. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Sejm wykonał pierwszy krok w kierunku obniżki cen paliw. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
6: Ustawa pokrywa wydatki, jakie poniósł budżet na realizację programu CPN. Rząd uważa, że sprawiedliwe społecznie jest, aby koncerny, które zarabiają krocie, zapłaciły za obniżkę cen paliw. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował rząd za odrzucenie kluczowej jego zdaniem poprawki.
7: Mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona.
6: Rząd obiecuje, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to przywrócony zostanie program obniżający ceny paliw na stacjach. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec apeluje więc do prezydenta.
8: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą.
6: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: Prezydent złożył w Sejmie własny projekt ustawy obniżający ceny paliw, tak zwane PKN. Paliwo kosztuje normalnie, poinformował szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaker. Projekt zakłada ustawowe obniżenie marży koncernów paliwowych. Na stacjach tymczasem historycznie wysokie ceny benzyny i oleju napędowego. Za diesla trzeba płacić już około 9 zł za litr, za benzynę tzw. 95 średnio 7 zł 97 groszy. Narada w sprawie bezpieczeństwa odbyła się w Pałacu Prezydenckim i trwała 2 godziny. Karol Nawrocki rozmawiał z ministrem obrony oraz szefem sztabu generalnego. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział po spotkaniu, że ta rozmowa była bardzo potrzebna.
9: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy, w rządzie, w parlamencie, u pana prezydenta musi być to i jest to poczucie. Po tej rozmowie mam takie wrażenia i odczucia, jest to poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne.
5: Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz poinformował, że omówiono ostatnie incydenty w pobliżu naszej wschodniej granicy. Wskazał, że otoczenie prezydenta zdaje sobie sprawę z zagrożenia ze strony Rosji, ale nie powinno to być powodem do straszenia Polaków.
10: Rosja rzeczywiście jest agresywna i wiemy to od wielu, wielu lat. Rosja realizuje operacje hybrydowe. Rosja dezinformuje, Rosja próbuje nas także i skłócać wewnętrznie. Rosja testuje odporność państwa, odporność NATO, więc nie możemy tutaj reagować nerwowo.
5: Prezydent Karol Nawrocki wylatuje dziś do Stanów Zjednoczonych. Głównym punktem wizyty będzie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku. Premier w Ukrainie. Wizyta w Kijowie to wyraz solidarności z Ukrainą, mówił Donald Tusk, który wziął udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Szef rządu podkreślał, że solidarność z Ukrainą oznacza również wsparcie w walce z rosyjską agresją. Jesteśmy tu dzisiaj, by okazać solidarność z Ukrainą. To leży w naszym wspólnym interesie, bo mam nadzieję, że jest to dla wszystkich jasne, iż rosyjska agresja i działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich, a nie tylko dla Ukrainy. Dziś to Ukraina walczy, ale musimy być przygotowani na wszelkie możliwe scenariusze. Polska przygotowała nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy, za który podziękował prezydent Wołodymyr Zełenski. Nowy wicemarszałek Sejmu zapewnia, że będzie służył wszystkim posłom, a wiceszefem Izby został poseł Rozwoju Plus Marcin Horała, pokonując kandydata PiSu Marcina Ociepę. Prawo i Sprawiedliwość oskarża Rozwój Plus o układy z koalicją. Marcin Horała radzi, by poczekać, aż emocje opadną.
11: Prawo i Sprawiedliwość jest drugim największym klubem opozycyjnym. Powinno mieć swojego przedstawiciela w prezydium, dlatego zgłosiliśmy wniosek o poszerzenie prezydium. No niestety PiS się trochę sam zakiwał, nie popierając tego wniosku. Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości, emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
5: Marszałek i wicemarszałkowie tworzą sejmowe prezydium, które odpowiada m.in. za ustalanie harmonogramu pracy Izby. Prokuratura Europejska w Katowicach wnioskuje o tymczasowy areszt dla posła Wojciecha Króla. Wcześniej śledczy postawili mu 4 zarzuty o charakterze korupcyjnym. Obrończyni polityka mecenas Marta Smołka powiedziała, że nie może zdradzić dokładnej treści zarzutów.
12: Naszym zdaniem zarzuty kompletnie nie mają związku ze sprawą, nazwijmy to umownie, afery w tramwajach śląskich. Poza tym mówimy, że część z nich naszym zdaniem nie ma związku z funduszami unijnymi czy też ze środkami unijnymi, a tym samym naszym zdaniem nie powinna być objęta właściwością prokuratury. Na tym etapie jedziemy do sądu i zobaczymy, co tam się wydarzy.
5: Po zakończeniu przesłuchania sam Wojciech Król powiedział jedynie, że nie czuje się winny. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. To historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech.
13: Decyzję z uzasadnieniem ogłosił przewodniczący komisji oscarowej Jan Naszewski.
14: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja jednogłośnie uznała film Ojczyzna reżyserii Pawła Pawlikowskiego za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
13: Producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości po otrzymaniu nominacji.
15: Ogromne emocje, głos mi drży. Bardzo chciałam podziękować komisji za ten wybór. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę się wzruszam. Jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo dziękuję.
13: W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na tak zwaną krótką oscarową listę. W styczniu przyszłego roku poznamy pełną listę nominacji. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca. Witold Banach, Polskie Radio.
5: Paweł Pawlikowski otrzymał w 2015 roku Oscara za film Ida, a w 2019 był nominowany do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za film Zimna Wojna. Szansę na nominację do Oscara ma też w tym roku dokument Bez końca w reżyserii Michała Marczaka, który zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Salonikach. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport. Norbert Michalak.
16: Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali przed własną publicznością z Wieczystą Kraków 2-2 w meczu 9 kolejki Ekstraklasy. W doliczonym czasie czerwoną kartkę dostał trener Wieczystej Żeliko Kopicz. Wszystko przez pretensje do sędziego za niekorzystną decyzję dla swojej drużyny w środku pola. A tak spotkanie podsumował bramkarz Wieczystej Mateusz Kochalski.
17: Widzew przeważał szczególnie w tej pierwszej połowie, ale no ja na pewno miałem też trochę pracy. Może nie było tych strzałów tak dużo, ale było wiele sytuacji czy dośrodkowań, gdzie trzeba było zachować koncentrację i być czujnym. Także na pewno mecz wymagający, przeciwnik też wymagający. Myślę, że się cieszymy z jednego punktu, bo jednak patrząc na przebieg meczu, to ten punkt jest okej.
16: W innym spotkaniu Wisła Kraków wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1. Jan Urban ogłosił 26-osobową kadrę na pierwsze 4 mecze Ligi Narodów. Wśród powołanych znaleźli się nowi zawodnicy: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka oraz Wiktor Nowak. W reprezentacji nie zabraknie też kapitana Roberta Lewandowskiego, grającego obecnie w Chicago Fire, mówi selekcjoner kadry Jan Urban.
18: Ja nie miałem żadnych sygnałów od Roberta, rozmawiając z nim o tym, że zastanawia się nad przyjazdem, czy chciałby zagrać mniej, czy więcej.

0: 12. Meeting na Stadionie Śląskim oficjalnie zakończył polski sezon lekkoatletyczny. Kolejne emocje w polskiej lidze hokeja. Polonia Bytom pokonała na wyjeździe GKS Jastrzębie 2-1. O losach tego wyrównanego spotkania zadecydowała ostatnia tercja. Gospodarze objęli prowadzenie po rzucie karnym, jednak bytomianie odpowiedzieli dwoma trafieniami. Najpierw wyrównał Christian Mroczkowski, a wynik meczu na korzyść Polonii ustalił Pawło Padakin, zapewniając swojej drużynie komplet punktów.
1: Sobota słoneczna. Więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim i tam może padać słaby deszcz. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Cieplej będzie tylko na Podkarpaciu do 24.
2: Autopromocja.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. Minister aktywów państwowych apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego została polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Żużlowcy Włókniarza Częstochowa pożegnali się z Ekstraligą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Polityk wyraził nadzieję, że Karol Nawrocki wykaże się rozwagą i odpowiedzialnością za interes państwa i obywateli.
2: Państwo to nie jest piaskownica, to nie jest ustawka w lesie, tylko to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za sprawy i bezpieczeństwa, i za sprawy obywateli. Kwestia paliw, kwestia cen paliw jest takim elementem, więc nie wyobrażam sobie, że można działać wbrew interesowi obywateli, a robiąc na złość rządowi. Przypominamy sobie sytuację z pierwszym podejściem do tej regulacji ustawowej skierowanym przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Sejm dziś uchwalił ustawę, która wprowadza podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poprzednią taką ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego została polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. To historia Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Koproducentem ojczyzny jest instytucja filmowa Silesia Film. Przekazała na ten cel ponad 860 tysięcy złotych. Dyrektorka instytucji Ewa Sadkowska mówiła w Radiu Katowice, że film można odbierać na wielu płaszczyznach.
3: Można go odebrać na płaszczyźnie historycznej, tak owszem. Można go nawiązać do dzisiejszych czasów, skąd jestem, kim jestem, czy Europa to jest pojęcie teraz puste, czy pełne znaczenia, ale można też go odczytać na poziomie rodzinnym, z tragediami, z problemami relacji ojca z córką.
0: Zdjęcia do ojczyzny powstawały między innymi w województwie śląskim.
3: Wszystko zaczyna się od Bielska-Białej. Jak Państwo zobaczą film, udadzą się Państwo w podróż do hotelu Metropol. I to jest właśnie Bielsko-Biała, Bank Gospodarstwa Krajowego. Kolejna podróż do Weimaru, czyli do Cieszyna, do Teatru Polskiego. Tam Państwo wysłuchają poruszającego odczytu Tomasza Manna. A na koniec Sławików, okolice Gliwic, założenie pałacowe.
0: W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę, a w styczniu poznamy pełną listę nominacji. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gliwice szukają pomysłów na rewitalizację otoczenia Kłodnicy. Trwa konkurs na opracowanie koncepcji nowego kształtu jej bulwarów. Chcemy odzyskać tę rzekę dla Gliwic z poszanowaniem jej walorów przyrodniczych, wyjaśnia rzeczniczka prezydenta Gliwic Barbara Szumilak.
4: Celem konkursu organizowanego przez Biuro Urbanisty Miasta jest wyznaczenie kierunku zmian, dzięki którym Kłodnica stanie się po prostu dostępna bardziej dla mieszkańców. Chcemy, aby znów była miejscem, z którego gliwiczanie będą dumni, taką zieloną osią miasta, przestrzenią odpoczynku i spotkań z naturą.
0: Dla autorów najlepszych projektów przewidziane są nagrody, a miasto nie wyklucza podjęcia z nimi dalszej współpracy. Pracę należy złożyć do 12 listopada. I na koniec sport. W rewanżowym meczu o siódme miejsce w Ekstralidze żużlowej Włókniarz Częstochowa wygrał w Gorzowie ze Stalą 45-44, ale nie odrobił straty z pierwszego meczu, co oznacza, że częstochowianie pożegnali się z najwyższą klasą rozgrywkową. Wynik dwumeczu rozstrzygnął się w ostatnim 15 biegu, w którym żużlowcy Włókniarza Jakub Miśkowiak i Roan Tangate prowadzili 5-1, co oznaczało spadek Stali, ale minął ich Duńczyk Anders Thomsen. A w piłkarskiej pierwszej lidze Polonia Bytom zremisowała z Ruchem Chorzów 0-0. Zdaniem meteorologów sobota w regionie bez deszczu, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na termometrach maksymalnie od 20 do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Prawie 4 minuty po północy. Anna Kowalczyk, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Agencja Moody's tnie rating Polski, obniżyła go do poziomu A3. Jednocześnie podniosła perspektywę ratingu z negatywnej do stabilnej. To i tak kiepska informacja dla naszych finansów. W uzasadnieniu decyzji Moody's wskazuje na wysoki deficyt budżetowy, znacznego wzrostu długu publicznego i wraz z rosnącymi kosztami odsetek osłabia wskaźniki zdolności kredytowej. Informację o zmianie ratingu skomentował już minister finansów. Podkreślił, że polska gospodarka szybko rośnie, a jej fundamenty pozostają mocne. Będziemy konsekwentnie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji państwa, w tym prezydenta, dodał we wpisie Andrzej Domański. Rozmowy o bezpieczeństwie na szczycie za zamkniętymi drzwiami. 2 godziny trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Wicepremier mówił potem dziennikarzom, że ta rozmowa była bardzo potrzebna.
6: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy, w rządzie, w parlamencie, pana prezydenta musi być to i jest to poczucie. Po tej rozmowie mam takie wrażenia i odczucia, jest to poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne.
5: Wśród tematów pojawiła się m.in. kwestia budowy stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydent Nawrocki ma nadzieję na rozmowę na ten temat z Donaldem Trumpem. Okazja nadarzy się we wtorek podczas kolacji wydawanej przez amerykańskiego przywódcę, mówił prezydencki minister Marcin Przydacz.
7: Ta wizyta nie jest wizytą dwustronną, tylko na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W naturalny sposób będzie pan prezydent także starał się rozmawiać ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.
5: W przyszłym tygodniu za oceanem będzie też szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz ma spotkać się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, Pitem Hegsetem. MSWiA ostrzega przed rozpowszechnianym w mediach społecznościowych fake newsem dotyczącym krajowego planu ewakuacji. Resort dementuje informacje, jakoby przygotowywany plan miał oznaczać masowe wysiłki.

0: Dokument określa procedury na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub klęski żywiołowej. Jego celem jest sprawne przemieszczanie się mieszkańców terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju. W planie znajdują się m.in. informacje, ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport oraz kto odpowiada za koordynację całego procesu. Przygotowanie takiego planu wynika z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Sejm pracuje nad rewolucyjnym projektem dotyczącym zaostrzenia przepisów drogowych i zielone światło. To tym, którzy przejazdy kolejowe na czerwonym świetle będzie groziła jazdy. Drogowy przepis, ale jak mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, to nie skutkowało.
1: Projekt wprowadza prawo do natychmiastowego zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące przez funkcjonariusza dokonującego kontroli drogowej w przypadku stwierdzenia, że kierujący pojazdem ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd kolejowy w czasie opuszczania zapór lub półzapór albo przed zakończeniem ich podnoszenia, wjechał na przejazd mimo nadawania sygnału czerwonego.
0: Natomiast kierowcy, którzy doprowadzą do wypadku, będą mogli trafić do więzienia.
2: O aktu debiutu.
0: A w nich ciemna strona rekordowego zainteresowania Tatrami. Tylko w lipcu i sierpniu po Tatrzańskim Parku Narodowym wędrowało ponad 2 miliony turystów. Niemal ćwierć miliona więcej niż w poprzednim sezonie letnim. Tadeusz Rusek z TPN-u mówi, że to widać na szlakach.
3: Zaśmiecenie terenu. Sporo ludzi jednak tą kulturę przywozi swoją tutaj, w cudzysłowie kulturę, i sporo po sobie zostawia w tych górach. No oczywiście wielkim problemem są też, powiem wprost, miejsca, gdzie ludzie załatwiają potrzeby fizjologiczne. Tatry są sfekalizowane.
0: Przenośne toalety są ustawione przy wejściach do parku i wzdłuż najpopularniejszych szlaków. Monumentalne nożyce stanęły na placu centralnym przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To rzeźba sobowtórka Wali Eksport, jednej z najważniejszych przedstawicielek europejskiej sztuki feministycznej. Według dyrektorki Muzeum Janny Mytkowskiej nożyczki krawieckie to symbol cichej, często słabo opłacanej pracy kobiet. To również zapowiedź wystawy Rzeźba po stabilności, która w Muzeum Sztuki Nowoczesnej zostanie otwarta za miesiąc. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy więcej chmur na północy i zachodzie i tam może przelotnie padać. Miejscami głównie na wschodzie kraju pojawią się mgły. W dzień wszędzie sporo słońca i ciepło. Od 19 stopni na północy, 21 w centrum, do 24 na południu.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest sobota.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Dostałem kieszonkowe na szkolny obiad, a kupiłem sobie szlugi, znaczy to nie ja. Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub więzienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie. Pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę. Przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiedzcie.

0: wiadomość dla ciebie, ja cię kocham, od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Minęła 23. Minister aktywów państwowych apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego została polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Żużlowcy Włókniarza Częstochowa pożegnali się z Ekstraligą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Polityk wyraził nadzieję, że Karol Nawrocki wykaże się rozwagą i odpowiedzialnością za interes państwa i obywateli.
2: Państwo to nie jest piaskownica, to nie jest ustawka w lesie, tylko to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za sprawy i bezpieczeństwa, i za sprawy obywateli. Kwestia paliw, kwestia cen paliw jest takim elementem, więc nie wyobrażam sobie, że można działać wbrew interesowi obywateli, a robiąc na złość rządowi. Przypominamy sobie sytuację z pierwszym podejściem do tej regulacji ustawowej skierowanym przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Sejm dziś uchwalił ustawę, która wprowadza podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poprzednią taką ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego została polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. To historia Tomasza Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Koproducentem ojczyzny jest instytucja filmowa Silesia Film, przekazała na ten cel ponad 860 tysięcy złotych. Dyrektorka instytucji Ewa Sadkowska mówiła w Radiu Katowice, że film można odbierać na wielu płaszczyznach.
3: Można go odebrać na płaszczyźnie historycznej, tak owszem. Można go nawiązać do dzisiejszych czasów, skąd jestem, kim jestem, czy Europa to jest pojęcie teraz puste, czy pełne znaczenia, ale można też go odczytać na poziomie rodzinnym, z tragediami, z problemami relacji ojca z córką.
0: Zdjęcia do ojczyzny powstawały między innymi w województwie śląskim.
3: Wszystko zaczyna się od Bielska-Białej. Jak państwo zobaczą film, udadzą się państwo w podróż do hotelu Metropol. I to jest właśnie Bielsko-Biała, Bank Gospodarstwa Krajowego. Kolejna podróż do Weimaru, czyli do Cieszyna, do Teatru Polskiego. Tam państwo wysłuchają poruszającego odczytu Tomasza Manna. A na koniec Sławików, okolice Gliwic, założenie pałacowe.
0: W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę, a w styczniu poznamy pełną listę nominacji. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gliwice szukają pomysłów na rewitalizację otoczenia Kłodnicy. Trwa konkurs na opracowanie koncepcji nowego kształtu jej bulwarów. Chcemy odzyskać tę rzekę dla Gliwic z poszanowaniem jej walorów przyrodniczych, wyjaśnia rzeczniczka prezydenta Gliwic Barbara Szumilak.
4: Celem konkursu organizowanego przez Biuro Urbanisty Miasta jest wyznaczenie kierunku zmian, dzięki którym Kłodnica stanie się po prostu dostępna bardziej dla mieszkańców. Chcemy, aby znów była miejscem, z którego Gliwiczanie będą dumni, taką zieloną osią miasta, przestrzenią odpoczynku i spotkań z naturą.
0: Dla autorów najlepszych projektów przewidziane są nagrody, a miasto nie wyklucza podjęcia z nimi dalszej współpracy. Pracę należy złożyć do 12 listopada. I na koniec sport w rewanżowym meczu o siódme